0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Tak, zaczyna się. Znowu wszystko w Sobotnim Brzasku wraca na właściwe miejsce.
3: Patryk Rabiega.
2: Weronika Wawrzkowicz.
3: I Franek Wójcicki.
2: Wskakujemy wszyscy razem znów do brzaskowego kotła.

0: Pogoda.
1: Ten weekend zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie możliwe także słabe, przelotne opady deszczu. I w całym kraju temperatura maksymalna powyżej 20 stopni Celsjusza, więc będzie można zdjąć bluzy i swetry. Od 22 stopni na wschodzie, przez około 24 w centrum, do nawet 29 na zachodzie.
2: Zanim zabiorę nas na wycieczkę po Europie, to się zastanawiam, skąd ten krokodyl się wziął w studiu. Może ty coś wiesz, bo byłeś w tygodniu?
1: Byłem w tygodniu, nawet byłem wczoraj już pod tym krokodylem, prowadziłem audycję, ale to odsyłam wszystkich państwa i siebie też, bo w sumie nie wiem, a wiem, że to wydarzyło się w porannej mannie u nadredaktora Mana i Mariana, więc to ich trzeba pytać, o co chodzi, ale to chyba tak ja to interpretuję, że to chyba jest taka namiastka wakacji u nas w studiu, bo to jest taki dmuchany krokodyl, na którym można się położyć i pływać w basenie albo w morzu.
2: Może więc... on jest na wakacjach.
1: A może on jest na wakacjach w Radiu Nowy Świat. To też, tak, taka interpretacja też wchodzi w grę.
2: No to skoro jest radiowo, to razem z nami teraz leci do Aten. Tam dzisiaj ostrzeżenia przed burzami z piorunami. Teraz 20 stopni w Atenach, a w najcieplejszym momencie dnia tych stopni będzie 28. I jeszcze przystanek krótki w Lizbonie. Teraz bardzo przyjemnie, bo 21 stopni, a w ciągu dnia też bardzo przyjemnie, bo 26.

0: Nawet oczywiście, ta energia została.
1: Oczywiście, nawet wczoraj gdzieś mi wyskoczył w internecie film sprzed wielu, wielu lat, jak ona w wieku 70 lat jeszcze pomykała na scenie, miała taką platformę zawieszoną nad publicznością i ona bez żadnych zabezpieczeń, bez niczego na szpilkach po tej platformie nad publicznością tam szalała, więc no absolutna jedyna i niepowtarzalna Tina Turner.
0: Mogę powiedzieć, że miała w sobie taką swobodę, o. No teraz tak, do mnie przyszło słowo. A nie istnieje coś takiego jak nieskrępowaność.
1: W sobotnim Brzasku chwilę po siódmej istnieje.
0: Nieskrępowanie tak poprawniej, powiedziało mi AI. No dobrze, to, ale w zasadzie ja w ogóle jestem za tym, żebyśmy stworzyli słownik sobotniego Brzasku, bo kilka neologizmów już przecież powstało. Uh-huh. Mamy wycieczki zamiast wycieczek. Było kiedyś takie piękne słowo, gdzieś mamy te notesy i to wszystko.
1: Śnieżcz.
0: O, mamy śnieżcz jeszcze. Mamy od Oliwii Sobczak, mamy. Krupa trochę śnieżna też by się znalazła z trochę innym znaczeniem niż jest w słowniku.
1: Nie rozmawiajmy na razie o krupach śnieżnych. Okay. Póki co lato. Przywołujmy lato, żeby w końcu jeszcze trochę tutaj u nas pobyło. Na krupy śnieżne przyjdzie jeszcze czas.
0: Ale teraz przychodzi czas na imiona. Powiem ci, że mi bardzo tego brakowało, że ja nie mogłam cię zapytać o znaczenie na przykład jakiegoś zbyluta albo i tak dalej. Kto dzisiaj jest w kalendarzu?
1: No dzisiaj w kalendarzu mamy Alfonsa, Antoniego, Dariusza, Franciszka, Jakuba, Krzysztofa, Kukufasa, Nieznamira, Olimpię, Pawła, Rudolfa, Rudolfinę, Sławosława i Walentynę.
0: Kuku.
1: Dobrze, sprawdzamy Kukufasa w takim razie. Kukufas, pochodzenie imienia jest niepewne i prawdopodobnie pochodzi z języków orientalnych. No to się dowiedzieliśmy bardzo dużo. Nie sposób też dociec etymologii imienia, którego odpowiednikami łacińskimi są imiona Kukufas i Kukufatus. Także tylko tyle. Wikipedia zdradza o imieniu Kukufas.
0: Ale tam jeszcze zaraz Nieznamir. Po Kukufas, o dokładnie.
1: Nieznamir, tak. Ja już ci czytam w myślach, wiesz.
0: No ja wiem.
1: Które imię wybierzesz. Nieznamir, staropolskie imię męskie składające się z członów nie zna mir, czyli nie zna miru, nie zna pokoju. Ale nie zna mir może pochodzić też od mir, czyli jak miara.
0: Ale to wyobrażam sobie takiego mężczyznę rozedrganego, który nie zna spokoju.
1: I nie zna umiaru też.
0: Nie wiem, czy ma w sobie nieskrępowaność, ale rozedrganie ma.
1: Nie zna mi, że jeśli jesteś po drugiej stronie, ujawnij się i powiedz, czy jesteś skrępowany, czy nieskrępowany i czy znasz umiar, czy nie.
0: Uwolnimy cię, jeżeli będziesz skrępowany gdzieś.
1: Zdecydowanie. 12 minut po siódmej.

0: R.E.M. 15 minut po siódmej. Wiem, że z takiego muzycznego początku na pewno wiele osób się ucieszyło po drugiej stronie.
1: Proszę dać się znać. Państwo się już ucieszyli podobno z naszego wspólnego Dzień Dobry. Slawie, pozdrawiamy cię bardzo mocno w drodze do pracy.
0: Pozdrawiamy i bardzo, bardzo dziękujemy. My też się ucieszyliśmy, prawda?
1: Tak, bardzo. Tym bardziej, że Patryk dzisiaj mnie tak zaskoczył, bo nie przyjechał samochodem. Ja tam sobie siedzę na schodkach, coś sobie oglądam jeszcze w internecie. A tu zza rogu, no i w końcu. Tęskniłam, naprawdę tęskniłam, ale powtarzałam państwu, że tęsknota tylko wzmaga uczucie.
0: O, bardzo mi miło. Ja też mimo wszystko tęskniłem. Mimo, że byłem na wakacjach, to tęskniłem i coś w tym jest, że już te sobotnie poranki mam jakoś tak, wiesz, wpisane w DNA i mam we krwi, że się wstaje, że się przychodzi, że się fajnie spędza czas, więc trochę mi tego brakowało.
1: Wiesz, o czym sobie myślałam kiedyś, wracając z sobotniego Brzasku? Wracałam sobie i przypominałam sobie takie pogadanki czasem w szkole. Uczcie się, uczcie! Praca to już nie jest zabawa. Ja sobie pomyślałam, że można tak skonstruować świat, żeby po prostu mieć frajdę z tego, co się robi w życiu.
0: To.
1: Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele zależy też od szczęścia, za które mam w sobie bardzo dużą wdzięczność, ale jak tak państwo będą mówić, tutaj mówię do młodszych słuchaczy, że praca to już nie zabawa, to już nie frajda, to nie wierzcie.
0: I trzeba znaleźć taką pracę, która będzie frajdą po prostu. 17 minut po siódmej, to zróbmy jeszcze przystanek muzyczny, a za chwilę państwu powiemy, co dzisiaj w tym powracającym w pełnym składzie sobotnim Brzasku.

0: Te mewy, które Państwo słyszeli przed chwilą w tle, to nie ma żadnych przypadków, bo dziś wszystkie drogi prowadzą do Trójmiasta, do Gdańska konkretnie, gdzie trwa festiwal szekspirowski w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Oczywiście będziemy tam dzisiaj radiowo, będzie specjalne wydanie koncertu życzeń tuż po sobotnim brzasku. Specjalne wydanie, bo poprowadzi je dwóch profesorów. Profesor Ryszard Koziołek i profesor redaktor Wojciech Malajkat. No a wieczorem po 22 na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego balujemy, szalejemy, tańczymy, bawimy się do białego rana. Silent Disco w wykonaniu naszych redaktorek i redaktorów, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa już teraz zapraszamy.
1: A kto nie widział, jak redaktor Patryk Krabiega tańczy, kiedy DJ-uje, to po prostu musi to zobaczyć. Myślę, że tysiące świadków z Brzezień są na to. Państwo zresztą do nas pisali, są nagrania, są zdjęcia, więc zobaczymy, czy...
0: To jest najgorsze właśnie, że są nagrania i zdjęcia.
1: Są, więc sprawdzimy, drodzy Państwo, czy bardziej go rozbujało w Brzezinach, czy go dopiero rozbuja jeszcze mocniej w Gdańsku. A w Gdańsku wieje, więc jak
0: może
1: tam bujać, cię rozbuja, bujnie
0: może
1: to.
0: Może bujać, to prawda. To rozbujajmy sobotni brzask w takim razie i zdradźmy Państwu, co dziś do 10 u nas się wydarzy. Wydarzy się oczywiście kalendarium muzyczne, które przygotował Mateusz Andruszkiewicz. Swoją drogą też będzie dzisiaj w Gdańsku.
1: Potem będą nasze zachwyty tygodnia. Co przygotowałeś? Bo ty chyba po wakacjach to masz po prostu całą kieszeń zachwytów.
0: To prawda, mam bardzo dużo zachwytów i będę je Państwu dawkował, żeby trochę tę przyjemność przedłużyć. Dzisiaj będę miał jeden zachwyt niematerialny, taki krótki, i materialny, czyli książkę. Jedną z książek, którą przeczytałem na wakacjach.
1: To ja będę mieć kilka książek, bardzo Państwa z góry przepraszam, ale kilka książek jednego autora.
0: O!
1: I to będzie w pewnym sensie takie, jak to się mówi? Teraz ja dzisiaj naprawdę
0: intro?
1: Mam takie... Intro, bardzo dobrze pan powiedział.
0: Bo ja już się chyba domyślam.
1: Albo biforek tak zwany.
0: Biforek.
1: Biforek to będzie przed jutrem. O.
0: Tak myślałem. Będzie oczywiście też przystanek poezja. Poezja w prozie brzasku. I to będzie wiersz, który, uwaga, przywiozłem z wakacji. Tak.
1: Ale kupiłeś nową książkę, czy zabrałeś ze sobą tomik?
0: Ani to, ani to. Wszystko zdradzę Państwu w odpowiednim momencie. Ten wiersz sam do mnie przyszedł i nie ma, jak wiemy, absolutnie żadnych przypadków. Kosmos z nami rozmawia. W tej historii przemówił podwójnie, o czym wszystko opowiem bliżej 8:30. Opowiemy Państwu także oczywiście o sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi, z ochroną przyrody. I dziś odwiedzimy Małopolskę i mamy dobre wiadomości. Zabierzemy Państwa nad rzekę Sankę. To jest dopływ Wisły i opowiemy o inicjatywie, o oddolnej inicjatywie miłośników ochrony przyrody, by Sankę
1: zrenaturalizować.
0: O, 7:25 to jest bardzo trudne słowo.
1: Zespół i poszło.
0: Udało się. Sanka wiele lat temu została przekształcona przez człowieka. Na szczęście dziś zaczyna się odradzać właśnie dzięki działaniom takich osób jak Szymon Górnisiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. I o tym wszystkim tuż przed 9:00 Państwu opowiemy.
1: Po godzinie 9:00 dr Katarzyna Wolnicka i będziemy rozmawiać o prawidłowym nawodnieniu.
0: Proszę sobie
1: nie żartować, szczególnie w kwestii upałów, bo to się czasami bardzo źle kończy. Znam takie osoby, które potrafią w ciągu dnia wypić jedną szklankę wody, to naprawdę za mało. I co w tej wodzie jest, na co zwracać uwagę, co dodawać, czego nie dodawać, o tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać.
0: Także dzisiaj woda trochę przejmie sobotni wrzask.
1: Ale nie będziemy lać wody, mam
0: nadzieję. Nie będziemy lać wody, zdecydowanie nie. Krótkie zwierzenia, oczywiście, tradycyjnie na koniec. Adam Stasiak tym razem zaprosił Patryka Różyckiego, artystę wizualnego i malarza.

0: 7:31 to była taka przegrywka przed tym, co wieczorem wydarzy się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i na dzisiejszą audycję Koncert Życzeń, to o 10:00 i wieczorem, późnym wieczorem o 22:00 na Silent Disco w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.
1: Chciałam cię o to zapytać, w jakiej sytuacji się lepiej DJ-uje, przy Silent Disco, czy kiedy jest głośno? Także nawet policja może przyjechać, że za głośno.
0: No i przyjechała, czyli była dobra impreza.
1: Ja tak delikatnie mówiąc.
0: Zupełnie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Chyba lepiej nie na Silent Disco, tak mi się wydaje, ale to są dwie kompletnie różne imprezy i dwie kompletnie inne energie. Mam takie wrażenie. Na Silent Disco najbardziej podoba mi się to, że każdy w słuchawkach ma inną muzykę, no bo jednocześnie gra kilku DJ-ów, więc czasami jak już przychodzi taki moment, że ta impreza jest no, w swoim złotym środku i już tam są śpiewy i puszczają ludziom hamulce, no to wtedy każdy śpiewa zupełnie inną piosenkę i to jest no, naprawdę bardzo fajne doznanie. Więc i to ma plusy, i to ma plusy.
1: To powiedz jeszcze o DJ-ach, którzy dzisiaj będą w Gdańsku. Będzie Patryk Rabiega i kto jeszcze?
0: Maria Zamachowska, Olga Bubienko, Jasiek Malinowski, Mateusz Andruszkiewicz i Mikołaj Tyczyński. Także naprawdę całkiem niezły skład.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzieli, aż zamknął oczy, żeby się skoncentrować, żeby nikogo nie pominąć, bo nie powiedziałam mu, że go zapytam. Ale wszystko jest tutaj twarze. Od razu widziałam, że jak mówi, to ma twarze przed oczami.
0: Bo przywołałem sobie w głowie grafikę, którą pewnie państwo już...
1: To samo miałem
0: którą państwo widzieli w naszych mediach społecznościowych i po tej grafice leciałem, po tym zdjęciu, po tych naszych twarzach. Ale tak, w takim składzie dzisiaj zawitamy wieczorem na dziedziniec Teatru Szekspirowskiego, także no proszę już szlifować formę, bo bawimy się do białego rana.
1: Weszłam do studia z kawą, a ty wydajesz się bardzo zaczytany w artykule.
0: Fakcie, oczywiście.
1: No właśnie. Cóż cię tak zafrapowało?
0: Zaczynamy przeglądać prasę weekendową. Zaczynamy od najpoważniejszego tytułu, jak co tydzień, czyli od faktu. No moją uwagę przykuł tytuł. Chyba uwierzył, że jest ptakiem. Tak jest zatytułowany ten...
1: Czy jest gatunek?
0: Krótki artykuł.
1: Mewa, pardwa, maskonur.
0: Nie, ale w toku tej historii będzie można się domyślić, o jakiego ptaka chodzi. Jeśli są wśród nas słuchacze z Bartoszyc, to ta historia jest o was i o waszym mieście. Przez lata był jedną z najbardziej nietypowych atrakcji Bartoszyc. Nie chodzi jednak o zabytkowe stare miasto, lecz kota Borysa, który przez 12 lat mieszkał w dziupli Starego Dębu. Niezwykła historia mruczka poruszyła mieszkańców, którzy chcieli uhonorować drzewo będące jego domem. Borys trafił na dąb w Bartoszycach, uciekając, jak głosi miejska legenda, przed watahą bezpańskich psów. Znalazł schronienie w opuszczonej przez sowę dziupli i zamieszkał tam na stałe. Borys przez 12 lat mieszkał w dębie. Drzewo dawało mu schronienie w dziupli przed zimnem, a latem liście chroniły go przed słońcem i deszczem, opowiada Jolanta Warmachowska, inicjatorka akcji upamiętnienia drzewa. O!
1: Weronika, pokazałam teraz Patrykowi książkę, którą przed chwilą wyjęłam z paczki. Co wiedzą sowy? I ja myślę, że sowy wiedziały, że on potrzebuje domu i pomyślały, znajdziemy nowy. Uwolnijmy tę dziuplę.
0: Może zobaczyły, jak on ucieka przed tą watahą psów i stwierdziły, dobra, musimy my tutaj
1: nasza
0: pomóc.
1: Nasza przeprowadzka, ale jego ratunek.
0: Wylatujemy, tak, my się przeprowadzamy, a tutaj Borys zamieszka. Wracając do artykułu, w nocy chował się w dziupli, a w dzień przesiadywał na gałęzi. Borys nie musiał martwić się o pożywienie. Dwa razy dziennie starsze mieszkanki Bartoszyc dokarmiały kota, używając do tego specjalnego korytka przymocowanego do długiego patyka. Czujesz?
1: Ja już sobie zwizualizowałam nawet.
0: Przez lata strażacy kilkukrotnie próbowali zdjąć Borysa z drzewa, jednak bezskutecznie. Dziupla była głęboka na 1,5 metra, miała dwa wejścia i dwie drogie ucieczki. Dodatkowo jeden z murarzy poszerzył otwór wejściowy i pogłębił wnętrze dziupli, by kot mógł żyć tam jeszcze wygodniej. On chyba sam uwierzył, że jest ptakiem, dodaje Jolanta Warmachowska. Po kilku latach kot Borys jak tajemniczo się pojawił, tak tajemniczo zniknął. A jego dąb ma już 120 lat, mierzy 20 metrów wysokości i 250 centymetrów w obwodzie. Mieszkańcy nazwali go Bartosz. Chcieliby niezwykła historia drzewa i kota została doceniona szerzej. Zgłosili więc dąb do konkursu klubu Gaja na Drzewo Roku. Niestety w tym roku rywalizację o tytuł Drzewa Roku dąb Bartosz przegrał z Lipą Sobieskiego i Dębem Krzysztofem, ostatecznie zajmując 3. miejsce.
1: No ale ten kot też taki Bartek powinien chyba mieć na imię teraz.
0: Borys.
1: A to na drugie.
0: Dąb Bartosz.
1: Mhm. Tak, tak. Mhm.
0: No tak, ale czujesz kot mieszkający na drzewie?
1: Nie widziałam jeszcze takiego. Zawsze mi jest żal tych dzikusów, że one się tak poniewierają, ale też mam czasami wrażenie, że faktycznie niektóre zwierzęta są nie do złapania wręcz.
0: No, takiego kota czasami naprawdę trudno złapać. Szczególnie jak w takiej głębokiej dziupli się umości, no to już przez wiele lat nie można było go z tego drzewa ściągnąć. No ciekawe, czy on sobie pomyślał, jak uciekając przed tymi psami wpadł do tej dziupli i czy sobie pomyślał, wow, ale tu jest ciepło, fajnie, bezpiecznie, przyjemnie. To ja sobie tu zamieszkam na kilka lat.
1: No to też się zastanawiam, czy to ludzkie pomaganie pod tytułem na przykład pogłębianie czy poszerzanie otworu, bo tam mogły na przykład jakieś inne drapieżniki wkroczyć. A tak to byłaby za wąska dziura i na przykład inny drapieżnik by nie wszedł.
0: No, o tym nie pomyślałem.
1: No, ale widzę, że tutaj powoli zmierzamy też do niedzieli, ponieważ wątki zwierzęce się pojawiają. Wątki zwierzęce obiecuję, że też pojawią się w pluszowej zbroi. I czekamy na Państwa opowieści. Mogą być ze zwierzętami lub bez zwierząt. My mamy na pewno pocztówki, które do Państwa wysyłamy i tak naprawdę też marzymy, żeby zrobić już drugą serię, więc musimy tutaj pierwszą partię po prostu wypuścić w świat. A zasady są proste. Państwo nagrywają na przykład na dyktafon krótkie nagranie MP3, wysyłają do nas mailem na adres
0: brzask@nowyswiat.online. Uf, nie zapomniałem jeszcze przez urlop.
1: No a my potem udajemy się na pocztę, wysyłamy i dobra energia krąży. No to czekamy na Państwa głosy.

0: Edytorsi o 7:42.
1: Powiedz, jeżeli chodzi o miejsca i podróże, muszę cię trochę wypytać. Mam nadzieję, że to nie wyprzedzi pluszowej zbroi, ale najpiękniejsze krajobrazowo miejsce, które zobaczyłeś, bo tam było bardzo dużo oczywiście emocji ludzi, o których też cię będę wypytywać, ale była jakaś taka miejscówka, która cię wprowadziła w zachwyt?
0: Wiesz co, trudno mówić o krajobrazie, bo akurat w tym roku byłem w dwóch dużych miastach, czyli w Londynie i w Walencji.
1: Ale krajobraz miejski.
0: Krajobraz miejski. No to na pewno mam zupełnie odczarowany wreszcie Londyn. Bo do tej pory w Londynie byłem wiele, wiele lat temu. To był przełom stycznia i lutego. Podła absolutnie pogoda, wiało, padał deszcz. Było okropnie. A teraz na początku lipca upały, wspaniała pogoda, mnóstwo słońca, taka idealna aura na szwendanie się po mieście i odkrywanie jakichś jego zakamarków, więc Londyn latem absolutnie fantastyczny.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, że Londyn ciekawszy od Walencji?
0: Zupełnie inny. I to też były kompletnie inne emocje, bo w Londynie były emocje muzyczne, a w Walencji były takie już emocje czysto wakacyjne i piłkarskie, o których zresztą będę później mówił. Więc dwa zupełnie inne wyjazdy, ale oba takie naładowane właśnie dobrą energią i takimi pozytywnymi ludzkimi emocjami, bo to, co spaja te dwa miasta, to są ludzie. I tu bardzo przyjaźni, uśmiechnięci, żyjący w dwóch różnych światach, bo Londyn to jest miasto, które pędzi, które nie ogląda się za siebie i tamtejsi mieszkańcy też mają taką aurę właśnie bycia w ciągłym takim chaosie. No a Hiszpanie wiadomo, no to jest zupełnie inny świat. Tam jest wszystko powoli, będzie dobrze, zrobi się, nic się nie martw. Więc dwa kompletnie różne światy, ale ludzie wszędzie uśmiechnięci i bardzo pozytywnie nastawieni, więc to jest taki mój zachwyt.
1: A ile książek przeczytałeś na urlopie?
0: Łącznie 3.
1: No to będzie o czym opowiadać. Czy,
0: będzie.
1: Czy jedna jest ta urlopowa na pluszową zbroję
0: zarezerwowana? Jedna jest, tak, znaczy generalnie opowiem Państwu w najbliższych tygodniach o wszystkich, ale tak, ale o jednej dzisiaj. Jedna taka cegła duża, to nie dzisiaj, i dwie takie trochę krótsze, jedna z tych krótszych dzisiaj, więc tak, w tym jedna była książką bardzo aktualną o Hiszpanii, o współczesnej Hiszpanii, taki reportaż, ale to nie dzisiaj Państwu o tym opowiem. I czytałem go w Hiszpanii, co też dodało dużo tej lekturze.
1: Państwo mogą do nas pisać. Widzę, że wskoczyła wiadomość od pana Mateusza. I o ile dobrze pamiętam, to też pan Mateusz jest tą osobą, która sprawiła, że trafiły do redakcji, konkretnie do Tomasza Raczka, pozdrowienia od Pedro Almodovara, co było przecież fantastycznym wydarzeniem. No i zobacz, teraz zamknęła mi się poczta, a tam był zachwyt tygodnia od pana Mateusza i już do niego tak wracam. Dzień dobry pani Weroniko, dzień dobry panie Patryku. Dziś moim zachwytem jest miskant olbrzymi, maidl, trawa, która z kwiatostanem osiąga wysokość nawet do 4 metrów. I jest zdjęcie.
0: No widzę właśnie. O wow.
1: A to faktycznie wyższe od pana Mateusza. Nie wiem czy 4 metry, ale chyba tak pod 4 będzie. Na tym zdjęciu robi wrażenie, ja bardzo lubię, kiedy miskanty, kiedy te trawy tak falują na wietrze. Ostatnio była bardzo burzowa taka pogoda, to po prostu patrzyłam, jak takie morze straw było.
0: Ale że to w ogóle się nazywa trawą, przez to już jest takie
1: trawsko.
0: Naprawdę trawsko. Takie pod drzewo w zasadzie podchodzące, ale no super, super. I fajnie, że też w naszych warunkach klimatycznych takie cudo potrafi wyrosnąć. A jak tam twoje chachatonki i inne?
1: Bardzo dobrze chachatonka. Bardzo też lubię, bo tę chachatonkę, część, którą dostałam od pana Mateusza, zawiozłam też do domu do Rzeszowa. Już zapomniałam jak, ale moja mama zawsze bardzo zabawnie przekręca tę nazwę i zawsze ją poprawiam, bo jak to się nazywa, jakoś tę chachatonkę robi jeszcze zabawniejszą. Muszę się dopytać, bo z kolei mi teraz wypadło z głowy. Ale ja też sobie zrobiłam takie obejście ogrodu i bardzo żałowałam, że w tym roku tak mało nas Turcji posadziłam, bo w tamtym sezonie to po prostu aż się wylewało, a teraz tak mam kilka nas Turcji, a one tak pięknie wyglądają, ten pomarańczowy kolor. Aksamitka mi w końcu się wybiła i zakwitła. Mnóstwo takich ziarenek sobie pozbierałam w tamtym sezonie i czekam, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, bo część z dużym opóźnieniem, nie ukrywam, zasadziłam, ale jestem w wielkim szoku, słuchaj, bo jest tyle pomidorów. Na razie są jeszcze duże, ale zielone, no
0: właśnie,
1: więc czekają na słońce.
0: Też miałem, o warzywniach miałem pytać też, jak tam warzywa
1: idą. Pyszna była
0: idą.
1: Sałata. Są właśnie, fasolka teraz szparagowa gdzieś tam powoli zaczyna. Czosnek. Nasza rodzina jest rodziną czosnków, muszę to powiedzieć, ale dzisiaj nie jadłam, więc jesteś bezpieczny. Nie, naprawdę, ale ten czosnek jest tak obłędny i szczypiorek jest jakiś taki, jak to nazwać, jest taka świeżość, ostrzejszy, taki. Ale też taki, no, jest, no ja nie wiem, ja dzisiaj jestem bez słów jakoś, co chwila mi brakuje słowa, no ale i no trochę tak za górkami jakoś marnie idzie, ale obiecałam sobie, że po tej mojej fazie owadowo-insektowej i tej ćmowej i ważkowej, kiedy chodzę i biegam i robię zdjęcia, to jeszcze postaram się w następnym sezonie bardziej się w ogrodnictwie i takim warzywnictwie jakoś zanurzyć, bo to jest coś, co sprawia ogromną radość i ten jednak pomidor z własnej grządki, no, smakuje kompletnie inaczej. Mm-hmm. I też
0: zamyślam
1: tak człowiek,
0: się.
1: Wiesz, na pół zawsze wszystko dzieli, żeby no, na przykład...
0: Na dłużej starczyło.
1: Na dłużej starczyło, albo żeby się z tą drugą osobą podzielić, nawet jak, nie wiem, o agr, ale wiesz, ile się agrestu zagotowało na tych upałach, po prostu za późno zebrane z krzaka, więc tego trochę żałuję. Ale na przykład smak, który kojarzyłam z Rzeszowa sprzed wielu, wielu lat, potem bardzo długo jakoś nie jadłam, czerwona porzeczka. Jakie to jest dobre. A jakoś no
0: ja
1: nie wiem, dlaczego
0: ja nie...
1: Ja nie
0: przepadam, dla mnie trochę zbyt kwaśna. Ale wiem, że są amatorzy, więc okej.
1: Okay. Kwaśnej miny za to nie będzie, obiecuję ci. No i co, lecimy dalej.
0: Lecimy dalej. No to Ewa Bem.
1: O,

0: Panie, co pan? Bem i Beck, rok 1971.
1: Panie, co pan? A pan Mateusz Andruszkiewicz, na to?
2: Cofniemy się dzisiaj do roku 89. Tego 5 lipca, 37 lat temu, ukazała się druga studyjna płyta Beastie Boys, Paul's Boutique. Album, który oznaczał dla zespołu sporo zmian, przede wszystkim w brzmieniu, bo muzycznie odjechali w zupełnie innym kierunku niż debiut License to Ill. Zmienili też wytwórnię, zakończyli współpracę z Def Jamem i drugi album wydali w Capitol Records, no i zmienili też lokalizację, przenieśli się z Nowego Jorku do LA. I debiut był bardzo łobuziarski, jeżeli używanie tego słowa nie jest faux pas. Był bardzo surowy, miał w sobie dużo energii, niekiedy nawet destrukcyjnej, co widzieliśmy na teledysku do numeru Fight for Your Right. Natomiast Paul's Boutique to niemały rebranding i przede wszystkim mnóstwo sampli z innych gatunków jak soul, funk, rock czy jazz. Na całej płycie wykorzystano 105 sampli, z czego 24 w ostatnim utworze. Choć sprzedażowo płyta nie dojechała do wyniku debiutanckiej płyty, to na przestrzeni lat nie brakowało słów uznania, choćby Rolling Stone pisał, że Paul's Boutique było nazywane sierżantem pieprzem hip-hopu, albumem, który tekstowo i brzmieniowo poszerzał horyzonty. W Los Angeles panowie znaleźli się głównie ze sprawą Adama Horowica, który w tamtym czasie grał w filmie kręcone w Teksasie i później przez kilka tygodni w LA. Tam poznał Matta Dyka, w którego domowym studiu nagrywana była większość materiału, i duet Dust Brothers, który współprodukował tę płytę. Nowo poznani koledzy po fachu zarazili Horowica zamiłowaniem do muzyki instrumentalnej, do tego stopnia, że Adam został na dłużej w LA i zadzwonił po chłopaków z Beastie Boys, by przylecieli do niego poznać Dust Brothers i być może popracować wspólnie. Jak to wyglądało w rzeczywistości? W księdze Beastie Boys opisywał to rzeczony Adam Horowitz. Cieszyliśmy się pełnią życia w LA. Poznaliśmy nowych przyjaciół, którzy wpadali do nas do hotelu. Zamawialiśmy żarcie i pływaliśmy w basenie. Cudowna młodość. Żaden z nas nie miał prawdziwej pracy, więc mogliśmy skupiać się na naprawdę istotnych rzeczach. W Zielsku, przekąskach, taśmach ze składankami, wychodzeniu do klubów i... A no tak, nagrywaniu nowych kawałków z Mattem i Dust Brothers. Tak wyglądał rok 88. Reszta barwnej historii miała swój fonograficzny finał w 89, gdy płyta się ukazała, więc nagrywali ją 2 lata. Jak już zdążyliśmy ustalić, w życiu i pracy mieli pełną swobodę, nikt z wytwórni nie stał im nad głową, kreśląc koncepcję nowego projektu. Panowie mogli puścić wodze fantazji. I w istocie nagrali płytę fantazyjną. Bardzo fantazyjną. Prawie tak bardzo jak pomysł na kampanię promocyjną albumu, nie wiem czy wymyślony, czy bardziej uknuty przez marketingowców, którzy uznali, że to będzie świetne rozwiązanie, jeżeli przedstawił Paul's Boutique jako diss na MC Hammera. Bogu ducha winny, MC Hammer wydawał muzykę w Capitolu, więc jako zaprzyjaźniony artysta byłby uprzedzony, że to wszystko pizz, a potencjalny konflikt z wielką gwiazdą, jaką w istocie był Hammer w tamtym okresie, miałby przyciągnąć uwagę słuchaczy. Tryb przypuszczający jest tu nie bez powodu, bo plan na szczęście nie został wdrożony w życie, ale na nieszczęście nie rozkręcono też innej sensownej kampanii, by płyta sprzedała się w sensownym nakładzie. Ich debiut w 3 miesiące rozszedł się w liczbie 3 milionów egzemplarzy. Paul's Boutique w liczbie 500 tysięcy w ciągu 2 miesięcy. Do miliona dobili dopiero w roku 95. Dziś w odniesieniu do tego albumu mówi się zwykle o porażce komercyjnej i niezwykłym sukcesie artystycznym. W odniesieniu do kalendarium z kolei mówi się zwykle, że powróci za tydzień po 7. Za dziś pięknie dziękuję.
1: No i kalendarium muzyczne to jednak jest co tydzień zawsze komercyjny sukces. Mateusz Andruszkiewicz, jak co tydzień razem z nami, zabiera nas w muzyczną przeszłość. Czy o kocie Borysie jeszcze teraz zdążymy?
0: Nie zdążymy.
1: Nie zdążymy, to już w takim razie przed zachwytami. No to 5 minut do 8, a my do państwa wracamy po 8.

0: Jak namalować obraz oraz zdemaskować samego siebie już dziś po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Patryk Gruszycki, jestem artystą wizualnym i zapraszam Was na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry.
4: Weronika Wawrzkowicz,
3: Patryk Rabiega
4: i Franek Wójcicki, a to oznacza jedno, Brzask w pełnym składzie is back i gramy i opowiadamy i jesteśmy z Państwem wspólnie razem do 10:00, a z nami także kot Borys, który dzisiaj stał się takim leitmotivem sobotniego Brzasku. Okazuje się, że fakt nie wymyślił tej historii, że ona jest prawdziwa, bo wysyłają nam Państwo zdjęcia Borysa z Bartoszyc i wreszcie wiemy, jak to korytko do karmienia kota wygląda.
3: No ono mi tak wygląda, jest taka długa decha, a na górze jest taka foremka jak do pieczenia ciasta, takiego na przykład keksowego albo chleba w takim srebrnym kolorze, ale fantastyczne na tej fotografii jest to, że na gałęzi, naprawdę w bliskim sąsiedztwie siedzi sobie Borys Bartek, bo dzisiaj dostał drugie imię tutaj w opowieści od nas, i gołąb. Więc ten tytuł uwierzył, że jest ptakiem, a gołąb uwierzył, że kot też jest ptakiem, że to wszystko trzyma się kupy. No.
4: Tak, jak kot z gołębiem. Tak. Też by można było tak tę historię zatytułować. Nasza historia brzaskowa tytułuje się sama.
3: I ja jeszcze tylko powiem dla tych, bo którzy nie widzieli, może ja to zdjęcie pani Doroty wrzucę na grupę patronów, żeby...
4: A oczywiście, czemu nie?
3: Żeby sobie skonfrontować to, co państwo sobie wyobrazili na podstawie naszej opowieści z tym, co jest na zdjęciu. O, to już to robię.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a w całym kraju temperatura maksymalna powyżej 20 stopni Celsjusza, od 22 na wschodzie, 24 w centrum do 29 na zachodzie.
2: To my teraz jedziemy na wycieczkę do Berlina. 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na razie spokojnie się słupki rtęci rozpędzają, bo dopiero 17. I jeszcze pojedźmy sobie na szybko bardzo do Kopenhagi. Teraz 18, zachmurzone niebo nad Kopenhagą, a w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie.
1: A muzycznie teraz będzie nowość. Jordan Rakai zapowiada nową płytę.

0: 10 minut po 8 to czas na pluszową zbroję, na nasze zachwyty tygodnia. To co, ja mam zacząć, skoro tak dawno nie opowiadałem?
1: Tak,
0: nie zachwycałem się. Nie zachwycałem się. No to zaczniemy od Hiszpanii, bo już trochę Państwu zdradziłem i takim moim zachwytem, i to będzie, proszę sobie zaznaczyć w notatnikach, drugi raz w historii Sobotniego Brzasku, kiedy będę opowiadał o piłce nożnej. Ale wszystko dlatego, że tak się pięknie wszystko ułożyło, że byłem w Walencji kilka dni temu, akurat w trakcie końcówki mundialu, na sam finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który, jak Państwo doskonale wiedzą, wygrała Hiszpania, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo ja nie jestem kibicem piłkarskim, nigdy tego nie ukrywałem. Wręcz był taki moment, że gardziłem tym sportem i nigdy nie będę piłkarskim fanatykiem, ale drużynie Hiszpanii, z racji tego, że bardzo lubię Hiszpanów i Hiszpanię po prostu jako kraj, to ich drużynie kibicowałem, więc tak jak mówię, wszystko pięknie się złożyło, że akurat na finał byłem w tamtym kraju. No i to, co się działo tuż przed meczem, w trakcie tego meczu, a już po meczu, to już w ogóle, no to naprawdę jest przeżycie z gatunku kosmicznych. I nawet nie chodzi o tę piłkę nożną, nawet nie chodzi o to kibicowanie, tylko chodzi o taką wspólnotę, o takie wspólne przeżywanie, o emocje, które się dzieli z tymi tysiącami ludzi, którzy ten mecz oglądali w plenerze, bo ja mówię o takim oglądaniu na zewnątrz, to było na głównym placu w Walencji, był taki ogromny telebim, no i przed nim była taka strefa kibica pod gołym niebem, no a tylko 35 stopni i tysiące ludzi, więc powiem szczerze, meczu prawie w ogóle nie widziałem, bo było tyle ludzi, że skutecznie ten tłum telebim zasłaniał, ale samo to, że tam byłem, że uczestniczyłem w tym wszystkim, no i ta ogromna, wielka fiesta, ogromna impreza, która zrobiła się tuż po ostatnim gwizdku, kiedy okazało się, że to Hiszpania jest mistrzem świata w piłce nożnej, no to jest na pewno coś, co zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo. Fiesta później oczywiście rozlała się na całe miasto. Wszystkie fontanny były Hiszpanów, wszystkie bary, wszystkie kluby, wszystkie ulice. Wracałem do hotelu nad ranem i impreza jeszcze trwała. I coś, co mnie też uderzyło, rano po imprezie nie było śladu. Miasto wróciło do swojego normalnego trybu życia i jakby się nic nie wydarzyło. I to też było niesamowite, że naprawdę po tak gigantycznym świętowaniu można było przywrócić spokój i miasto do normalnego funkcjonowania po prostu od tak.
1: I chodzi też o czystość, prawda?
0: I chodzi głównie o czystość, tak. Przede wszystkim, no bo jak pewnie Państwo sobie wyobrażają, taka impreza całonocna w mieście, też oczywiście z alkoholem i tak dalej, no to śmieci jest dość sporo na ulicach, niestety, no ale trudno taki roztańczony, rozśpiewany tłum okiełznać, więc no, sprzątania na pewno było bardzo, bardzo dużo, ale Hiszpanie poradzili sobie z tym perfekcyjnie i tak jak mówię, następnego dnia rano nie było śladu po jakiejkolwiek fieście, więc jeśli będą mieli Państwo kiedykolwiek okazję być w Hiszpanii w trakcie, kiedy gra ich reprezentacja, to proszę się nie wahać, wybrać się, nie wiem, do klubu, czy właśnie na takie plenerowe oglądanie, bo takie wspólne przeżywanie emocji, nawet jeśli się nie jest piłkarskim kibicem, to jest

0: No naprawdę coś nie z tej planety. Więc to jest taki mój zachwyt niematerialny, który na bardzo, bardzo długo ze mną zostanie. Zresztą za 2 lata jest Euro organizowane między innymi w Hiszpanii, więc spodziewam się, że dopiero wtedy tam się będzie działo.
1: Koncert życzeń z Hiszpanii już za 2 lata powinniśmy zaplanować.
0: Sobotni Brzask w trakcie Euro 2028.
1: Ja będę nawet tłumaczyć zasady spalonego wtedy.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Jeżeli ten plan się spełni, to naprawdę opłuje się, tak?
0: To może ja w końcu załapię, jak ty mi to wytłumaczysz.
1: Dobra.
0: Umówieni, okej. Okay. Więc finał mundialu w Hiszpanii razem z Hiszpanami to jest zachwyt niematerialny. No i jeszcze obiecałem, że krótko o książce, o jednej z tych, które udało mi się w trakcie tych moich tegorocznych wakacji przeczytać. Stara szkoła, tak jest zatytułowana. Jej autorem jest Tobias Wolff. Historia dzieje się w latach 60. w tytułowej szkole, w prestiżowej szkole, jednej z najlepszych męskich szkół z internatem w Stanach Zjednoczonych, dokładnie na wschodnim wybrzeżu. No i jak to w prestiżowej szkole liczą się głównie pochodzenie, pieniądze, osiągnięcia i literacki snobizm, bo wokół literatury kręci się życie tamtejszych uczniów. Każdy z nich marzy o tym, by w przyszłości zostać cenionym pisarzem, by dostać literacką Nagrodę Nobla. Uczniowie wydają własną szkolną gazetę, prześcigając się w publikowaniu swoich tekstów. No i niby wśród nich panuje przyjaźń, ale to jest taka przyjaźń podszyta dziką rywalizacją. Szczególnie, że raz w roku do szkoły na gościnne wykłady przyjeżdża ktoś z literackiego panteonu, jakiś znany pisarz albo znana pisarka. Wtedy w szkole też organizowany jest konkurs na najlepsze opowiadanie. Uczeń, który wygra ten konkurs, dostaje w nagrodę prywatne spotkanie właśnie z tym literackim gościem, a tego ucznia i najlepszą pracę, to najlepsze opowiadanie wybiera zawsze właśnie ten pisarz albo pisarka, który ma przyjechać na te kilka dni do szkoły, więc no, stawka jest naprawdę ogromna. No i pewnego dnia dyrekcja oznajmia, że kolejnym pisarzem, który będzie gościem szkoły, będzie Ernest Hemingway. Pisarz uwielbiany i ceniony przez wszystkich w szkole, absolutny numer jeden wśród uczniów. No i możesz sobie wyobrazić, co wtedy zaczyna się dziać, że słowo rywalizacja nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wszystkie chwyty dozwolone, szkolny kodeks postępowania, nie wiem, honor, lojalność czy ta przyjaźń, o której wspomniałem, przestaje nagle obowiązywać. Jak ta historia się kończy, to już odsyłam Państwa do książki. Naprawdę fantastyczny portret takiego chłopięcego dorastania, młodego pokolenia chłopców, którzy są bardzo młodzi, bo to są nastolatkowie stojący tak naprawdę dopiero u progu życia i zmagający się trochę z własną tożsamością, trochę z tym, kim chcieliby być, a którzy boją się, że zostaną w przyszłości nikim. Więc też trochę książka o niespełnionych marzeniach, o pogoni za tymi marzeniami i trochę o tym, czy naprawdę jesteśmy w stanie zapłacić każdą cenę, żeby wygrać i żeby spełnić swoje marzenia. Więc miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, że to jest trochę połączenie Stowarzyszenia Umarłych Poetów i Buszującego w Zbożu.
1: Więc ciekawy miks.
0: Tak, więc jeśli te dwie książki to jest coś, co podobało się Państwu, to myślę, że Stara Szkoła też spełni te funkcje. Miałem też po lekturze taką myśl, dlaczego nikt jeszcze tego nie zekranizował? Dlaczego jeszcze nie ma filmu na podstawie tej książki? Ale jestem przekonany, że w przyszłości taki film się pojawi, bo to jest gotowy scenariusz na film. Także Stara Szkoła, Tobias Wolff, bardzo, bardzo Państwu polecam. Krótka lektura, jeśli dobrze pamiętam, trochę ponad 200 stron, także na 2 wieczory bardzo szybko się czyta, więc tak, więc do starej szkoły Państwa zapraszam. No i do Hiszpanii oczywiście zawsze i wszędzie i o każdej porze roku.

0: To jeszcze małe postscriptum do mojej pluszowej zbroi, no bo widzisz, ja tak chojrakuję z tą piłką nożną, no i wychodzi, że wszystko mi się pomieszało i pomyliłem i teraz muszę naprawić swój błąd, bo nie euro w Hiszpanii za 2 lata, tylko mundial za 4. Tutaj zostałem poprawiony, ale przynajmniej miejsce się zgadza, Hiszpania, więc sobotni brzask za 4 lata w Madrycie, czemu nie?
1: I będziemy wtedy znać różnicę między mundialem, mistrzostwami świata,
0: euro.
1: Ile to 2 lata, ile to 4.
0: No i ten słynny spalony.
1: Tak. To teraz ja mogę?
0: Proszę.
1: To ja zacznę od...
0: Ale będzie coś o piłce?
1: O piłce nie, nie będzie nic.
0: No to
1: o
0: dobrze, to
1: jesteśmy bezpieczni.
0: Jesteśmy bezpieczni.
1: To zacznę od naszego chyba wspólnego zachwytu przed chwilą, który zawdzięczamy panu Łukaszowi, który wysłał nam zdjęcie, jak mu zakwitł aloes.
0: A, tak.
1: I ja przyznaję panie Łukaszu, że ja wcześniej kwitnącego aloesu nie widziałam, więc bardzo dziękuję i faktycznie te kwiaty, które pan nam wysłał, świetnie wyglądają, takie trochę, ja je nazywam takimi kosmitkami, bo one mają taki no, dość nietypowy, podłużny kształt. Bardzo lubię też ten kolor, który się tam pojawił, czyli taki kolor pomarańczowy.
0: One trochę jak takie lody wyglądają, te
1: powiedziałeś,
0: kwiaty.
1: Jak lody podróżne.
0: Jak lody podróżne, trochę tak.
1: Chciałabym swoją drogą, żebyś dzisiaj wpadł do sklepu i powiedział, czy są lody podróżne i ciekawa jestem, jaka byłaby reakcja. No to ja mam, tak, książka za chwilę, ale jeszcze sobie, znają państwo o tę sytuację, kiedy robicie sobie screen ekranu, a potem szukacie gdzieś. Więc jeden screen znalazłam, drugiego nie, więc drugi przygotuję na za tydzień. Mogę tylko powiedzieć, że zobaczyłam film z takiej fundacji, która się opiekuje dzikimi zwierzakami, które niestety zostały osierocone. I pani zrobiła film, w którym jadą dwie wiewiórki razem z nią w samochodzie i kupiła im w sklepie taką wielką maskotkę wiewiórki, doszyła kieszeń, żeby one się czuły bezpiecznie i śpiąca wiewiórka, one dwie były w tej kieszeni. To było kosmiczne, ale ja znajdę ten film, żeby państwo go mogli za tydzień zobaczyć, tylko gdzie ja to widziałam, to naprawdę w telefonie mam milion zdjęć, ale za to znalazłam screen. Jest takie konto, jak jestem kurierem, więc rzucam paczkami i tam kurierzy opisują różne swoje przygody. I te bardzo pozytywne, i te, kiedy odbiorcy doprowadzają ich do białej gorączki. I tym razem wybrałam taki wpis, który być może stanie się inspiracją dla państwa. Nie mówię, żeby powtarzać sytuację 1:1, ale ja na przykład sobie postanowiłam, że będę mieć teraz pod ręką jakieś wafelki albo coś słodkiego, bo ta sytuacja pokazuje, że można komuś zrobić dzień w bardzo prosty sposób. Pan zapisał tak. Miałem dzisiaj przesyłkę do starszej pani, stałych klientów, podjeżdżam, widzę, że karton, jakaś poduszka dla seniora, pobranie 200 zł. Wychodzi jakiś pan i mówi dzień dobry, woła swoją żonę, która idzie bardzo powoli z pieniędzmi. Patrzy się na mnie i mówi, zanim mi da pieniądze, chłopcze, ty coś jesz? Coraz chudszy jesteś. Jadłeś śniadanie? No to mówię, że nie zdążyłem jeszcze. A ta pani mówi, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i mówi, żebym poczekał, że zrobi mi kanapkę. No i sytuacja kończy się tym, że oczywiście kurier mówi, że nie, dziękuję, nie trzeba, a pani mówi, że trzeba, z szynką i serem trzeba. I potem przygotowuje mu tę kanapkę, daje bułkę z szynką, serem, masłem i mówi, że wkroiła jeszcze do środka ogórka z ich działki i mamy tylko jedno zdanie, które podsumowuje całość. Boże, nic lepszego mnie dzisiaj nie spotka. I naprawdę, wiesz co, myślę, że to są takie drobne gesty.
0: Mała rzecz, tak.
1: Mała rzecz, a jednak z różnych przyczyn się nie zdobywamy w takiej większości na takie gesty, więc drodzy państwo, coś dobrego, jabłko, owoc, jeżeli nie macie zdolności kanapkowych, chociaż myślę, że taką kanapkę to każdy potrafi zrobić, więc zapytajcie swojego kuriera, czy jadł śniadanie, a jeżeli nie jadł, to może miejcie w pogotowiu kanapkę. A teraz książka. W zasadzie książki, bo jutro, drodzy państwo, mam nadzieję, że się widzimy w ramach audycji Wrzenie Nowego Świata. Co istotne, spotykamy się w faktycznym Domu Kultury, żeby większą ilość z państwa można było po prostu pomieścić. No i też będzie chyba upalnie, więc klimatyzacja będzie nam sprzyjać. To jest miejsce przy ulicy Gałczyńskiego 12, prawie naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata. Mówię prawie, bo no nie jest to tak równolegle, ale kawałeczek dosłownie dalej.
0: Widać,
1: zajmuje to 30 sekund przejście. Więc zapraszamy z całego serca, bo gościem Wrzenia Nowego Świata będzie mój ulubiony pan od przyrody, czyli Adam Wajrak.
0: Juhu!
1: I jak zawsze, drodzy państwo, przed spotkaniem z gośćmi lubi się tak osadzić w tej rzeczywistości gościa, w jego wrażliwości, zanurzyć w rozmowach z nim. Świetna zresztą rozmowa Justyny Sobolewskiej w podcaście Polityki o książkach. Tam się Państwo na przykład mogą dowiedzieć, jakie książki formowały wyobraźnię Adama. A ja przy okazji wróciłam do Lolka chociażby. Książki, którą chyba czytałam po raz trzeci i ja za każdym razem się tak samo wzruszam, chociaż wiem, jak ta historia wygląda, wiem, jak ona się skończy. A w dużym skrócie to jest historia prawdziwego Lolka, czyli psa, który jest przyjacielem Adama, mieszka sobie teraz w Teremiskach, ale to jest opowieść o tym, jak ludzie razem z psami się odnajdują. Zresztą pod koniec książki Adam pisze, że dedykuje tę książkę tym wszystkim, którzy jeszcze nie odnaleźli się ze swoim psem, a tym, którzy już się odnaleźli, życzy szczęścia. I to jest historia takiego bardzo powolnego oswajania. Więc jeżeli nie czytaliście ze swoimi dzieciakami, to polecam, bo zarówno dorośli, jak i dzieci się wzruszą. Przeczytałam sobie też książkę Kuna za kaloryferem, a nawet muszę Państwu powiedzieć, że jej przesłuchałam. Rok Siemianowski mi ją przeczytał, ponieważ teraz trzymam w rękach książkę papierową, którą kilka lat temu czytałam z ogromnym zaangażowaniem i z równym zaangażowaniem tej książki słuchałam. To jest książka...
0: A podkreślałaś coś? Masz jakieś fragmenty pozaznaczone?
1: A tutaj sobie nie pozwoliłam, zobacz.
0: A, nie pozwoliłaś sobie.
1: Nie pozwoliłam sobie, bo jest tyle zdjęć, że stwierdziłam, że nie zapaćkam tej książki, co mi się rzadko zdarza. Nuria Selva Fernandez też jest współautorką tej książki, czyli ukochana Adama Wajraka. No i muszę Państwu powiedzieć, że ilość zwierząt, jaka się pojawia w tej książce, ale przede wszystkim takiej czułości. To jest też książka o tym, co jest w życiu ważne. To jest też książka o miłości, którą budują wspólne doświadczenia. Że wspólnie robimy rzeczy, nie tylko, nie wiem, rozmawiamy, wymieniamy się jakimiś tam dyskusjami. I w tej książce pojawia się między innymi wrona o imieniu Kra. Pisklak znaleziony przez Adama Wajraka na warszawskim Żoliborzu. Później jest historia przygarnianych innych dzikich zwierząt, które traciły swoich rodziców, kiedy zamieszkali razem Adam z Nurią w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej. No to był taki moment, kiedy ich dom prawie stał się takim schroniskiem nieformalnym. Zresztą bardzo lubię takie zdanie, które ktoś niedawno wypowiedział, że najłatwiej się pomaga cudzymi rękoma. I jest taki fragment w książce, który jest dość poruszający, bo bardzo szybko mieszkańcy okoliczni się zorientowali, czy turyści, że to jest takie miejsce, w którym można znaleźć pomoc. I jest historia między innymi bociana, który niestety nie przeżył, ponieważ dzień wcześniej ktoś znalazł bociana, który miał uszkodzone skrzydło lub no, był poraniony mocno i zostawił tylko kartkę za płotem bocian do reparacji. A akurat bo wtedy Adama i Nuri nie było w domu, więc wrócili za późno. Ale wiesz, nawet ta sama kartka, bocian do reparacji, czyli mam poczucie, że coś, czy coś zrobiłem, ale
0: nie do końca,
1: zostawiam to
0: tak.
1: w cudzych rękach. Myślę, że o tym też jutro sobie porozmawiamy. Jest też fantastyczna historia o wydrze, wydra Julek, która potem zresztą została bardzo ważnym mieszkańcem w Holandii. Wszystkiego nie chcę zdradzać. Pojawiają się osierocone borsuki, małe wydry, to w ogóle jak Adam musi skombinować mleko dla kuny, dla wydry. To musi być jakieś mleko bezglutenowe w aptece. Pani mówi receptę, ale nie mam recepty. Muszę zdążyć do Teremisek, bo ta po prostu to zwierzątko jest bardzo głodne. Więc z czułością, z humorem, ale wiesz, co jest najciekawsze, i o to jutro też Adama zapytam, że rekomendacje na pleckach książki. Zgadnij, kto napisał. Ktoś, kogo ty bardzo cenisz, masz wiele tomików tej pani w domu.
0: No. Wisława Szymborska, naprawdę.
1: Naprawdę. I o Wisławę Szymborską i o Ryszarda Kapuścińskiego, którzy mieli spore znaczenie w życiu Adama Wajraka. Jutro też na pewno zapytam. A Wisława Szymborska napisała wówczas tak. Tylko sobie nie myślcie, że są to jakieś błahe historyjki o zwierzętach. Wajrak potrafi opowiadać tak, że każde zdarzenie staje się ważne, dramatyczne i jedyne w swoim rodzaju. Taka umiejętność to dar rzadki, nie każdemu pisarzowi dany. I muszę ci powiedzieć, że zaczęłam łączyć kropki, zresztą jak słuchałam tego podcastu Adama z Justyną Sobolewską, że przecież Kornel Filipowicz, bardzo bliski sercu Wisławy Szymborskiej, też był zanurzony w tej przyrodzie, więc wcale mnie nie dziwi, że miała słabość również do Adama.
0: No i ona w wielu wierszach też wątki przyrodnicze przecież porusza, więc...
1: No więc, drodzy państwo, porozmawiamy o świetnych szefach, którzy też pozwalają realizować pasję, bo niejednokrotnie przecież Adam przychodził i mówił, że on gdzieś chce wyjechać na jakąś... On nie lubi słowa wyprawa, tylko wycieczkę.
0: Wycieczkę.
1: Wycieczkę, tak. W jego przypadku to pasuje. I w ogóle szukam cały czas jeszcze klucza, bo już się zanurzyłam w wszystkich tematach. Wróciłam jeszcze do książki Na północ, ale pomyślałam, że my przede wszystkim porozmawiamy o miłości, bo od tego się wszystko chyba zaczyna i to będzie miłość do przyrody, do zwierząt, ale też do dziewczyny o krucze czarnych włosach, czyli do Nuri Selwy Fernandez, fantastycznej naukowczyni. I kiedy ja patrzę, czy słucham tego, jak Adam mówi o Nuri, to jest we mnie, aż mi się ciepło robi na sercu, bo jest, ja patrzę na takich młodych, zakochanych szkolniaków z liceum i można się tak kochać przez lata i można mieć taką wielką czułość dla drugiej osoby i myślę, że też sekret właśnie miłości to jest to, że my robimy różne rzeczy razem. Że cały czas jesteśmy zanurzeni w swoim świecie, mamy też swoje światy, którymi się wymieniamy i pomyślałam sobie, że skoro miłość, to zapytam go o tęsknotę, o zazdrość, o to właśnie, czego mu, za czym tęskni. I tutaj będziemy rozmawiać zarówno o tym, czego już na przykład nie ma na świecie, dlatego że człowiek tak bardzo zdewastował środowisko. Porozmawiamy oczywiście też o to, o co się warto starać, żeby docenić własny wpływ na rzeczywistość, a nie właśnie pomagać tylko cudzymi rękami. Więc zapraszam z całego serca. Jutro faktyczny Dom Kultury. Startujemy o godzinie 10. Proszę się pojawić oczywiście z wyprzedzeniem. Ulica Gałczyńskiego 12. Adam Wajrak na pokładzie Wrzenia Nowego Świata.
0: To ja też państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. 4 minuty po 8:30.

0: Etta James o 8:36. No to przystanek poezja. Poezja w prozie brzasku. Obiecałem Państwu historię związaną z wierszem, który zaraz zabrzmi, bo wspomniałem, że ten wiersz sam do mnie przyszedł. Nawet przyjechał w wagonie londyńskiego metra. Trwa tam taka akcja Poems on the Underground. W każdym wagonie londyńskiego metra jest przetłumaczony jakiś wiersz.
1: A wiesz, że w warszawskim metrze też była taka akcja?
0: Była.
1: Kilka
0: tak,
1: lat
0: tak,
1: temu
0: tak,
1: chyba,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, mm-hmm. Tak. No, to w wielu miastach, tak. Myślę, takie akcje zresztą bardzo, bardzo fajne są. W Londynie właśnie trwa i no i siedzę sobie, jadę tym wagonikiem, tak rozglądam się po tym wagonie, no i patrzę, jest wiersz po angielsku, więc zaczynam go czytać. No i na końcu jest podpisana autorka Krystyna Lenkowska.
1: To jest mama mojego kolegi z liceum.
0: A właśnie miałem
1: Żartujesz?
0: Ci... Nie, a właśnie miałem ci powiedzieć, że tutaj nie ma przypadków, bo oczywiście sprawdziłem panią w internecie, no i pani jest twojego rodzinnego Rzeszowa, więc
1: to już
0: no to
1: na
0: musi
1: pewno
0: być...
1: jest mama mojego kolegi z klasy z 4F, z 4 liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie.
0: No
1: wow.
0: I widzisz, no i czy to jest przypadek? Wiersz mamy twojego kolegi Krystyny Lenkowskiej jeździ w londyńskim metrze. Wiersz jest zatytułowany When I Was a Fish, bo jest oczywiście po angielsku, ale ja państwu przeczytam oryginał po polsku. Także jak tylko to zobaczyłem i zobaczyłem, że to jest polska autorka, no to od razu oczywiście zrobiłem zdjęcie, więc na naszym profilu facebookowym tym razem dostaną państwo wiersz i po angielsku, i po polsku. No dobra, no to czytam w takim razie. Kiedy byłam rybą, tak jest zatytułowany. Kiedy byłam rybą lub ptakiem, nie potrzebowałam dobrego imienia i pewności jutra. Ani solidnego łóżka z miękką poduszką dla ciała. Nie szukałam przyczyn i odpowiedzi. Nie rzeźbiłam łokciami dołków w stole i materacu. Tylko milczałam albo śpiewałam. Kiedy byłam rybą lub ptakiem.

0: Wracając jeszcze do poezji w prozie Brzasku, jak ja lubię takie znaki, które się pojawiają. Jeszcze bardziej lubię je odczytywać. No, koniecznie musisz napisać do swojego kolegi.
1: Szymon, pozdrowienia dla ciebie i dla mamy. Dziękujemy za taką poezję w prozie naszego Brzasku, ale to, że polska poetka jeździ sobie metrem, do którego ty wsiadasz i teraz przekazujesz to dalej światu. Takie momenty bardzo lubię, kiedy mam momenty zwątpienia, że ten świat nie jest najlepiej skonstruowany, to zawsze w sobotę jakoś mi wiara wraca.
0: A za chwilę, mam nadzieję, wróci Państwu trochę wiara w to, że w ochronie przyrody dzieją się też dobre rzeczy.

0: No to zabieramy Państwa do obiecanej Małopolski. Dziś w kąciku klimatycznym główną bohaterką jest rzeka Sanka. Lata temu przekształcona przez człowieka, dziś dzięki człowiekowi odradzająca się. Miłośnicy ochrony przyrody, wędkarze, wszyscy, którym los natury nie jest obojętny, wspólnymi siłami renaturyzują Sankę. Jak to wszystko dokładnie wygląda, za chwilę Państwo usłyszą od Szymona Górnisiewicza ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Właśnie to stowarzyszenie stoi za odnową Sanki, ale najpierw wbijmy pineskę w mapę i umiejscówmy samą rzekę.
1: Rzeka Sanka to jest rzeka, która się znajduje na zachód od Krakowa. Można ją zobaczyć, jeśli przejeżdża się w okolicach autostrady, w okolicach węzła Bielańskiej, węzeł Bielański, tam przejeżdżam przez rzekę Sankę, ona jest tam już blisko ujścia do Wisły, a jej zlewnia obejmuje na przykład Dolinę Bruskwini, tam okolice Frywałda. Jest to rzeka niewielka, na niej znajduje się też ujęcie wody wodociągów krakowskich, z którego wodę pitną ma część Krakowa.
0: No i Sanka jest dopływem Wisły, prawda?
1: Tak, tak, dopływem Wisły, lewostronnym dopływem Wisły.
0: Jakie były do tej pory główne problemy, z którymi takie osoby jak pan, czyli osoba zawodowo zajmująca się ochroną środowiska, musiały się mierzyć?
1: Znaczy tak, no na przykładzie Sanki, jeśli chodzi o rzeki przede wszystkim, bo tym się głównie zajmuję, no to jest przede wszystkim bardzo duże przekształcenie hydromorfologii koryta, czyli mówiąc w skrócie takie wyprostowanie go, bo rzeki naturalnie tutaj w okolicy Krakowa bardzo silnie meandrują. Ten teren jest płaski, więc ta rzeka się wije, kręci, takie meandry bardzo piękne możemy zobaczyć. Tak powinny wyglądać wszystkie rzeczki pod Krakowem, jak tamten odcinek. Ale niestety w wielu miejscach, i to często bardzo dawno, nawet za czasów okupacji niemieckiej, te rzeki po prostu były regulowane, koryto było prostowane i przez to, że koryto jest wyprostowane, to spadek rzeki się zwiększa, więc woda płynie szybciej, więc żeby spowolnić ten spływ wody, to budowano takie progi regulacyjne, które tę rzekę dzieliły na odcinki o mniejszym spadku. No, tylko wtedy nikt nie myślał o tym, co się będzie działo za 50-60 lat, bo te progi są barierą migracyjną i dodając do tego presję zmian klimatu, to jest zmiana termiki wody, dużo wyższe temperatury, czy też po prostu dużo mniej wody w rzece, bo mamy bardzo, bardzo niskie opady od wielu lat. Jeśli przychodzą, to przychodzą opady nawalne, które też taką rzeką bardzo szybko spływają, nie zasilają wód podziemnych. Do tego dochodzą też zanieczyszczenia, głównie ze ścieków bytowych czy rolnictwa.
0: Ale progów na Sance już nie ma, jest happy end, udało się przeprowadzić proces renaturyzacji rzeki.
1: No, częściowej renaturyzacji.
0: Częściowo. Tak. Proszę powiedzieć, na czym to wszystko polegało, jak w tej chwili wygląda Sanka? Ile tych progów, tych barier, o których pan przed chwilą wspomniał, udało się usunąć?
1: Barier na rzece Sance jest co najmniej kilkanaście. Nam się udało udrożnić 6. Mamy oczywiście w planach jakby dalsze działania, no największym problemem jest w tym momencie ten próg wodociągów krakowskich, który tak naprawdę jazd do ujęcia, który jest największą barierą, jest tuż przy ujściu do Wisły Sanki, więc ryby, które by chciały ewentualnie z Wisły do Sanki wpłynąć, no zatrzymują się zaraz przy ujściu rzeki. No ale nam się w tym górnym odcinku udało udrożnić 6 progów. Zrobiliśmy to w taki sposób, że poniżej progów usypaliśmy z takich dużych bloków wapiennych, bo wapień to jest naturalna skała, która powinna tworzyć dno Sanki, bo zlewnia jest jakby na jurze krakowsko-częstochowskiej. Z tych bloków wapiennych udało nam się usypać takie pryzmy, które mamy nadzieję będą trwałe i będą w stanie wytrzymać większą wodę. Już jeden taki większy przybór wytrzymały. Spiętrzyliśmy wodę tak, żeby ona po prostu, jej poziom podniósł się powyżej korony progu betonowego. Niżej w dół rzeki jakby jest łagodny spadek, który ryby są w stanie pokonać w takim nurcie. Nie zmieniliśmy funkcji tych progów, czyli tego redukcja spadku rzeki, tylko udrożniliśmy je dla migracji ryb.
0: A czy już zauważyliście Państwo już jakąś poprawę w tym udrożnionym odcinku?
1: Tak, zauważyliśmy znaczną poprawę. Przede wszystkim no, wysypaliśmy jeszcze przy okazji dużo żwiru, takiego drobniejszego, bo te bloki wapienne, no, to one były wielkości sporego telewizora, nie, niektóre, jeszcze takiego starego kinoskopowego, jak niektórzy może pamiętają, a nawet większe, ale na to jeszcze na wierzch poszła warstwa takiego drobniejszego żwiru, średnicy tam około 30, 40, 50 mm. I na tym żwirze już w tym momencie żyje bardzo dużo bezkręgowców. To są larwy jętek, larwy chruścików, larwy muchówek. To są wszystko organizmy, które powinny być w rzece i powinno być ich jak najwięcej. Tutaj samka jest całkiem niezasobna, więc one bardzo szybko zasiedliły to nowe miejsce, ale też zaobserwowaliśmy przepływające przez te stare progi, już powyżej nich minogi ukraińskie i odbywające właśnie tarło na tym nowo wysypanym żwirze. Minóg to jest taka ryba, nie ryba, to nie jest ściśle ryba, to jest kręgowiec z tak zwanych krągoustych, to jest tak zwany bezżuchwowiec, może to jest bardziej znana nazwa. I one mają taki cykl życiowy, że po tarle z jaj wykluwają się takie larwy, które żyją sobie w mule, w piasku i one się żywią materią organiczną. I potem po przepoczwarzeniu się te larwy odbywają tarło i dorosłe osobniki po tarle giną. Więc to nie jest taki minóg jak na przykład minóg rzeczny czy minóg morski, które są pasożytami ryb. Te minogi ukraińskie nie są pasożytami.
0: Takie cuda, szanowni państwo, w polskich rzekach.
1: Tak, jest to bardzo, bardzo stara grupa organizmów. Ona jakby oddzieliła się jeszcze za czasów, można powiedzieć, tych dinozaurów i praktycznie niezmienionym kształcie przetrwała do dzisiaj.
0: Panie Szymonie, proszę jeszcze na koniec powiedzieć, bo wspomniał pan, że to nie jest koniec prac, jeśli chodzi o sankę. Jakie teraz dalsze kroki przed wami?
1: Znaczy dalsze kroki, no to jest przede wszystkim udrożnianie kolejnych barier w podobny sposób. Jak uda nam się pozyskać fundusze, to po prostu będziemy dalsze progi zasypywać. No, negocjujemy cały czas z wodociągami w jakiś sposób udrożnienia tego ich jazu, choć to niestety idzie bardzo opornie. My będziemy też działać na innych rzekach. Mamy w planach podobną akcję na Racławce. To jest dopływ Rudawy. Tam powyżej jest rezerwat. Tam też ta rzeka się ma bardzo naturalnie, jest bardzo czysta. Więc też chcemy udrożnić ten próg, żeby ryby pstrągi przede wszystkim z Rudawy mogły wpływać do Racławki na tarło. I też będziemy się skupiać na odbudowie populacji ryb, no bo przez to, że ta rzeka była pofragmentowana, no to dużo gatunków, które tam były, jak były jakieś na przykład większe zatrucia i wyginęły, no to nie były już w stanie po prostu wrócić z powrotem w tamte miejsce.
0: To trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby podobną szansę dostały też inne rzeki w Polsce, a o tym wszystkim opowiadał państwu Szymon Górnisiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Już dziś po godzinie 10 zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Wieczorem zaś od 22 w tym samym miejscu odbędzie się Silent Disco. W roli DJ-ów wystąpią redaktorki i redaktorzy Radia Nowy Świat. Do usłyszenia i do zobaczenia już dziś w Gdańsku. Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Ale dzisiaj nam równo wychodzi.
2: Ja ćwiczyłam bez twojej obecności.
1: Po takiej rozłące. No dobrze, że jeszcze pamiętam, jak to się robi. Weronika Wawrzkowicz.
2: Patryk Rabiega.
1: I Franek Wójcicki. Ostatnia godzina przed nami.

0: Pogoda.
1: Ten weekend zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, no i temperatura maksymalna powyżej 20 stopni Celsjusza w całym kraju, od 22 na wschodzie przez około 24 w centrum do nawet 29 na zachodzie.
2: A teraz podróż przez Hiszpanię, Portugalię i Norwegię. Zaczynamy sobie od Norwegii. Dzisiaj 17 stopni z deszczem. Teraz przystanek w Barcelonie, 29 stopni i tutaj może się pojawić trochę deszczu, ale to tylko dla ochłody. I przystanek w Porto, słonecznym Porto, dziś 24 stopnie.
1: A za chwilę cykl kulinarny. Słowo klucz na dziś

0: Jeżeli ważymy 70 kg, no to przemnażamy sobie 70 razy to 30, czy razy 35, no i to wychodzi nam mniej więcej no ponad 2 litry, 2,5 litra dziennie. Więc możemy sobie to uzależnić od naszej masy ciała. Natomiast warto też pamiętać, no, że ta ilość potrzebnej wody jest też różni się w zależności od tego, w jakich warunkach jesteśmy. Czyli jeżeli przyjdzie fala upałów, na razie nas opuściła, ale przed nami sierpień, więc też o tym trzeba pamiętać, że jeżeli jest gorąco, jeżeli się pocimy, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, także w czasie gorączki, jeśli chorujemy, to tej wody będziemy potrzebować i tych płynów znacznie więcej.
1: A jakie są takie podstawowe błędy, takie nasze ludzkie grzechy główne, jeśli chodzi o nawadnianie organizmu?
0: No, bardzo często teraz w mediach społecznościowych taki pojawił się trend, że należy dosalać wodę, żebyśmy się dobrze nawodnili, czyli że należy dodawać jakąś szczyptę wody do szczyptę soli do wody. Natomiast no, nie jest to prawda, jest to taka typowa dezinformacja, bo to nie sól nawadnia, a nawadnia po prostu nas zwykła woda i to organizm reguluje to nawodnienie i w takich normalnych warunkach nie potrzebujemy tej dodatkowej soli do nawodnienia, bo sól dostarczamy wraz z pożywieniem i to organizm nam kontroluje ten poziom, nieustannie monitoruje ten poziom nawodnienia i robi to właśnie za pomocą mózgu, podwzgórza, hormonów, nerek. No wyjątkiem jest duża utrata potu, na przykład właśnie podczas długiego wysiłku, takiego wysoko energetycznego, który trwa na przykład ponad godzinę, czy podczas tego upału, kiedy właśnie dużo tracimy potu i wtedy możemy ten sód utracić. Natomiast ogólnie dostarczamy i tak z dietą naszą za dużo soli, czyli też sodu w stosunku do zaleceń, a organizm ma doskonałe mechanizmy, żeby właśnie ten poziom naszego nawodnienia monitorować. Czyli jest cały taki skomplikowany dosyć fizjologiczny proces, za pomocą którego ten poziom nawodnienia właśnie i poziom też sodu jest regulowany. Zarówno właśnie przez te hormony, mózg i nerki.
2: To zapytam jeszcze o to, jak wiele teraz jest różnych rodzajów wody dostępnej, bo są te i wysoko zmineralizowane, i takie, które czy gazowana, czy niegazowana. Jak to sobie dopasować, na przykład te wody wysoko zmineralizowane, dla kogo będą dobre, a dla kogo może niekoniecznie, bo czasami chcemy dobrze, a idzie jednak w drugą stronę.
0: Bardzo dobra do nawodnienia jest też zwykła woda z kranu, która jeżeli spełnia wymagania jakościowe, ale mamy, tak jak tak pani wspomniała, różne wody butelkowane, które są też doskonałym źródłem nawodnienia i one się właśnie różnią od siebie tą zawartością składników mineralnych i mamy te wysoko zmineralizowane wody, które mogą nam dostarczać do diety więcej na przykład wapnia i magnezu. I jeżeli pijemy litr takiej wody, no to wtedy zawsze mamy możliwość uzupełnienia sobie właśnie z dietą i z tą wodą takich składników jak wapń i magnez. Są takie wody, które zawierają mniej lub więcej sodu, to na przykład jeżeli osoby mają nadciśnienie i potrzebują diety niskosodowej, to też mogą sobie takie wtedy wybrać mniej niskosodowe wody. Więc mamy te wysoko zmineralizowane wody, które dostarczają nam więcej składników mineralnych, no i takie wody nisko, średnio zmineralizowane, które doskonale się sprawdzą jako napój taki do codziennego spożycia, no, dla każdego.
2: To wytłumaczmy jeszcze, co się dzieje w momencie, kiedy mamy w organizmie dobrą wartość sodu, ale nie wiadomo dlaczego tej soli cały czas dodajemy do wody, bo rozumiem, że jeżeli nie ma niedoborów, to dla organizmu to się wiąże z dużym wysiłkiem, bo on musi jakoś ten

0: sód wypłukać, tak?
1: Tak, no zbyt wysokie stężenie sodu może zaburzać pracę komórek. Niedobre jest ani za małe stężenie sodu, ani za duże, ale tak jak wspomniałam, to stężenie sodu jest w organizmie utrzymywane na takim określonym, dobrym poziomie. Natomiast jeżeli dostarczamy dodatkowo tej soli czy sodu, której i tak mamy, tak jak mówię, nadmiar w diecie, a nadmiar sodu chociażby może być powodem nadciśnienia, no to mózg uruchamia takie, można powiedzieć, procesy obronne, czyli no, chce też tą sól wydalić. Z kolei, jeżeli chcemy, celem jest takie lepsze nawodnienie właśnie, no to uruchamia się cały taki mechanizm i jeżeli dostarczamy tej soli to za dużo, to ten mechanizm fizjologiczny powoduje, że chcemy, ten nasz organizm chce rozcieńczyć ten nadmiar sodu i przywrócić prawidłową równowagę, więc pobudza pragnienie, zwiększa wydzielanie takich hormonów, na przykład jak wazopresyna, aby zatrzymać więcej wody, następnie mamy nerki, które muszą, ich zadaniem właśnie jest usunięcie nadmiar sodu z moczem, a więc, a żeby to osiągnąć, to one potrzebują większej ilości wody. Czyli im więcej tego nadmiaru soli organizm musi wydalić, tym więcej wody zużywa na ten proces. To jest taki paradoks. Możemy sobie to pokazać na przykładzie na przykład soli morskiej. Zawsze wiemy z różnych filmów, że nie należy pić, jeżeli się jest rozbitkiem i nie ma dostępnej wody pod ręką, to nie należy pić wody morskiej. Właśnie dlaczego? Dlatego, że ta woda morska zawiera nawet kilka razy więcej soli niż takie płyny ustrojowe człowieka i po jej wypiciu do organizmu trafia tak dużo soli, że te nerki nasze nie są w stanie wydalić go w małej ilości wody, której nam już brakuje w organizmie. Muszą jakby pożyczać tą dodatkową wodę z organizmu, żeby rozcieńczyć ten mocz nasz i usunąć nadmiar soli i w efekcie my tracimy więcej tej wody niż dostarczyliśmy, więc to picie tej morskiej, bardzo słonej wody, no to jest taki ekstremalny przykład, no to wręcz prowadzi do narastającego odwodnienia. Także no to właśnie nie sól odpowiada za nawodnienie organizmu, tylko cały ten mechanizm fizjologiczny i to woda nas, zwykła woda nas w ramach tego mechanizmu odwadnia i przywraca ten mechanizm fizjologiczny, przywraca nam tą równowagę wodno-elektrolitową, ale do tego organizm potrzebuje przede wszystkim zwykłej wody. No oprócz tych sytuacji, kiedy rzeczywiście my stracimy ten sód razem z tym potem, z dużym wysiłkiem w upale, to wtedy tu na pomoc przychodzą właśnie elektrolity lub izotoniki, czy też preparaty różne z elektrolitami.
2: Ten bilans wodny i ta woda, której organizm potrzebuje, to oczywiście głównie może być dostarczana przez te, w cudzysłowie mówiąc, wypite szklanki, ale wodę możemy dostarczać także z pożywieniem, prawda?
1: Tak, dokładnie. Możemy powiedzieć, że wodę możemy też zjeść. Nawet około 20-30% tego naszego dziennego zapotrzebowania na tą wodę możemy pokrywać z pożywienia. No, szczególnie bogate w wodę są warzywa i owoce. Jeżeli jemy tak, jak zalecają rekomendacje żywieniowe dla zdrowia, te około 400 gramów dziennie minimum, to rzeczywiście sporo z tymi warzywami, owocami możemy tej wody dostarczyć, no bo taki ogórek to ma nawet 95% wody na przykład, prawda? Pomidory, pomarańcze, no to też to są dobre źródła wody właśnie z pożywienia. No ale oczywiście też te płyny mamy w zupie, mamy w produktach mlecznych, czy napojach mlecznych, takie jak jogurty czy mleko, które spożywamy. Więc na ten cały bilans wodny liczy się nam też nie tylko takie płyny jak woda, herbata, ale też właśnie warzywa, owoce, zupy, mleko czy inne produkty spożywcze, które są bogate w płyny.
2: Pani doktor, to jeszcze na finał wspomniała pani o upałach, które chwilowo nas opuściły, ale gdzieś tam na horyzoncie już podobno znów się pojawiają, więc jakaś taka złota rada od dietetyczki dla naszych słuchaczy, jak się dobrze przygotować na upały, żeby nie były aż tak groźne dla nas.
0: I też może jakieś takie patenty dla tych, którzy nie mają tego nawyku picia regularnego. Czy ma pani jakieś patenty, które sama stosuje?
1: No tak, rzeczywiście musimy uważać też na to odwodnienie, pić po prostu regularnie, mieć pod ręką jakąś właśnie, czy dzbanek z wodą, czy butelki. Ważne, żebyśmy też pamiętali o naszych seniorach, którzy mają takie zmniejszone odczuwanie pragnienia i w czasie tych upałów mogą po prostu nie odczuwać tego, że chce im się pić, więc też pamiętać, żeby mieli jakiś dzbanek. Jeżeli sami też nie mamy takiego odruchu picia, no to właśnie te butelki z wodą zawsze przy sobie. Można sobie ustawić w telefonie jakieś przypomnienia, żebyśmy pili. No i zwracamy uwagę też na takie symptomy. No jeżeli już mamy na przykład jakoś takie uczucie zmęczenia, senność, no to może być tak, że po prostu organizm się domaga wody. Warto też zwrócić uwagę na kolor moczu. On powinien być taki jasny, słomkowy. Wtedy oznacza, że jesteśmy dobrze nawodnieni. Jeśli nasz kolor moczu jest ciemny, no to znaczy, że powinniśmy szybko sięgnąć po szklankę właśnie płynu.
0: To ja jeszcze na koniec powiem, żebyśmy też pamiętali o naszych braciach mniejszych, czyli ptakach, psach, żeby te miseczki były powystawiane, bo one tak samo tej wody do życia potrzebują.
1: Doktor... Zdecydowanie, jak jest taka susza i mało opadów, no ostatnio mieliśmy sporo, ale były takie okresy, to warto wystawić miseczkę z wodą.
2: Doktor Katarzyna Wolnicka, dietetyczka i ekspertka think tanku Żywność dla przyszłości. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: 25 minut po 9. Chciałem powiedzieć po 8, ale to już po 9, szanowni państwo. Już. A teraz ośmiornice się pojawią.
1: Tak, tak pojawią tylko nie się. Wiem, jak sobie zaznaczyć tutaj to, o czym chcę państwu
0: bardzo
1: powiedzieć.
0: Bardzo ładnie
1: udało
0: sobie
1: się.
0: Poradziłaś, pocztówkami zaznaczyłaś.
1: Tak jest, bo dotarła dzisiaj do mnie książka Sekrety ośmiornic pani Montgomery i czytam na razie, że jest to książka, która pokazuje ośmiornicę jako mistrzynię kamuflażu i zmiennokształtności. A to ładne słowo, zmiennokształtność. Potrafią błyskawicznie zmieniać kolor, fakturę, kształt, a ich miękkie, pozbawione szkieletu ciała pozwalają im przeciskać się przez najmniejsze szczeliny. Każde z ich 8 ramion posiada własne centrum przetwarzania informacji, dzięki czemu ich inteligencja rozproszona jest w całym ciele, ale to ładne. Potrafią używać narzędzi, uczyć się bawić, rozwiązywać problemy, a nawet, jak pokazują badania, modyfikować ekspresję genów w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska. I przeglądam sobie zdjęcia, bo świetne jest to, że to jest książka wzbogacona fantastycznymi fotografiami National Geographic. Powiem ci, że gdybym umiała pływać i nurkować, to byłby pewnie kolejny świat podwodny, który bym chciała jakoś spenetrować. I jest między innymi, uwaga, bardzo jadowita ośmiornica błękitna, tutaj akurat na zdjęciu, badająca rafę u wybrzeżu Indonezji. I faktycznie ona wygląda obłędnie, no bo ma taki kolor, no powiedziałabym, ośmiornicowy, ale jednocześnie ma takie
0: niebieskie plamki
1: i jakby ten kolor jest tylko na obrysach tych plamek.
0: Tak, obwódka taka niebieska.
1: O, tego słowa brakowało, obwódka, ale jest też na przykład ośmiornica olbrzymia, która w ogóle używa takiego kamuflażu, żeby się wtopić w otaczające ją czerwone jeżowce i rafę koralową. Jest też ośmiornica z raf koralowych Karaibów, która wypełza nocą w poszukiwaniu pożywienia. Jej opalizująca skóra staje się lśniącym spadochronem, który może przywabić i uwięzić ofiarę. No obłędne są i zdjęcia, i te opowieści. No i dla mnie to jest kolejny dowód na to, ile jest jeszcze światów do odkrycia, które teoretycznie no, nie są niedostępne. No trzeba wykonać oczywiście spory wysiłek, żeby dotrzeć do tych miejsc i w ogóle umieć nurkować, ale zazdroszczę tym z państwa, którzy kochają nurkowanie i wiedzą, jak ten podwodny świat potrafi być obłędny. Swoją drogą, może byśmy kiedyś zaprosili kogoś, kto taką fotografię podwodną wykonuje.
0: Jestem jak najbardziej na tak. Jak zaczęłaś swoją drogą, to już się bałem, że powiesz sobotni brzask pod wodą.
1: Ojej, z łodzi podwodnej.
0: No to już grubo idziemy. Mundial w Hiszpanii, łódź podwodna. Co dalej? A propos jeszcze ośmiornic, widziałaś taki dokument My Octopus Teacher?
1: Nie, ale jest, widziałam na jednej z platform streamingowych, więc sobie to połączę chyba lekturę
0: koniecznie,
1: z filmem.
0: Koniecznie. Jest naprawdę wspaniały, ale miej przy sobie pudełko z chusteczkami.
1: Ojej.

0: Już nam biją brawo, ale to jeszcze nie koniec sobotniego brzasku, szanowni państwo, bo za chwilę krótkie zwierzenia. Adam Stasiak i jego gość, czyli Patryk Różycki. Jeszcze tylko tak napomknę, wracając do wodnej rozmowy, do rozmowy o nawadnianiu organizmu. Tutaj pan Miki podpowiada, że w aplikacji internetowe konto pacjenta jest licznik nawodnienia, co bardzo dobrze mobilizuje. O! Także można skorzystać.
1: To zaraz sprawdzę, jak to działa, ta aplikacja.

0: dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami artysta wizualny Patryk Różycki. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć, czuję się dobrze. Trochę może mam taki refleksyjny nastrój związany z jakimiś emocjami, które przeżywam od kilku dni czy kilku tygodni, ale ogólnie dobrze.
1: Jak namalować obraz?
2: Myślę, że chyba najważniejsze jest spojrzenie, to może zabrzmieć banalnie, ale spojrzenie w siebie i zobaczenie tam czegoś, co jest trudne do wypowiedzenia, a domaga się takiej widoczności, wyjścia na wierzch i po prostu namalowanie tego jak najdosłowniej, jak najbardziej wprost i najlepiej to jeszcze opisanie tego z każdym najdrobniejszym szczegółem, tak żeby to był rodzaj daru do odbiorcy, bo też zakładam od razu, że ten obraz, jeśli chciałbyś namalować, na przykład ty, to że myślisz już o tym, że miałby zyskać on na przykład publikę, ale nawet jeśli nie, no to fajnie, żeby za jakiś czas był on czytelny dla ciebie i zrozumiały.
1: Jeśli zależy mi na tym, żeby obraz miał wielką publikę, to muszę na przykład zadbać o to, żeby miał świetny tytuł, szczegółowy bardzo.
2: Wiesz, nie wiem, czy chodzi o tą wielką publikę, bo wielką publiką już jest druga osoba w pokoju i to totalnie wystarcza i myślę, że to nie musi być wcale długi tytuł i szczegółowy opis, tak jak to jest w moim przypadku. Myślę, że to powinno być coś, czym bardzo chcemy się podzielić i co jest takie żywe i głębokie w nas i wydobycie tego na wierzch jest według mnie rolą sztuki i rolą osób tworzących.
1: Dlaczego wybierasz te konkretnie kadry ze swojego życia? Bo z jednej strony mogą się wydawać prozaiczne, a z drugiej chodzi o to, żeby pokazywać siebie poprzez sztukę, tylko nikt chyba nie wpadł na to, że można to robić w tak jawny i wprost dosłowny sposób.
2: Myślę, że to jest na pewno rodzaj jakiejś kreacji własnego wizerunku, w ogóle budowania swojej atrakcyjności seksualnej. Myślę, że dlatego, by jak najbardziej, jak najmocniej, jak najwyraziściej opowiedzieć daną sytuację, dane doświadczenie, myślę, że bardzo cofam się wtedy w pracy nad takim przedstawieniem do tego, co było dla mnie najważniejsze w tym przeżyciu i jak je okazać w taki sposób, żeby dać odbiorcy no, możliwość takiego wczucia się we mnie, bo chodzi mi najbardziej o to i też bardzo w to wierzę, że moje przeżycie może stać się najbardziej uniwersalne dopiero wtedy, kiedy będzie opowiedziane w taki sposób, by odbiorca mógł poczuć się mną, ale nie chodzi o poczucie dokładnie tego samego, co ja, tylko przez wejście w moje buty, odwołanie się, zakotwiczenie się we własnym wspomnieniu, we własnym przeżyciu i dopiero przez to buduje się ta relacja z obrazem.
1: A co jest najtrudniejsze do namalowania?
2: To, co jest ukryte i czego ja się bardzo wstydzę, choć już wielokrotnie przełamywałem tą granicę w sobie czy na obrazie, ale to mimo wszystko wciąż sprawia mi dużo trudu, bo nagle przed samym sobą muszę się przyznać do tego, że miałem nadzieję na coś, albo coś nie wygląda tak, jak chciałem, albo jestem zawiedziony, rozczarowany i to bycie słabym wobec siebie samego wymaga jakiegoś takiego wysiłku, konfrontacja z tym obrazem samego siebie.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Dzikie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z artystą wizualnym Patrykiem Różyckim. Czym różni się pokazywanie swojego życia na płótnie od pokazywania swojego życia w kinie?
2: Na płótnie biorę całkowitą odpowiedzialność za to, co pokazuję i jak to jest opowiedziane. Myślę, że to jest taka pierwszoosobowa reforma spowiedzi, niezapośredniczona przez kino, przez kamerę, przez aktorów, przez odgrywaną kilka razy tę samą scenę filmowaną z różnych ujęć. W obrazie wybiera się konkretne zdarzenie, które opowiada osoba, w tym przypadku ja, dokładnie tak samo, jakbym ci się właśnie zwierzał, powiedzmy, że tak jak teraz.
1: Czym jest obraz literacki?
2: Czym jest obraz literacki? Ciekawe pytanie. Ale nie wiem, czy ja z kolei powiedziałbym o moich obrazach, że one są obrazami literackimi. Chyba obraz literacki sam w sobie to jest jednak powieść. Po prostu tekst, który tworzy obraz, a sam obraz, jakoś nie rozumiem go jako obrazu literackiego. Sam obraz malarski.
1: Czy można zdemaskować siebie poprzez obraz?
2: Myślę, że kiedyś bardzo próbowałem to robić. Chodziło mi szczególnie o odkrycie takiej prawdy o sobie, wydobycie czegoś, co jest ukryte przede mną ze względu na najprościej nawet tabu społeczne, czy jakąś niewypowiedzianą mowę w relacji. Myślę, że można się zdemaskować w obrazie i fajnie jest to próbować. I super, jeśli to też staje się częścią kultury. Jeśli myślę o niektórych moich obrazach, które dotyczą tematu męskości, mojego przeżywania męskości, to moje demaskowanie tego, jak ja się czuję, ale nie w taki sposób uroczy, że wow, zawstydzam się i to jest fajne, to jest cute. Tylko zdemaskowanie też takiej strony w sobie, która przez może społeczne uwarunkowania domaga się takiego zamknięcia, albo w ogóle to poczucie dumy z własnego ciała, to poczucie mi było odebrane jako dziecku, przez to, że ojciec uważał mnie za takiego delikatnego bardzo, miałem starszych braci, więc może wobec nich byłem delikatniejszy, ale nie czułem się nigdy taki męski. A teraz, kiedy szukam tej strony, to środowisko, w którym jestem, bycie męskim może nie jest czymś atrakcyjnym seksualnie, a ja jednak chcę się taki czuć, więc próbuję to też znaleźć w sobie, więc przez obraz też zdemaskować.
1: Dziękuję ci bardzo za obecność. Naszym gościem był artysta wizualny Patryk Różycki.
2: Dzięki.
1: Do usłyszenia.

0: Pani Gabrielo, zwracam się teraz do pani Gabrieli, która wysłała do nas mail. Co pani najlepszego zrobiła? Weronika teraz siedzi i przegląda podwodne zdjęcia fotografa Adama Sokolskiego, którego nam pani podpowiedziała, że byłby ciekawym gościem, i przed chwilą Weronika, przeglądając zdjęcia, wykrzyknęła: ja chcę pod wodę!
1: No naprawdę, motywacja do tego, żeby się nauczyć nurkować, jest tak olbrzymia. Tylko właśnie mówiłam do Patryka, że obawiam się, że tak bardzo bym się zachłysnęła tym pięknem, że na przykład tlen by się kończył w butli, a ja bym tam dalej pstrykała.
0: No i to jest dobre pytanie właśnie do fotografa podwodnego, czy takiego ryzyka, takich zagrożeń nie ma, więc popracujemy nad tym, żeby taki gość u nas tu w audycji się pojawił. Szanowni Państwo, 10 minut zostało do godziny 10. Tu jeszcze Państwo przypominają, żebyśmy przypomnieli o tym, że trwa nasza urodzinowa zbiórka przeprowadzkowa. Tak, ona trwa wciąż jeszcze przez 6 dni. Można się dołożyć do naszej przeprowadzki. W tej chwili na naszym koncie 386 150 zł, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Przodownicy zbiórek są wśród nas.
0: Przodownicy zbiórek, tak, ale oczywiście jeszcze można się dokładać jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Pozdrawiamy razem z kotem Borysem.
0: Jeszcze się nie żegnamy, spokojnie. Jeszcze chwila.
1: A Olivia Dean jeszcze.
0: Jeszcze Olivia.
1: Ojejku, jakieś takie gwałtowne ruchy były, paniczne.
0: No chyba ty pod tą wodą już jesteś, wiesz, myślami, tak coś czuję.

0: Ale zanim przeprowadzimy się na Mińską, to przeprowadzimy się do Gdańska na jeden dzień. Dzisiaj o 10:00, czyli już za kilka minut, wystartuje specjalne wydanie koncertu życzeń z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Profesor Ryszard Koziołek i profesor redaktor Wojciech Malajkat będą razem z Państwem, a wieczorem wielka impreza Silent Disco, na którą bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A jutro...
1: Z Gdańska przyjeżdżają Państwo do Warszawy i zaglądają do faktycznego Domu Kultury, gdzie Adam Wajrak. Obiecuję też, że wykorzystam możliwości dźwięko naśladowcze Adasia i poproszę, żeby zapupał jak Włochatka. A co się za tym kryje, to Państwo sprawdzą w faktycznym Domu Kultury.
0: No i teraz się już możesz pożegnać.
1: Weronika Wawrzkowicz,
0: Patryk Rabiega i Franek Wójcicki. Bardzo dziękujemy i dobrego weekendu.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ponad 40 członków PiS związanych z Mateuszem Morawieckim poza ugrupowaniem. Decyzję ogłosił prezes Jarosław Kaczyński. Kierownictwo partii oczekiwało deklaracji partia albo stowarzyszenie.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
1: Walczyliśmy o jedność, mówił były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność.
1: W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który zatwierdzi wykluczenie z partii ponad 40 członków. Za rok trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Była to druga wersja ustawy. Pierwszą Karol Nawrocki zawetował w grudniu ubiegłego roku.
4: Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak choćby rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców.
1: Prezydent podpisał jeszcze 4 ustawy, m.in. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a do Trybunału Konstytucyjnego skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, skomentował dzisiaj na Platformie X premier Donald Tusk. Ukraina w serwisie na koniec. W rosyjskich atakach na obwody sumski, charkowski, chersoński i zaporoski zginęło łącznie 5 osób, a 24 osoby zostały ranne, poinformowali rano przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych. Rosja uderzyła przy użyciu 2 rakiet i 157 dronów bojowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj koncert życzeń z wnętrza Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, stąd Harry Potter, no bo to jest oczywisty
1: Dzień dobry Państwu.
0: Związek. Tak?
1: A skąd był Harry Potter?
0: On miał takiego przyjaciela Severusa Snape'a.
1: Zadziwiająco dużo wiesz o książce?
0: No ale dzięki komu?
1: Proszę Państwa, to jest doskonały przykład na słynną tezę słynnej książki, jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało.
0: Właśnie, profesorze, przywitajmy gości i tych, którzy nas słuchają słuchając i tych, którzy nas słuchają widząc.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Przyszły setki wielbicieli koncertu życzeń i profesora Ryszarda Koziołka.
1: I profesora Wojciecha Malejkata.
0: No wie Pan, to moim zdaniem na pana.
1: Nie, słowo i było nie na miejscu.
0: Miło Państwa widzieć. Mam nadzieję, że dwie godziny w koncercie życzeń upłyną nam jak z bicza trzasnął. Aż się strach odezwać przy profesorze.
1: Słuchaj, ja jestem literaturoznawcą. Gdybyś zaprosił znakomitego profesora Miotka, mógłbyś go pytać o takie rzeczy.
0: To będę plutł 3 po 3. Oczywiście zapraszamy Państwa do telefonowania. Nie, dzisiaj nie. Tylko do pisania, tak? I tutaj Państwo, oczywiście setki Państwa zgromadzonych na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego zapełnią nam na pewno życzeniodawców, ale można pisać maile. Maile proszę pisać pod adres koncert.życzeń@nowyświat.online.
1: Nie nauczył się tekstu.
0: A Pan wczoraj tutaj podobno występował, Panie Profesorze.
1: To jest właściwe słowo, tak.
0: Kogo Pan grał?
1: Kopidoła. Wiesz, co to jest kopiduł?
0: Grabarz.
1: O.
0: No kopiduł, no co to za problem?
1: A, że tak, etymologia taka, no tak, dość prosta.
0: A to jest po śląsku kopiduł?
1: Tak.
0: No może dwa słowa, czy tak będzie Pan... No,
1: ale to musisz zadawać pytania. Ja wiem, że zwykle Ty odpowiadasz na pytania, a w drugą stronę teraz.
0: Jak Pan wspomina wczorajszy wieczór, Panie Profesorze? Kopidole.
1: Ziemia była twarda. Łopata dobrze leżała w ręce. Nie, bądźmy poważni. Rzeczywiście mieliśmy tę przyjemność, zaszczyt z moim przyjacielem, właśnie, profesorem, rektorem Tadeuszem Sławkiem, być może ornamentem inscenizacji, którą przygotował Teatr Śląski, wystawiając no, chyba najsłynniejszą sztukę w historii teatru, czyli Hamleta w języku śląskim. Premiera była 15 maja na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach, a teraz dzięki życzliwości Festiwalu Szekspirowskiego spektakl został zaproszony do konkursu o nagrodę Złotego Jorika. No jest to niebywała rzecz, nie tam ze względu
0: na...
1: No
0: to Jorik to już wasz jest z tego.
1: Mówisz?
0: No tak. No. Tym bardziej, że czytam list. Szanowni Państwo, mieliśmy wczoraj wielką przyjemność zasiadać na widowni Teatru Wybrzeże i delektować się ucztą przygotowaną przez Teatr Śląski Wyspiańskiego z Katowic. Tragedio Hamleta, księcia Dynemarku, to przedsięwzięcie zjawiskowe, które długo jeszcze będzie w nas sedymentować. Wizja, fonia, dynamika, ale przede wszystkim słowa. To wszystko zostanie w naszej śląskiej pamięci na długo. Chcieliśmy tą drogą podziękować raz jeszcze zacnemu zespołowi. Chyląc czoła również przed szanownymi grabarzami. Niebanalnym grabarzom chcielibyśmy zadedykować Oberschlesien, Jadymy Durch. Dobrze przeczytałem?
1: Bardzo dobrze.
0: Co to jest Jadymy Durch?
1: No, jedziemy dalej. No. Górny Śląsk.
0: A, pozdrawiamy serdecznie Daria ze Śląska, ta co nie śpiewa, i Łukasz Tyż ze Śląska.
1: Dziękujemy.
0: Gratuluję
1: bardzo, to
0: Panie Profesorze.
1: Miłe. Dziękuję.
0: To co?
1: Twoich ust to wielki komplement, zwłaszcza, że spektaklu nie widziałeś.
0: Ale grałem Hamleta, więc wiem, o co się rozchodzi. Tam.
1: Wiesz, jak się kończy.
0: Wiem, jak się kończy. Tragedio. Ale co to? Jadymy Durch, nie?
1: Jadymy. Bo my tu
0: mamy już pierwszego gościa. Prosimy łaskawie się przedstawić, chociaż nie trzeba za bardzo.
2: Dzień dobry, Paulina Popiół, jestem PR menadżerką Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i odpowiadam również za promocję Festiwalu Szekspirowskiego i witam Państwa w tych pięknych, antracytowych murach. Państwo, którzy nas słuchają, muszą sobie to wyobrazić.
0: Państwa przybywa, oglądających na żywo koncert życzeń. Witamy jeszcze raz.
2: Bardzo gorąco zapraszam na festiwal, ponieważ przed nami jeszcze 9 dni.

0: drugiej na Silent Disco, na dziedziniec naszego teatru. Natomiast to koncert życzeń, więc chciałabym w związku z tym zacząć od pozdrowienia moich przyjaciół, wszystkich współpracowników, ale przede wszystkim chciałabym pozdrowić moją rodzinę, przede wszystkim moich rodziców, mamę i tatę, którzy teraz są w trudnym momencie życia. Ale pozdrawiam również moją siostrę, mojego tutaj Tobiasza, który jest synem mojej siostry. Wiem, że nas słuchają. Bardzo was kocham. Przyjeżdżajcie do Gdańska.
1: My się dołączamy oczywiście do tych życzeń i serdeczności.
2: Tak, a nie usłyszeliśmy tytułu piosenki, chyba, że tak, mi umknął.
0: Tak, już mówię. To będzie, mam nadzieję, Cortez i Maja Kleszcz.
1: Dobry to będzie. Mania Zamachowska, która nam pomaga organizować koncert życzeń, kiwa głową, że będzie. Zapraszam.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam.
1: Dzięki.

Proszę Państwa, szkoda, że Państwa tu nie ma. Proszę posłuchać, co tu się dzieje. Bardzo Państwu

0: Dziękujemy. Setki ludzi. Nie wiem, co my tu z tym wszystkim zrobimy. Czy zdążymy podołać wszystkim życzeniom. Monika z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd pani się wzięła?
1: Z Warszawy.
0: O. I co tam w Warszawie?
1: No, dość gorąco, tak jak tutaj.
0: Okej. Co pani, Moniko, możemy dla pani zrobić?
1: Ja bym chciała złożyć życzenia.
0: To prosimy.
2: Nie.
0: No tak, to jest koncert życzeń.
2: No dobrze, ale nikt nie powiedział, że życzenie ma być zaraz w drugim zdaniu wypowiedziane.
0: Pan zawsze na koniec wszystko zostawia. Tytuły książek, taki zagadkowy pan.
2: No ja jestem bardzo zainteresowany tym, co czyta młode pokolenie, ponieważ nie powiedziałeś, że pani Monika jest dużo młodsza od ciebie.
0: W pańskie ręce, proszę.
2: Mniej więcej pół wieku, tak oceniam na oko. I ja wiem, czego... Pan rektor
0: Nie brnie dalej, rektorze, dobrze?
2: Czego pan rektor nie czyta. Natomiast bardzo jestem zainteresowany tym, co czyta młodzież.
1: No, moje ulubione książki to Harry Potter.
0: Severus Snape należy do ulubionych postaci, czy nie?
1: Nie.
0: Średnio.
1: Średnio.
2: A dlaczego pan pyta o postać, o którą pan być może widział bo w fragmencie filmu?
0: Bo pan jest podobny do Severusa Snape'a.
2: To była słaba próba podlizania się. Bo wie pan, że to jest no, postać generalnie, która by się podoba.
0: No to strzeliłem sobie w kolano.
2: Ale wróćmy do Moniki. Harry Potter, wszystkie części?
1: Tak. Ósma też.
2: A wolisz je słuchać czy czytać?
1: Jakby słucham, bo tak po prostu sobie umilam czas, jak sobie szydełkuję albo nie wiem, coś robię.
2: Rozumiem, że lektor to nie jest rektor Wojciech Malejkat?
1: Nie.
2: A kto ma lepszy głos?
1: Piotr Franczewski.
0: Ale nie pytaliśmy, kto ma lepszy głos, tylko kto czyta Harry'ego Pottera. A kto ma lepszy głos? Proszę się zastanowić.
2: Nie dawaj się wkręcać dorosłym. No dobrze, a poza Harrym?
1: Trylogia Czarnego Maga. To napisała Trudy Canvan.
0: To same jest fajne książki.
1: On ma też takie fantasy bardziej.
2: Ale Harry lepszy?
1: Tak, Harry lepszy chyba trochę dalej.
0: A jakieś kryminały pani czyta?
1: Tak, Zbrodnia niezbyt elegancka. To cała seria.
0: Wreszcie jakiś tytuł porządny.
2: No imponujące to jest. No. Ale jak człowiek czyta, to się nie chodzi na podwórko.
0: Szydełkuje, znaczy, słyszał
1: też
0: pan.
1: Też wychodzę na podwórko. Lubię bardzo grać w sporty różne.
2: A da się to pogodzić?
1: Tak. Kiedy się na przykład znudzę czytaniem, to wtedy, nie wiem, sobie gram w coś, bawię się, dzwonię do przyjaciół, by się nie spotkali ze mną, czy coś.
2: Słuchaj, jestem naprawdę pokrzepiony. To znaczy, widzę, że jest nadzieja dla świata. Bo to, że ludzie nie czytali kiedyś, nareszcie zostało...
0: Ale czemu pan patrzy na mnie uporczywie? Ja nie rozumiem tego. Ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce. Tylko Potter mi nie wpadł. No.
2: Nie pan czyta, bo musi się nauczyć na pamięć, bo taki zawód pan wykonuje.
0: Tak będziemy rozmawiać, tak?
2: Moniko.
0: Życzenia.
2: Bardzo się cieszę ogromnie z tego, że ratujesz czytelnictwo w tym kraju.
0: Setki zwolenników Radia Nowy Świat, ale i czytelnictwa właśnie.
2: Tak, teraz przyszedł czas na piosenkę.
0: Ale jeszcze pani chciała pozdrowić kogoś.
2: I pozdrowienia.
1: No to chciałabym pozdrowić moich rodziców, żeby mama zdała specjalizację. I żeby tata też stał się profesorem, tak jak pan Malejkat i pan Koziołek.
0: Życzymy i tacie, i mamie tego samego.
2: Cóż za fantastycznie wychowana młoda dama.
0: A co możemy zagrać wszystkim słuchaczom, ale szczególnie beneficjentom?
1: No to kult, kiedy nie ma dzieci.
0: Aha.
2: No tak, brawo. To zmienia optykę. Gratulujemy.
0: Dziękujemy za pobyt w Radiu Nowy Świat i gramy kult.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: dobrze.
1: A, no tak, a tu koncert życzeń. Trochę, przepraszam, zagadaliśmy się.
0: Zapytała nas Maria, czy zostajemy na Silent Disco i zobaczyłem ten...
1: Przerażenie w oczach, tak.
0: Tak.
1: Ja zobaczyłem w pańskich.
0: A ja w pańskich. Pan ma okulary, więc oczy ma pan większe. Powstrzymuję się przed tym pytaniem właściwie od pierwszej minuty naszej audycji, ale pewnie się nie powstrzymam. Mianowicie, a co z kocykiem?
1: A jest. Z 200 metrów stąd.
0: Nie rozstaje się.
1: Zaraz przyniosę, żeby zademonstrować.
0: Nie, bo to już zużyliśmy ten temat, ale byłem ciekaw, czy to był tylko epizod z zeszłego...
1: Nie, on został ze mną. Kot zostanie ze mną na całe życie. Tu nie ciągnie, ale gdyby skądkolwiek ciągnęło, to kot jest pan
0: przygotowany. Tak.
1: Zaraz przyniosę.
0: Bo słuchacze mogliby być rozczarowani, gdyby koca zabrakło.
1: Dziękuję i panu, i państwu oczywiście za troskę bardzo.
0: Przeczytam teraz coś.
1: Proszę.
0: Przyszedł do nas list, ponieważ państwo też piszą, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Zwłaszcza jeśli treść jest jak następuje. Kochany Radio Nowy Świat, szanowni prowadzący koncert życzeń w pięknej przestrzeni Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, chciałam złożyć życzenia twórczyniom i twórcom latającego teatru szybko, związanego
1: z Uniwersytetem Śląskim.
0: Z Uniwersytetem Śląskim.
1: Panu nie wypadało. Tak.
0: Niech duch Szekspira inspiruje was do odważnych i pięknych działań artystycznych, niech dmucha w wasze skrzydła, byście polecieli wysoko, realizując swoje marzenia. Proszę o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, którą śpiewał razem z nim Wojciech Malajkat. Tytuł piosenki: Teatr uczy nas żyć.
1: No to skoro pan mnie wywołał...
0: Serdecznie pozdrawiam, patronka Zofia.
1: To PS krótki. Otóż tak, ta piosenka powstała na zamówienie. W teatrze w Szczecinie graliśmy Żołnierza Królowej Madagaskaru i tamże nastąpiło prawykonanie. No i brałem w tym udział. Tutaj mnie nie słychać niestety, bo to jest taka studyjna wersja, żałuję bardzo.
0: Ale dla słuchaczy na dziedzińcu może pan...
1: Proszę bardzo, teatr uczy nas żyć Zbigniewa Wodeckiego, prosimy.

oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie.

0: Jako występujący epizodycznie chciałem zasięgnąć rady i opinii doświadczonego, znakomitego aktora, jakim jesteś. Mianowicie Teatr Szekspirowski obdarzył nas drobiazgami dotyczącymi teatru i dziejącego się festiwalu i między innymi jest tam przedmiot, który trzymam w tej chwili w ręce. I pozostałe są dla mnie dość oczywiste, natomiast ten jest tajemniczy. Nazywa się Twój naturalny efekt glow, olejek do ust. I chciałem zapytać, co ty z tym robisz, żebym ja też być może w przyszłości wiedział, co z nim mam uczynić.
1: Wiesz co, ja takiego nie dostałem, więc na razie mogę dotknąć?
0: Proszę.
1: Nie używam, ale z chęcią zajrzę. Rozprowadź olejek na ustach. No, ale dalej jest jeszcze fajniej.
0: A używałeś przed monologiem Hamleta?
1: Czy nie, nie, nie, ale to nie było jeszcze takich olejków. Ale uważaj dalej, stosuj wedle potrzeb.
0: No właśnie o te potrzeby chciałem zapytać.
1: No to po co, każdy ma inne.
0: Wiesz, żeby rozkręcić usta, albo żeby słowa gładziej wypływały.
1: Są złotouści i olejkouści prawdopodobnie. Tak to czytam.
0: Ja jednak zwrócę się do organizatorów, co tak mieli na myśli, bo widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. A tymczasem...
1: Ale to jeszcze, jeśli pan pozwoli, to tak. Proszę państwa, co tu się dzieje? Jasiek Malinowski uwija się jak w ukropie, zbierając zaproszenia i państwa udział w koncercie życzeń. I właśnie pan Jasiek Malinowski przyprowadził nam panią Karolinę, prawda?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A skąd przyprowadził?
2: Z Teatru Szekspirowskiego dzisiaj.
1: A w ogóle?
2: A w ogóle pochodzę z małej miejscowości na Pojezie Żudrawskim ze Szczecinka.
1: No, nie taka mała. No. To zaraz, że Szczecinek to zaraz mały?
2: Nie, no dwa jeziora mamy, no i więcej.
1: Bo, no tak, Szczecin większy, no ale Szczecinek większy. Nie taki mały.
0: Znam jezioro Siecino, które jest...
2: Siecino? Nie, Szczecinek nie leży nad Trzesieckim i Wielimiem.
1: Co możemy zrobić dla pani Karolina?
2: Ja wybrałam piosenkę, którą chciałabym dedykować swojej 12-letniej córce, która jest ogromną fanką zespołu Lady Punk. I będzie to Marchewkowe pole.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo dawno nie słyszałem tej piosenki.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzą. Magda Jeton na przykład, matka redaktorka, podbiega co chwila i reguluje ustawienie mikrofonu. Czy to mówiącym te słowa w tym momencie, czy też przed chwilą pani Karolinie, prawda?
0: Czujemy dyskretny nadzór.
1: Czy jeszcze jakieś życzenia, czy już to Marchewkowe?
2: Nie, chciałabym państwu życzyć udanej zabawy na festiwalu szekspirowskim. Będziecie mnie państwo również tu widywać, gdyż próbuję swoich sił jako fotografka.
1: Brawo.
2: Także zapraszam na wszystkie spektakle. Dziękuję.
1: Marchewkowe pole. Lady Punk.
0: Jedziemy.

0: co tu się dzieje, proszę Państwa. Ludzie walą, jest nas coraz więcej. Bardzo Państwu oczywiście dziękujemy. O, właśnie przybyła nowa para. Witamy. Panie profesorze, co tam u Pana?
1: Chciałem o marchewce, ale teraz zmieniłem zdanie jednak, bo pomyślałem sobie o gdańszczanach. Wiesz, dlatego, że zaraz będziemy rozmawiać z panią Karoliną, a myśmy już zaczęli rozmowę. I o takim fenomenie, co robią mieszkańcy wielkich, popularnych miast w czasie, kiedy przybywają do tych miast tłumnie mieszkańcy innych miast, miasteczek, gmin i mniejszych miejscowości.
0: I co wyszło?
1: No podejrzewam, że nie bywają.
0: No właśnie.
1: Nie bywają. Jak to jest?
0: Ale pani została, pani Karolino.
2: Dzień dobry. Ja zostałam ze względu no przede wszystkim tutaj na obecność panów i pani Marysi i Radia Nowy Świat. No i festiwalu szekspirowskiego oczywiście. Również uczestniczę zawsze w festiwalu od wielu lat, więc cieszę się, że mogę tutaj i nie cierpię z tego powodu. Jest mi tu dobrze.
1: To jest ogromna pokusa, bo to znaczy, że my moglibyśmy przeciwdziałać migracji.
0: Jeżdżąc do popularnych miejscowości, żeby
1: zatrzymywać
0: autochtoni,
1: chronić
0: ludność
1: przed ucieczką.
0: Zastanowimy się.
1: Nie, jak się mieszka w Gdańsku?
2: No, wspaniale się tutaj mieszka.
0: To dlatego przyjeżdżają tu ludzie, tak?
2: No, dlatego mamy wielu turystów.
0: No właśnie.
2: Tak mi się wydaje,
0: no i morze,
2: że coraz
0: tak?
2: więcej.
0: Bo macie chyba blisko do morza. Czy
2: no,
0: ja to
2: do morza mamy niedaleko, rzeczywiście.
1: Ja teraz wypowiem taką profesorską tezę, jeśli pozwolicie, choć atmosfera jest bardziej żartobliwa. Ja myślę, że to, co nam się udało w Polsce, to są miasta. Jak chodziłem do szkoły podstawowej na lekcje historii, to mówiono, że Polska okresu pierwszej Rzeczypospolitej cierpiała na słabość miast, bo wszystko się koncentrowało w tych wielkich majątkach ziemskich na wschodzie. I to się zmieniło. Dzisiaj mamy kapitalne, fantastycznie rozwijające się wielkie miasta, nie tylko Warszawę, ale Gdańsk, Katowice, Wrocław, Lublin i inne. To bardzo dobrze robi, moim zdaniem, państwu.
0: I nie ma majątków tych takich wiejskich. Czy są?
1: Cierpisz z tego powodu?
0: Nie, ale jako człowiek z Mazur jednak lubię spokój i ciszę. Nie tęsknię tak bardzo, bardzo do aglomeracji wielkich.
1: No ale chciałbyś, żeby twoje miasto, bo Olsztyn to jest Warmia, nie?
0: Tak.
1: Mazurskie miasto?
0: Mrągowo.
1: O, na przykład. Żeby Mrągowo było prywatną własnością?
0: A Gdańsk jest prywatną własnością?
1: Nie, no ale kiedyś, wiesz. No, akurat Gdańsk miał inną historię.
0: No nie, nie, nie no, no ale nigdy nie był, nie zapowiada się, żeby był czyjś prywatny.
1: Więc koniec pogadanki profesorskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że Gdańsk jest, no i właśnie tak ma być.
2: Jeszcze chciałam tylko dodać, że mieszkańcy Gdańska, kiedy przyjeżdżają na ulicę Długą, Długi Targ, zawsze mówią, że jadą do Gdańska. Znaczy nieważne, czy mieszkają na Przymorzu, na Zaspie, na osiedlach jakichś, czy we Wrzeszczu, czy w Oliwie, tylko zawsze się jedzie do Gdańska. Mimo tego, że to wszystko są dzielnice Gdańska, bardzo blisko położone centrum Gdańska, tak? Ale tak po prostu się mówi. Jadę do Gdańska.
0: To Gdańsk zaraz tutaj
2: Tak, Gdańsk się zaczyna za chwilę, tutaj.
0: Mi, za rok. Za rogiem.
1: To jest fundamentalne pytanie. Gdzie jest Gdańsk?
0: Za rogiem, toż tłumaczę ci.
1: Profesorze rektorze, jest taki klasyczny wiersz Mikołaja Sępasza Żyńskiego o Rzymie. O pielgrzymie, który szuka Rzymu w Rzymie. Gdzie szukać Gdańska? W Gdańsku. Na Długim Targu.
2: No, wychodzi, że tak. Chociaż ja akurat bardzo lubię te dzielnice takie poza centrum Gdańska, czyli no, na przykład Dolne Miasto, dzielnica trochę
0: Jasień.
2: Zapomniane.
1: Niech pani tego nie mówi, bo teraz te tysiące zebranych tutaj ludzi natychmiast ruszą.
0: No właśnie, do Jasienia.
1: I skończy się Sielanka.
2: Jasień, to brawo. Nie wiedziałam, że pan zna taką dzielnicę jak Jasień.
0: Tam moi przyjaciele mieszkają.
2: Okej. No tak. No oni też pewnie zjeżdżają do Gdańska.
0: No siedzą tu, o.
1: A wiesz, co to znaczy jasień?
0: Jasiek?
1: Jasień.
0: Jasień?
1: No.
0: Jesień.
1: Blisko, blisko. Nie, to jest jesion, czyli nazwa drzewa. Prawdopodobnie tam dużo jesionów rośnie.
0: Kiedyś. Kiedyś rosły. No tak, ale wszystko było kiedyś. Tak.
1: A teraz jest teraz i trzeba coś wreszcie zagrać.
2: Tak, no więc ja chciałabym zadedykować tę piosenkę Lecha Janerki Rower. Chyba już wiadomo komu. To znaczy przede wszystkim mojej grupie sneakersów, z którą jeżdżę jako uczestniczka rajdu Tour de Slezak. No i oczywiście Piachowi, czyli grupie na WhatsAppie, która jest niesamowicie po prostu prężna i jest dużym wsparciem i jest naprawdę śmiesznie i wszyscy sobie zawsze rano mówią dzień dobry, potem dobranoc i od rana jest znowu dzień dobry i dobranoc.
0: Pozdrawiamy przy okazji oczywiście bardzo
1: wszystkich rowerzystów.
2: Dziękuję bardzo, że mogłam i że mogłam tutaj się również z Państwem spotkać. Bardzo lubię audycję pani Marysi. Pan Wojciech był tutaj, przepraszam, ale był pan moją miłością po prostu.
0: Proszę nie przepraszać.
1: Zwróć uwagę na to był.
2: Licealną.
0: Czy teraz w ogóle ktoś pana angażuje w tę rozmowę, panie profesorze?
1: Nie mogłem się oprzeć.
2: No, a pana profesora również w piątek bardzo lubię słuchać i często korzystam z różnych podpowiedzi.
0: Myślałem, że pani powie lubiłam.
1: Czas przeszły jest zarezerwowany dla ciebie.
2: Także dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego życzymy i co? Rower.

0: Piszą Państwo listy, bardzo dziękujemy. Za chwilę przytoczymy treść kilku, ale przypominam adres koncert.życzeń@nowyświat.online. Tak, to prosimy pisać. Pytają Państwo o ubiór. Skąd...
1: Twój ubiór, dodajmy.
0: No tak, skąd redaktor ma taką fajną bluzą, bluzokurtkę? Ze sklepu. Chyba tak.
1: Myślę, że pan lub pani chcieli więcej szczegółów, ale, rozumiem, że nie lokujesz produktów.
0: No nie, bym nie lokował. Mania, a gdzie były teraz te...
2: Tutaj wyżej.
0: A, okej. Piszą Państwo oczywiście z życzeniami. Na przykład pani Anna wysłała list, w którym prosi o przekazanie życzeń imieninowych dla syna Krzysztofa. Krzysiu, zdrowia, radości i szczęścia z ukochaną Inką, ukończenia waszej oazy szczęścia w Klonowicach. U, to już nawet w szczegóły wchodzimy. Spełnienia marzeń, rodzice i rodzeństwo. Prosimy o piosenkę Gorillaz on Melancholy Hill. Serdecznie dziękuję dla wszystkich prowadzących i dla wszystkich prowadzących wyrazy wdzięczności za taki super program. I panie profesorze,
1: będzie coś dla mnie? Nie mam okularów.
0: Panie Ryszardzie, no i panie Wojciechu, dziękuję.
1: O, bardzo miło, my też dziękujemy.
0: My bardzo dziękujemy, prosimy pisać, prosimy oczywiście zgłaszać się do Jaśka Malinowskiego, który zbiera państwa potrzeby. No i cóż, teraz Gorillaz.
1: Zagramy.

0: To szczęście, że są goście, wiesz?
1: Ja właśnie to chciałem też powiedzieć.
0: Nie, nie, proszę, to ja powiedziałem.
1: To powiedział profesor Koziołek, a ja się dołączam. Otóż, proszę Państwa, mimo że rytmy nie są może jakoś kompulsywne wyjątkowo, to tutaj Państwo tańczą, biegają, małe dzieci, całe rodziny z dziećmi, ze zwierzętami. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie. Goście nieprzerwanym strumieniem, proszę, tak próbują dostać się do tego stołu, więc mamy kolejną gościnę.
2: Tak przepchałam się pomiędzy tym tłumem.
1: Brawo, pani Izo.
0: Całe szczęście, czujnie, że są goście, ponieważ można się czegoś dowiedzieć.
1: W przeciwieństwie do moich
0: prób wyciągnięcia od ciebie jakichś rzeczowych informacji na temat olejków, aktorstwa i innych ważnych...
1: Przepraszam, będę tak panu się wtryniał. W międzyczasie organizatorzy rozdali olejki do ust wszystkim. Więc proszę się częstować. Nie wiem, czy jeszcze
0: używać.
1: I używać, proszę.
2: To uważajcie, tam napisane, że powiększają.
0: I niech słowa...
1: Tak? Tu nic nie widziałem, tak.
0: Niech słowa płyną
1: przywraca
0: z Państwa
1: naturalną miękkość, przepraszam, spierzchniętym, suchym wargom i zapewnia im intensywny blask.
0: Tu się nic nie da powiedzieć.
1: To właśnie jest. Dobra, już się nie wtrącam.
0: Można się dowiedzieć czegoś dzięki gościom, ponieważ... Pani Iza przybyła do nas z Warmii.
2: Tak, jestem z Warmii, jestem z Olsztyna.
0: I ja bym się chciał, dlatego nie pytam profesora Majlajkata, który wiem, że mi nie odpowie, no to na czym polega kluczowa różnica między Warmią a Mazurami, między Warmiakami a Mazurami? Bo my mamy na Śląsku taką...
2: Jadę na Mazury.
0: Prawda? Tak. Jadę na Mazury to raz, ale czy to przypomina na przykład relację Śląsk-Zagłębie?
2: Bo rozumiem, że tam się konkuruje bardzo, tak?
0: Tak, to jest bardzo stosowne słowo.
2: Nie, nie, to wydaje mi się, że tak nie jest u nas, ale rzeczywiście Warmiacy są przywiązani do tego, że są na Warmii, a Mazurzy, że tu są Mazury, więc
0: to
2: tak
0: w jakich
2: to
0: wy
2: wygląda.
0: Jesteście relacjach z
2: pokojowych, tak, w pokojowych relacjach jesteśmy. I tak pokrótce mogę też wyjaśnić, czym się to różnią te dwie krainy. One są historycznie różne. Warmia była katolicka, Mazury były protestanckie. I łatwo rozpoznać, że się jest na Warmii, bo tam są czerwone kapliczki, a na Mazurach krzyże. Takie naprawdę, naprawdę dużo tego jest, więc łatwo się zorientować. Warmia była pod władaniem biskupów kapituły warmińskiej, a Mazury były w księstwie. Także Warmia była pod polskim królem, Mazury nie.
1: Pod zakonem.
2: Pod zakonem.
1: Mogę się nie wtrącać.
2: Bardzo dobrze. Właśnie ja wiem więcej o Warmii, a pan Wojtek o Mazurach,
0: no
2: bo z Mazur,
0: chyba
2: chłopak.
0: Nie, chyba nie.
1: Że ja więcej o Warmii, a pani więcej o Mazurach?
0: Dziękuję pani. Tak, jestem wyedukowany.
1: Pani Izo, przejdźmy do meritum. Co możemy zrobić w koncercie życzeń dla pani?
2: Poproszę o Roots, Sepultury.
1: O, teraz to państwo potańczą.
0: Czyżby pani była wczoraj na spektaklu?
2: Byłam i właśnie tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że właśnie tak fajnie się ta rozmowa potoczyła, żeby pogadać o korzeniach te Roots, a z drugiej strony, panie profesorze, szapoba. Świetna scena, taka ratująca od tego strasznego, przygnębiającego smutku spektaklu, to jest właśnie ta scena Kopidołów i no, robi robotę.
0: I Sepultura zagrała.
2: I Sepultura zagrała i tak nawet z siostrą rozmawiałyśmy, że pod koniec pierwszego aktu Sepultura zagrała przez chwilę, ona mówi, już? Na szczęście kolejny akt zaczął się od Roots i już tu w całości odsłuchaliśmy, także fajnie.
0: Jaka to jest miła audycja, powiem ci.
1: Dla kogo miła, dlatego miła. Ja tu słyszę, że pan wątpi we mnie jakoś tak wyjątkowo dzisiaj. Proszę bardzo.
2: A mogę jeszcze
1: tak,
2: życzenia?
1: A tak, przepraszam.
2: No to właśnie chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, bo rzeczywiście jest to taka rodzina. Chciałam też pozdrowić moje przyjaciółki Magdę i Agnieszkę, które dzielnie towarzyszą mi. My sobie towarzyszymy w takich wyprawach, jak przyjazd do Gdańska na festiwal i wszystkie inne takie wydarzenia. Oraz chciałam też podziękować Asi, która nas za każdym razem, jak przyjeżdżamy do Gdańska, to gości, karmi, poi, oprowadza i jeszcze do nas dołącza.
1: To wpadniemy do pani po audycji.
2: Otwartą ma kuchnię, także pozdrawiam.
0: Dziękujemy ogromnie.
1: Wszystkiego dobrego. Prosimy teraz trochę potańczyć bardziej niż do tej pory.

0: Jest 11:00, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o rozłamie w PiS-ie. Sejm nie będzie się spieszyć z jakimikolwiek decyzjami, powiedział na konferencji w Bielsku Białej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skomentował wczorajszą decyzję prezesa PiS-u o wykluczeniu ponad 40 członków z ugrupowania w związku z brakiem podpisania przez nich lojalek. To osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: Im większe kłopoty dla ortodoksyjnej prawicy, tym więcej dobra dla normalnego państwa. Powiem szczerze, dziwię się panu Kaczyńskiemu, że otoczył się tak wybitnymi ludźmi jak Matecki, jak Gosek, jak Czarnek, człowiek, którego Moskwa chyba jest bliższą ojczyzną niż Warszawa i Polska. To jest zadziwiające, ale jednocześnie cieszę się, że siły ortodoksyjnej twardej prawicy słabną, bo słabną.
0: W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który zatwierdzi wykluczenie z partii ponad 40 członków. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.
2: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
0: Szokująca decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał premier Donald Tusk. A minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wskazał wcześniej, że skierowanie przez prezydenta ustawy do TK zablokowało 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Domański ocenił, że prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych. Polscy specjaliści wśród 4 najlepszych zespołów na świecie w turnieju robotów humanoidalnych. 7-osobowy polski zespół Brave Mind Fighters zajął 4 miejsce spośród 200 drużyn w eliminacjach. To najlepszy wynik inżynierów z Europy. W sierpniu w chińskim Shenzhen Polacy wezmą udział w kolejnym etapie, w którym roboty będą walczyć na ringu. Zespoły tworzą w tym celu własne modele AI, dzięki którym maszyny nabywają umiejętności mieszanych stylów walki, koordynacji ruchów i równowagi. Drużyny wezmą udział w fazie grupowej, a najlepsze z nich w grudniowym finale. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Koncert życzeń.
1: Witamy Państwa, tych, których jeszcze nie witaliśmy na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego. Jest nas coraz więcej. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję słyszą. Graliśmy Sepulturę tuż przed serwisem. No i tutaj, moim zdaniem, Silent Disco wieczorne będzie nas tylko prosiło o litość.
2: Patrząc na Państwa, na widownię cudowną, jest, wiesz, taka ryzykowna myśl, że społeczeństwo jest możliwe.
1: No ale oczywiście.
2: To nie jest oczywiste, bo wszyscy nam mówią, wiesz, podziały, konflikty, rozpady.
1: Radio Nowy Świat jednoczy.
2: Wiesz, ale ono jest otwarte, bo tu nie ma żadnej bramy, wiesz, nie ma portierów.
1: No, ciężko też powstrzymać ten tłum napływający tutaj do nas.
2: Nikt nikogo nie sprawdza, nie pyta, na kogo głosował, wiesz.
1: Nie.
2: A czemu przypisujesz ten sukces?
1: Ale serio.
2: Widzisz tą otwartą pułapkę.
1: Tak, dlatego nabrałem powietrza, ale nie, ja wierzę w ludzi i wierzę w to, że to jest możliwe, mimo że często dostaję po głowie za tę nadmierną wiarę.
2: No, trzymajmy się tego, przynajmniej do końca tej audycji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Proszę nam powiedzieć coś o sobie.
3: Agata Grenda. Bardzo mi miło. Jestem dyrektorką Teatru Szekspirowskiego i festiwalu. I właśnie się przed chwilą dowiedziałam, że mogę powiedzieć, zapytałam, a o czym będzie ta rozmowa? O czym chcesz? Możesz powiedzieć, co chcesz? I bardzo mnie to zestresowało, ponieważ ostatnio prowadzę wyłącznie rozmowy na temat festiwalu, konkretnych spektakli, tego, co się... I informacja, możesz powiedzieć, co chcesz, spowodowała moją ogromną panikę.
2: No to nie, to tak pani nie pozwolimy.
3: Nie, bardzo dziękuję. Tak,
1: bo ja już mam pytanie, a jak szybko państwo się zabierają do organizacji Międzynarodowego Festiwalu? Ten powstawał ile?
2: To jest jedno z najnudniejszych pytań, jakie
1: mogłeś
2: zadać.
1: Ale ja nie znam na nie odpowiedzi, chętnie się dowiem. No wiem, niech pan się teraz nudzi.
2: Wikipedia. Proszę.
1: No nie, no wie pan co, no.
3: Pewnie tu jest taka spodziewana odpowiedź, że cały rok to się nigdy nie kończy, ale to nie jest prawda.
1: Aha.
3: Czasem bym nawet rzekła, że my jesteśmy tacy prokrastynujący, że jak się kończy festiwal, wszyscy jedziemy na urlop, potem przez kilka miesięcy w ogóle nikt nie mówi o temacie. Każdy coś tam w głowie już wyświetla, ogląda, ktoś coś podeśle, jakieś spektakle, patrzymy, co się dzieje na rynku, ale nie rozmawiamy o tym. Patrzę na naszą PR menedżerkę, prawda, Paulina? Tak chyba jest, że w ogóle wyjeżdżamy, wracamy we wrześniu, jakby tego festiwalu nie było. Jesteśmy po nim tak jakby wyczerpani, szczęśliwi i zmęczeni. I potem przychodzi na przykład listopad, październik. My już w głowie mamy dużo rzeczy, ale nagle jest coś takiego. Matko Święta, zaraz święta, a zaraz potem lato i festiwal. Ludzie, gdzie my byliśmy, jak nas nie było przez ostatnie 3 miesiące? Szybko siadamy. No i wtedy, jak już siadamy, to najczęściej każdy już przychodzi z czymś. Już kuratorzy też już zobaczyli jakieś spektakle, które się dzieją. Natomiast nie jest tak, że to jest ciągle i czasami mamy coś takiego, że wydaje nam się, że jest 4 miesiące przed festiwalem, a my jeszcze nic nie wiemy, nic nie mamy, nic nie umiemy. Taki normalny stan. Ja mam rodziców aktorów, więc to jest tak jak przed premierą, nie? Trzecia generalna,
1: nic nie
3: jest zrobione. Reżyser nam nic nie powiedział, nie wiemy, co gramy, jutro premiera. Mówię, no, to będzie dobrze, jak zawsze.
1: Nie. Ja się nie nudziłem podczas tej odpowiedzi, nie wiem, czy pan...
2: To tylko ze względu na aktorski temperament i geny pani
3: ADHD,
2: dyrektor.
3: Tak.
2: Ja zadam teraz prawdziwe pytanie.
1: No posłuchajmy.
2: Kto wygra Złotego Jurija?
3: Ja jestem tu przygotowana. Na to pytanie już zaspoilerowałam. No oczywiście Hamlet.
2: Sprytne. Jednak bardzo inteligentnych ludzi obsadzają w roli dyrektorów Teatru Szekspirowskiego.
3: Wygra go Hamlet dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, gdyż w konkursie są 3 Hamlety.
1: A co możemy zrobić dla dyrektorki teatru, festiwalu i dla festiwalu i w ogóle w koncercie życzeń?
3: Ja myślę, że mówić o tym, że jakkolwiek to zabrzmi... Nie wiem, prosto i naiwnie, że teatr ciągle coś może ludziom dać. bo że teatr jest ważny, no to tak trochę nic nie znaczy, prawda? Wiele rzeczy jest ważnych, ale że teatr może naprawdę coś ludziom dać i że mogą wyjść ciągle z tego teatru odmienieni, bo my tego doświadczamy. Nawet przychodząc na sztuki Kolesia, mieliśmy postać Szekspira na gali, który mówił, że się cieszy, że przychodzicie na sztuki Kolesia, który nic nowego od 400 lat nie napisał, więc nawet na sztukach Kolesia, który nic nowego od 400 lat nie napisał, można znaleźć coś dla siebie, bo wydaje mi się, i to też powtarzam, że my nie konkurujemy z innymi teatrami w Trójmieście czy w Polsce. W ogóle z nimi nie konkurujemy. Im nas więcej, im mamy lepsze festiwale, im więcej się dzieje, tym mniej prowincjonalnie jesteśmy i tym myślę, lepiej nam jest wszystkim w tej kulturze, ale my konkurujemy z Państwa wolnym czasem. Z tym, czy Wy otworzycie streamingi wieczorem, czy włączycie radio, czy przyjdziecie do teatru, czy w ogóle o 11 w sobotę będziecie siedzieć tutaj, czy chodzić po molo w Sopocie i kupować kawę za 1500 zł. To, że Wy jesteście tutaj, to znaczy, że mam nadzieję, że Wam to coś daje. Daje Wam coś radio, daje Wam coś spotkanie z drugim człowiekiem, daje Wam coś teatr, więc jeżeli coś możecie dla nas zrobić, to mówić o tym, że my jesteśmy równie ciekawi jak wino z koleżanką wieczorem, czy bezalkoholowe oczywiście, czy fajny film, który też jest ważny, ale my nie jesteśmy gorsi. Takie mam poczucie.
2: Czyli należy życzyć Państwu wszystkim złej pogody nad Bałtykiem.
3: No i właśnie najfajniejsze jest to, że my na cały festiwal mówiliśmy sobie, bo tak generalnie lubimy tak, też tak psioczyć i tak się, wiecie, tak jak to Polacy, tak, że się nie uda, że pogoda taka straszna nas czeka, że to silent disco, to w ogóle nie wiemy co i jak. No a tu proszę. I
1: tego, tysiące ludzi, jakby, no tak.
3: Tysiące tak, ludzi, tysiące słońce ludzi. Świeci, no to jest wspaniałe. W sumie pogoda wszystko jedno jaka.
2: Minuta belwerska. Chciałem wrócić do tego, o czym pani dyrektor mówiła, o roli teatru. Otóż ja jako historyk literatury, który zajmuje się rzeczami, których nikt nie czyta prawie poza nim samym i wąską grupą podobnych do mnie, wygłaszam wielką wdzięczność dla teatru jako jedynej formy sztuki, która czyni klasykę żywą dla takiego pokolenia jak jedna z naszych rozmówczyń dzisiaj. Nikomu się to nie udaje, żeby sprawić, że Wyspiański na przykład jest interesujący dla młodego obywatela tego kraju. Tylko teatr potrafi to zrobić.
3: Ja powiem więcej. My mamy, jakby my czynimy ludzi żywymi, chociaż wczoraj pan profesor ich raczej grzebał. I chował do piachu.
2: Ale ona już nie żyje wtedy.
1: To co z nią zrobić?
3: Chciałam tutaj w tym momencie...

0: mamy wielkie szczęście w Polsce, a propos tej klasyki żywej, ponieważ my mamy fantastyczne przykłady Szekspira. Myślę, że ta klasyka żywa dla osób angielskojęzycznych i dla młodzieży angielskojęzycznej jest trudniejsza niż dla nas tutaj w Polsce, dla tych, którzy mamy przykłady w języku współczesnym, gdzie tego Szekspira naprawdę możemy zagrać współcześnie. Ożywianie Wyspiańskiego według mnie jest, Kochanowskiego, jest o wiele trudniejsze w teatrze, nie niemożliwe, ale o wiele trudniejsze niż dla nas Szekspir. Mhm. To jest dosyć prosta robota.
1: To ja muszę jeszcze to skomentować, bo to wczoraj o tym rozmawialiśmy po spektaklu, że każdy przekład wydobywa z Szekspira coś nowego i pytając, po co robić Szekspira po śląsku, to oczywiście było pytanie do Roberta Talarczyka. Jedną z odpowiedzi jest nie to, żeby zrobić, za przeproszeniem, dobrze Ślązakom, czy też po prostu pokazać, że w tym języku można mówić o rzeczach ważnych i głębokich, ale dlatego, że to pokazuje coś w Szekspirze, czego byśmy bez tego języka nie wyczuli, nie wzięli z niego. Co to jest, to pewnie nie na tę audycję, ale dziękuję, że pani dyrektor o tym mówi.
0: Na naszej gali Szekspir powiedział, że cieszy się, że profesor Jerzy Libon jest teraz z nim w niebie, bo mu może wytłumaczyć, o czym pisał.
1: Chyba, znaczy nie, żebym się bardzo palił do piosenki, bo ta rozmowa niezwykle mi się podoba.
2: I mogłaby trwać, tak.
1: Ale chyba trzeba.
2: Ale chyba zagramy coś.
0: Będzie mi bardzo miło. Ja chciałam Państwu zaproponować taką piosenkę. Są takie piosenki, które tak masują duszę i są takie ciepłe i takie miłe. I to jest piosenka Josh Stone, która ma tytuł I Have Right to Be Wrong, czyli mam prawo się mylić. I myślę, że ona dla nas na tym festiwalu i dla całego mojego zespołu, który chciałam tutaj pozdrowić, jest też taka rozgrzewająca, że robimy to wystarczająco dobrze, tak jak umiemy. Jak będą jakieś, że tak powiem, wypadki po drodze, to Państwo tutaj są, jesteście dla nas łaskawi i mili. I bardzo chciałam podziękować i pozdrowić Paulinę naszą. I nawet jakbyście ją Państwo nagrodzili brawami, bo ta kobieta robi tutaj niesamowite rzeczy i ściąga wszystkich i naprawdę pracuje długo, więc Paulina Popiół, nasza PR menedżerka, też dzięki której tutaj Państwo jesteście. I Josh Stone jest bardzo dobra na te pogody i na to takie rozgrzanie duszy.
2: Zapraszamy.

0: Teraz tańczyli Państwo spokojniej, w parach. Zresztą muzyka tak nastrajała i Państwa, i nas. Pogrążyliśmy się w chwilowej zadumie.
1: Możesz opowiedzieć.
0: Pojawiła się kura u profesora.
1: Nie pojawiła się, nie przyleciała, nie wskoczyła, tylko
0: została mi... Wyszydełkowana.
1: Mi?
0: Podarowana. Wyszydełkowana. Przez Monikę, która tu już nas odwiedziła przecież, prawda? Nie tańczyła, tylko szydełkuje następną, widzę. Matko Boska, to dziecko. Może oderwijcie ją od tej włóczki.
1: Ona jest przeniknięta duchem sprawiedliwości i chce, żeby przed końcem tej audycji podobna kura wylądowała też u ciebie.
0: Okay. Pani Aldono, dzień dobry. Mamy kolejną
2: gościnę.
0: Dzień dobry.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem pierwszy raz na spotkaniu w Radiu Nowy Świat. Odczuwam lekką tremę, trzymając ten mikrofon. Ale w czwartek, kiedy usłyszałam, że będziecie Państwo tutaj w Gdańsku, a mamy 250 kilometrów do Gdańska, szybka decyzja, jedziemy. Dzisiaj rano o 5 wyjechaliśmy, by na koncert życzeń już...
0: A skąd Państwo podróżowali?
2: No my jesteśmy spod takiego... z takiej dużej wsi Dolaszewo, spod takiego małego miasta Piła, do którego, jak słyszałam w radiu Nowy Świat, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu założył w naszym mieście filię Wydziału Medycznego.
1: Czy to oznacza, że podejmie Pani próbę aplikacji na studia medyczne?
2: No niestety nie, ale tylko z tego względu, że wiek mi już na to nie pozwala.
1: O, nie ma ograniczeń, proszę się tym nie kierować.
2: Nie? To nie tak, że do 26, ja już skończyłam 26.
0: Nie, nie ma teraz ograniczeń. Zapraszamy też do Akademii Teatralnej w razie czego.
2: A no, rozważę i tą kwestię.
0: Co możemy zrobić w koncercie życzeń?
2: W koncercie życzeń możecie Państwo zagrać piosenkę dla mojego męża.
1: Piła tango?
2: Wyjątkowo nie.
0: Piłem w Spale, spałem w Pile? Nie, też nie. Nie, bo dajmy spokój tej Pile.
2: No,
0: Państwo
2: zostawmy.
0: Są przecież z dużego
2: my
0: miasta.
2: Jesteśmy z Dolaszewa. My jesteśmy z Dolaszewa. I mamy, mieszkamy na takim wzgórzu i patrzymy na Piłę z góry.
1: Z wyższością.
0: I jakiś zespół ulubiony męża?
2: Tak, Frankie Goes to Hollywood.
0: A te
2: życzenia, które chciałabym dołączyć do tej piosenki, wiążą się z tym, że mąż ma na imię Krzysztof i dzisiaj w drodze do Gdańska zadzwoniła jego ciocia z życzeniami i uświadomiła mi, że dzisiaj jest Krzysztofa. Więc kochanie, specjalnie dla ciebie, obyś do śmierci mnie kochał.
0: Brawo.
1: Bardzo hamletowskie życzenia.
0: Szekspirowskie
1: życzenia. Piękne.
0: No zatem kochajcie się aż do śmierci.

0: Już było gorąco przed chwilą, a teraz po Frankie Goes to Hollywood zrobiło się naprawdę gorąco. Prosimy Państwa o zaznaczenie obecności. Setki ludzi roztańczonych, roześmianych na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. I listy, listy, listy.
1: Drogie Radio Nowy Świat, w dniu imienin mojego ukochanego męża Krzysztofa chciałabym za waszym pośrednictwem złożyć jemu życzenia, aby spełniło się wszystko, o czym pomyśli. Krzysiu, kocham bardzo, twoja Anula.
0: Tak, to te listy.
1: Czy wiesz, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie więcej piszą niż czytają?
0: Czekaj, aż przetrawię te informacje. Aha, tak, tak jest?
1: No, moim
0: nie zastanawiałem się nad tym.
1: No, dlatego masz mnie. Zastanawiam się, co z tego wynika.
0: Wiesz, no okej, okay. No nie chcę mówić o sobie, bo ja sporo czytam, chyba mniej piszę, no ale to ja jestem wyjątkowy. No,
1: ale Harry'ego Pottera nie przeczytałeś.
0: Przeczytam, obiecuję i napiszę do ciebie.
1: Molice obiecaj, że chcesz kurę dostać.
0: Mamy gościnę kolejną, pani Elu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tam?
2: Ładna pogoda.
0: Brawo.
1: A zapytaj, czy pani Ela jest absolwentką twojej uczelni?
0: Słyszałem, że jest pani absolwentką Uniwersytetu Śląskiego.
2: Tak, to prawda.
0: Gratuluję, panie profesorze.
1: Dziękuję.
2: Ja sobie też.
0: Pani oczywiście też. I jak pani wspomina okres?
2: No, wiadomo, że to jest najpiękniejszy okres w życiu, więc jak można wspominać inaczej niż wspaniale?
0: Okej. Okay.
2: Lekko nie było.
0: A no właśnie, bo na to czekałem, tak. No, czyli tam coś jakby poskrobać, to by się znalazło. No. Tak?
1: Po prostu dobrze kształcimy. Jesteśmy wymagający i tak, dzięki temu mamy świetnych absolwentów. Tak.
2: No i mieszkałam na Ligocie, w akademikach. No to już w ogóle.
0: To tam się działo.
2: Tam się działo, tak.
0: Co możemy zrobić w koncercie?
2: A ja chciałam złożyć życzenia. Dzisiaj jest 25, czyli jutro jest 26, czyli to są Anny imieniny. Więc chciałam złożyć mojej przyjaciółce Ani życzenia, ale spakietować chciałam.
0: O, brawo.
2: Tak, ponieważ Ania ma męża, który ma na imię Wojciech. I on w kwietniu obchodził imieniny. Co prawda złożyłam życzenia, ale tak teraz razem.
0: Czemu nie w pakiecie?
2: Czemu nie, tak, dla Ani i Wojciecha. I chciałam im życzyć, żeby im się spełniło wszystko, o czym marzą. Ale doszłam do wniosku, że mi się to nie opłaca. Mnie. No bo jak im się spełni wszystko, nie daj Boże, a zaraz jest Boże Narodzenie, potem jest Wielkanoc, potem następne imieniny,
0: w kółko, tak.
2: To co ja im będę życzyła? No rozsądne. I mówię, żeby niech im się tak w kilku procentach spełni. Potem ja dodam, do setki dobijemy.
0: Także... Brawo. No to są absolwenci Uniwersytetu Śląskiego.
1: Zaradni, prawda?
0: Zaradni. Oszczędni.
2: Także Aniu i Wojciechu, jeżeli słuchacie, a są patronami, więc mam nadzieję, że tak, niech wam się spełni wszystko, o czym marzycie, ale tak w 5%.
0: Brawo.
1: Przyłączamy się.
0: A co zagramy? W 5%? Czy tak w 100?
2: Nie, to już zagrajmy w 100. I ja oczywiście poszłam, że tak zwaną klasykę, czyli pana Wojciecha Młynarskiego, pod jednym warunkiem, miało być bardzo optymistyczne. Będzie.
0: To tak zróbmy. My pakietujemy oczywiście wszystkie życzenia.
2: To może wszystkich Wojciechów.
0: I Anny.
2: I Anny, i Wojciechów.
0: No tak. I Krzysztofów.
1: Nie. Jak złożymy
0: nie, Ryszardów
1: wszystko.
0: Też oczywiście.
1: Nie, to nie było egoistyczne.
0: Aha, kurwa.
1: Ale zostawmy sobie coś na przyszłe
0: 5%.
1: Koncerty życzę.
2: Ale ja jeszcze
1: 5% Anny i Wojciechów.
2: Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ja wczoraj byłam. Widziałam, panie profesorze, drugi fach ma pan w ręku. To ułożenie rąk na łopacie było perfekcyjne.
1: Zawsze wiedziałem, że rektorzy mają rękę do łopaty.
2: Także gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Gramy.
3: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce ruszyła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jestem.

0: ta panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta w czasach.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jest.

0: Tak, cudownie Państwo się teraz zadumali. Państwo są naprawdę cudownymi słuchaczami i odbiorcami koncertu życzeń. Albo Państwo tańczą, szaleją, albo siadają, wtulają się w Ciebie i słuchają Młynarskiego. Wspaniale.
1: Słuchaj,
0: prosimy tylko jeszcze, żeby tak, Państwo dali znać, że ja nie zmyślam. Tak. Część z Państwa zagląda już tam nieśmiało przez bramę, bo nie wszyscy się już tu mieszczą. Tak, panie profesorze?
1: Tak. Słuchaj, chciałem wrócić do tej piosenki. Czy uważasz, że... Bo życzenie było, żeby to była optymistyczna piosenka Wojciecha Młynarskiego. Czy ona jest optymistyczna, twoim zdaniem? Nie, może jest, ale...
0: Moim zdaniem jest. No, jak człowiek zaśnie, to może być nawet optymistą.
1: A jak się budzi?
0: No, wie pan, no to tak, to nigdy się nie dogadamy. Przeczytam panu list.
1: Czyli lepiej spać.
0: No tak. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zgromadzonych na koncercie życzeń do Państwa. Oby... Tak jest. Oby koc nie był redaktorowi Malajkatowi potrzebny, a panu profesorowi Koziołkowi życzę więcej wiary we współprowadzącego.
1: Jednak muszę wyjaśnić.
0: Tysiąc ludzi bije brawo teraz, widzi pan?
1: No właśnie, mojej nie wierzę chyba. Bije brawo. Ja wierzę. Ja wierzę, proszę Państwa.
0: Pan tak mówi, to już widać, że pan nie
1: bardzo
0: wierzy.
1: Bardzo wierzę. Wierzę mniej więcej tak, jak współredaktor profesor Malajkat wierzy w harmonijne, przyjazne społeczeństwo.
0: Aha. No tośmy optymistycznie teraz.
1: Czyli śnimy. Śnimy obaj. Mm-hmm.
0: Panie Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Teraz pan. Skąd pan przyjechał? Chyba, że pan nie przyjechał i pan tu po prostu już jest. Teraz...
2: Ja tu już jestem, tak. W zasadzie od urodzenia. Przyjechałem z nieopodal. Pan Wojciech dokładnie wie, gdzie pracuje, gdyż do pracy jeżdżę na jasień.
0: A, no to oczywiście, że tak. Tak, na jasień.
1: Mówi się na pracuje. Jasień, a nie do jasienia?
2: Na jasień. To pewnie zależy tak od tego, jak się traktuje jasień.
0: Tak jak na
2: czy z góry,
1: teraz mnie
2: czy
1: pan
2: ze
1: zaintrygował.
2: Szacunkiem. Więc nie wiem, to może aha, pytanie bardziej właśnie do pana profesora. Jak się mówi?
1: No nie wiem, bo sam jestem ciekaw. Jest parę takich miejsc, które rzeczywiście funkcjonują z tym przyimkiem. No jak na przykład na Węgry, czy na osiedle, czy w parę innych miejsc.
0: Więc no na Pragę.
1: Czy na Pragę,
0: więc
1: nie ma w tym, nie ma w tym nic deprecjonującego. Nie musi być, tak.
2: Czyli
1: bym
2: nie wiemy obaj. To dla mnie to w zasadzie ta, coś bardzo takiego... pokrzepiającego.
1: No pewnie.
0: A jaki ja pokrzepiony jestem, panie Pawle.
1: Na Mazury też się jeździ, a nie do Mazur.
0: No nie mówiłem nigdy do Mazur. Nie wierzy pan? Co możemy zrobić, panie Pawle? Bo tu widzę, potyczka się zaczęła.
2: No w zasadzie to, co robicie od samego początku, czyli puścić dla mnie piosenkę, a ta piosenka to w zasadzie może nie tyle dla mnie, co chciałbym ją przekazać, pozdrawiając trzy grupy. Grupę piątkową, grupę grillową inżynierów, elektryków, do której się zaliczam.
0: No ja wiem, bo to na jesieniu pan pracuje.
2: Tak, no właśnie tak. I ostatnią grupę, grupę wilkasową, a w tejże grupie szczególnie z życzeniami chciałbym się zwrócić do pani Moniki, której to jubileusz będziemy obchodzić już za kilka dni.
0: W wilkasach?
2: Nie.
0: Tylko pytam. No, czy
2: Borkowie.
0: No nie można zapytać naprawdę już.
1: Ja jednak oczekiwałbym pewnych wyjaśnień, jeśli chodzi o charakterystykę pierwszej grupy.
2: No grupa piątkowa bierze się, tak jak w sumie jej nazwa, od piątku. Spotykamy się w piątek. Co ciekawe, z dość nieoczywistą grupą, bo są to rodzice naszej córki ze szkoły podstawowej. A córka nasza właśnie zna studia.
1: Słuchaj, społeczeństwo konsoliduje się z najbardziej niezrozumiałych powodów.
0: Tak.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Pozdrawiamy oczywiście wszystkie te trzy grupy. Pakietujemy, jeśli pan pozwoli, życzenia i w ogóle wszystkie grupy na świecie.
2: A jeśli bym nie pozwolił, to co?
0: No ale już za późno, bo ja już spakietowałem.
2: Rozumiem.
1: Piosenka została wymieniona?
2: Tak, jeszcze nie. Wybrana została. Piosenka będzie... nieodżałowanego pogromcy tramwajów krakowskich pana Zbyszka Wodeckiego z tekstem, jeśli dobrze wiem, to nadredaktora, którego jestem wyznawcą, i będzie to Poszukaj muszli na brzegu morza.
0: Wszystko się zgadza.
1: Pozdrawiamy nadredaktora.
0: Także.
2: Dziękuję.

0: Coraz młodsi słuchacze z nami. Tym razem jest pan Mateusz. Ile pan ma lat?
1: 9,5.
0: Aż tyle?
2: Popatrz, jaka precyzyjna odpowiedź. To pół jest, jakie jest ważne. A chciałbyś już mieć 10?
1: Tak.
0: A 12?
1: Nie.
0: Jeszcze nie.
2: No, mądre.
0: Mądre.
2: Mądre dziecko.
0: Precyzyjne i mądre dziecko. Nie, przepraszam, no chłopiec, tak. Co tam, panie Mateuszu, skąd pan jest?
1: Z Warszawy.
0: Wow.
2: Wakacje?
1: Tak.
0: I często pan jest na wybrzeżu polskim na wakacje? Przyjeżdża?
1: Tak.
0: Często, prawda? To pogadaliśmy sobie, widzę. A lubi pan tu przyjeżdżać?
1: Tak.
0: Fajnie. A co jeszcze byśmy, o co my byśmy
2: jest,
0: mogli pana...
2: Precyzja inżynierska. Żadnego wahania. Zauważyłem.
0: No brawo. Jest pan z rodzicami?
1: Tak.
0: A ma pan rodzeństwo?
1: Nie.
0: Dobrze. Teraz pan, panie profesorze, bo mnie trochę zabrakło pytań.
2: Czy słucha pan radia?
1: Czasami.
0: O, nareszcie.
2: Jakaś możliwość. Dobrze.
0: Dobrze. Dobrze się pan uczy?
2: Państwo tego nie mogą zobaczyć. Znaczy mogą, ale jest to trudne. Skinął głową.
0: A który przedmiot panu lubi najbardziej, żeby nie było tak albo nie?
1: Matematyka.
0: Dobra, mamy to.
2: A teraz wiele staje się jasne z tym.
0: No tak. Prawda? No dobra, to co możemy dla pana...
2: Czekaj.
0: Przepraszam.
2: A co z polskim?
0: A, no tak.
2: Czy polski też ma szansę być ulubionym przedmiotem?
1: Tak.
0: Ma szansę, ale trzeba sporo zrobić w tej sprawie, tak?
2: Wystarczy mi ta odpowiedź, nie musisz... Skomplikować.
0: Okay. No to co możemy zrobić dla pana?
2: Czy będą życzenia, czy będzie piosenka?
1: Życzenia.
2: Dla?
1: Dla mamy i dla taty i dla całej rodziny.
0: Brawo. A czego pan im życzy?
1: Zdrowia i szczęścia.
2: Ale to niemożliwe, żeby cała rodzina lubiła tę samą piosenkę.
0: Matematycznie się zaśmiał Mateusz. No ale jakoś...
2: Ten śmiech pan... oznacza, no oczywiście, że nie.
0: No tak. No.
2: Ale dajecie mi tylko jedną.
0: Właśnie. A jaką pan wybrał? Czy ktoś, kto to wybrał, tę piosenkę?
1: Ja.
0: Dobrze. Jaka to jest?
1: Wirus.
0: No dobrze. A czyja to jest piosenka?
1: Dawida Posiadło.
0: Wszystko z pana trzeba wydusić dzisiaj.
2: A zabrali pana na koncert Dawida Podsiadły?
1: Nie.
0: No to prosimy rodziców.
2: To
0: teraz.
2: Nie było wymowne, drodzy rodzice. Postarajcie się.
0: Chce pan coś dodać, panie Mateuszu?
1: Nie.
0: To gramy.

0: Dostrzegam, że państwo bardzo się o ciebie troszczą. Wzbudzasz litość.
1: No pan dzisiaj przyjmuje współczucie, pochwały, a ja litość wzbudzam. No
0: taki wybrałeś amplua sieroty? Znaczy to jest skuteczne niebywale i zastanawiam się, czy nie zamienić się jednak z tobą rolami, bo troszczą się państwo o twoją znękaną przeze mnie psychikę, a teraz czytam, że i ciało,
1: i ciało tak.
0: Twoje wzbudza współczucie. No to czytam. Dzień dobry. Chciałem zadedykować dla redaktora, aktora, rektora Wojciecha piosenkę Kocyk, Łonę koniecznego krupy z wiadomych względów, to znaczy z głębokiej troski orzeczonego współprowadzącego.
1: Bardzo państwu dziękuję. Jeśli nie potrafię wzbudzić państwa zachwytu rozumem, to niech będzie litość.
0: Bierzemy, co państwo dają, byle z dobrego serca.
2: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem upierdolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

0: Ze względu na to, że córka nie odbiera telefonu, bo na pewno pracuje, ale słucha, za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy złożyć urodzinowe życzenia. A urodziny ma dzisiaj. Olu, może odbierzesz telefon od rodziców, dobrze? Olga Bubienko ma dzisiaj urodziny. Dużo szczęścia. Bo jak jest szczęście, to życie płynie lżej. Wtedy jest zdrowie, dobrzy ludzie wokół, pieniądze. Słuchaj, profesorze, pieniądze są.
1: Gdzie?
0: No, jak jest zdrowie. Oluś, bądź szczęśliwa, niech ci się spełnią wszystkie życzenia. Kochamy cię, rodzice. To ja pozwolę sobie spakietować teraz szybko te życzenia i proszę odbierać telefony od rodziców, dobrze? Bardzo proszę. Tysiące ludzi nas słuchają, ale rozumiem, że to są ludzie akurat poza Olgą, którzy odbierają telefony od rodziców.
1: Wiesz co, to już jest koniec audycji, więc powinieneś powiedzieć coś fundamentalnego, takiego przesłanie albo...
0: Wierzę w to, że...
1: Czekaj, ty...
0: Aha, no, to nie za wcześnie, tak?
1: Wiesz, już wiesz, tak od razu miałeś to przygotowane. Myślałem, że zastanowisz się na
0: chwilę. To jest część tej wiary, o której już dzisiaj mówiliśmy. Wierzę, że ludzie potrafią być dobrzy dla siebie.
1: Tak,
0: ale ja wiem, że tylko we śnie, tak?
1: Nie. Właśnie chciałem powiedzieć, że my dwa jesteśmy dowodem w sprawie, bo mimo tych kąśliwych uwag, na które sobie pozwalasz wobec mnie, to darzę cię głęboką sympatią i życzliwością.
0: Jest pani nadredaktor? Przepraszam,
2: matka redaktorka. Dzień dobry państwu. Ja tylko na chwileczkę, dlatego że nie wiedziałam o tym, że Olga ma dzisiaj urodziny. Więc wszystkiego najlepszego, Olu, żebyś tak się cudownie rozwijała jak do tej pory i żebyś była taka fajna na antenie naszego radia, bo jestem z ciebie dumna. Naprawdę gratuluję i dziękuję za wszystko, a tobie życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki.
1: 100 lat pracy w Nowym Świecie.
0: Tysiące ludzi bije brawo w tym momencie.
3: To ja się też dołączam do tych życzeń w imieniu wszystkich tutaj całej ekipy trupy szekspirowskiej z Radia Nowego Świata.
0: Pani Kasiu?
3: Katarzyna.
0: A, przepraszam, dobrze.
3: To mój debiut na antenie Radia Nowy Świat, dlatego jestem trochę zestresowana. Ale Olu kochana, życzymy ci, żebyś nam robiła takie fantastyczne audycje muzyczne, fantastyczne materiały, które dla nas robisz. Także życzymy ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Rozwijaj się pięknie razem z nami, razem z Radiem Nowy Świat. I tego ci życzymy z całego serca. Piosenka będzie za chwilę, bo jeszcze sobie pozwolę na prywatę. Ponieważ dzisiaj moje urodziny też obchodzi mój tata, któremu życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj oprócz Krzysztofa mamy też imieniny Jakuba, czyli to jest mój syn, któremu też życzę, synu kochany, rozwijaj się jak najlepiej i wszystkim Jakubom życzę wszystkiego najlepszego. A jutro są imieniny Anny.
0: Tak.
3: I my mamy też taką naszą Annę, której życzymy najlepszego. Teraz przede wszystkim wypoczynku, a moja córka jest Hanna, ale obchodzi właśnie w Anny imieniny, więc jej też życzę. Kochanie, kochani, rozwijajcie się, kochajcie się, bądźcie szczęśliwi i Państwu również wszystkim życzę, żebyście byli z nami. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, za to, że Państwo są, że Państwo nas wspierają, słuchają. Dziękujemy.
0: Kończymy, proszę Państwa, koncert życzeń. Bardzo miło było Państwa widzieć na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego. Mam nadzieję, że Państwo spędzili miłe 2 godziny przed odbiornikami. Panie profesorze, Pan ma przesłanie?
1: Tak, przypomniała mi się to zdanie Mirandy z Burzy. Co za wspaniały nowy świat.
0: A piosenka? Płoną góry, płoną lasy.
4: Tak? Nie, nie.
0: No to co mi pokazujesz?
1: Ja widzę, że dostaniesz kurę.
5: Piosenka jest dla Olgi Mojo Lady.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił kolejnego drona kilkanaście godzin po pierwszym incydencie. Nad ranem bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną nad Rumunią, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Wczoraj do podobnego przypadku doszło przed południem. Eksperci badają szczątki bezzałogowca, według nich jest to produkowany w Rosji irański szachet. Teraz w serwisie reakcja Brukseli na ogłoszone przez Biały Dom nowe cła. Od dziś stawka to 12,5%, a nie 10%. Z zadowoleniem zauważamy, że to, co ogłoszono, jest zgodne z amerykańskimi zobowiązaniami taryfowymi między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mówi przedstawicielka Komisji Europejskiej. Inaczej zareagowały państwa regionu Azji i Pacyfiku. O rozczarowaniu mówi premier Nowej Zelandii. Minister gospodarki Japonii ocenił, że nowe cła są godne ubolewania. Rozłam w PiS-ie. Poza ugrupowaniem ponad 40 członków związanych ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego nie podpisali tzw. lojalek.
1: Ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte. Tyle mam Państwu w tej chwili do powiedzenia. Fakty są oczywiste.
0: Mówił wczoraj Jarosław Kaczyński. A tak decyzję prezesa PiS-u komentował Mateusz Morawiecki.
2: Do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, pracowaliśmy w kierunku porozumienia, zgody. No niestety pewni grabarze porozumienia, którzy się ujawnili wśród tych intrygantów, potrafili tak mocno utkać ze sobą średnio powiązane wątki, że doszło do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni.
0: Według byłego premiera w Stowarzyszeniu Rozwój Plus działa obecnie 40 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Komitet Polityczny PiS-u ma podjąć ostateczną decyzję o wykluczeniu Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników podczas wtorkowego posiedzenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Mamy sobotę, 25 dzień lipca, 12.06. Beata Grabarczyk i Franciszek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. No to był fajny tydzień, to znaczy przez cały tydzień PiS się dzielił, w piątek się podzielił. Chociaż jak wczoraj usłyszałam wieczorem Michała Dworczyka, to trochę zgłupiałam, bo on tak jak wszyscy członkowie stowarzyszenia, czy też udziałowcy stowarzyszenia, powiedział, że on się z PiS-u nie wypisywał i w ogóle ma nadzieję, że do wtorku to się jeszcze dużo zmieni. No mam wrażenie, że do wtorku to się może tyle zmienić, że PiS przeciągnie na swoją stronę parę osób, bo to można obiecać, stanowiska, listy wyborcze przede wszystkim, no i ewentualnie potem duże pieniądze, jeżeli się wygra wybory. No zobaczymy, jak to będzie, ale no nie ukrywam, że dzisiaj dużo będzie o PiS-ie. Bardzo Państwa przepraszam, no ale taki mieliśmy tydzień, taki mamy dzień. No i dzisiaj, proszę Państwa, jak zawsze mogą Państwo do nas pisać na Blue Sky'u pod hashtagiem Deliberatorium. I chyba pora na moich gości, tak myślę. Razem z nami są Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Cześć Arku.
2: Jestem z wami. Cześć, dzień dobry.
1: Sławomir Matczak, TVP. Cześć, Sławku.
3: Dzień dobry, witam też.
1: I Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Cześć, Marcin.
4: Dzień dobry, cześć, witam.
2: Ja chciałbym na początku wygłosić oświadczenie.
1: O, że, wow, proszę.
2: Tak, że nie podpisałem lojalki, nie jestem jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: To możesz być w PiS-ie.
2: Ani również członkiem Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy mieli jasność na samym początku. Nie wiem, jak panowie, ale...
1: Mógłbyś wytłumaczyć
4: parę
1: rzeczy.
4: Tutaj były jakieś podejrzenia, ale rozumiem, twoje oświadczenie...
1: Rozwiązało
4: wszelkie wątpliwości.
1: Fantastycznie. No dobrze, panowie. No to zacznijmy od tego wydarzenia, które zajęło nam cały tydzień. Strasznie długo się rozchodzili. Znaczy ten rozwód to już w ogóle trwa potwornie długo i jak rozumiem, będzie trwał, no bo skoro Dworczyk mówi, że no to zobaczymy, bo może jeszcze jednak pójdą po rozum do głowy. I oni w ogóle... Najfajniejsze jest to, że jedna i druga strona mówi, nie chcieliśmy tego. Nie chcieliśmy, żeby to się wydarzyło, ale jednak się wydarzyło, jak to stwierdził prezes Kaczyński. No to właściwie dlaczego się wydarzyło, Arek?
2: Wydarzyło się dlatego, że prezes Kaczyński musiał uporządkować partię.
1: A wiadomo, partię, że partia która jest najważniejsza.
2: A partia jest najważniejsza dla Jarosława Kaczyńskiego, jest to jego największe dzieło życia. Więc partia musi spełniać wolę polityczną i realizować strategię, którą wyznaczył Jarosław Kaczyński. Ta strategia opiera się na zradykalizowaniu przekazu, języka, którym dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość walczy o wyborców szeroko rozumianej prawicy i szeroko rozumianego, jak to w PiS-ie mówią, obozu patriotycznego. No i w tym obozie patriotycznym po podziale Prawa i Sprawiedliwości mamy dwa duże bloki, które no faktycznie dla wyborców prawicy porządkują ten obraz w sposób ostateczny. Mamy obóz PiS-u z Przemysławem Czarnkiem i Jarosławem Kaczyńskim, Konfederacją jedną i drugą. I mamy drugi obóz Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki ze swoim pomysłem na politykę nie mieścił się od jakiegoś czasu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że PiS wierzy, że tylko i wyłącznie radykalizując przekaz antyunijny, antyeuropejski, antyukraiński i antyrządowy oczywiście też, jest w stanie tych wyborców, którzy się rozpierzchli do innych formacji prawicowych, odzyskać. Więc to uporządkowanie musiało się wydarzyć. Prędzej czy później wydarzyło się teraz. Jest oczywiście wielkie pytanie, dlaczego teraz, a nie po wakacjach.
1: No właśnie, Bronisław, to też jest bardzo dobre pytanie.
2: Bronisław Wilczyński zadał bardzo ciekawe pytanie na antenie telewizji w Polsce 24. Zapytał publicznie prezesa Kaczyńskiego, prezesie, dlaczego teraz? Kiedy rząd tonie, rząd sobie nie radzi, Tusk jest zamotany w aferę w Szpitalu Południowym i jak powiedział Bronisław Wilczyński, pomocną rękę Donaldowi Tuskowi podał Jarosław Kaczyński. Więc tego rodzaju głosy pojawiają się po prawej stronie sceny politycznej z takich nieoczekiwanych miejsc, ponieważ Bronisław Wilczyn jednak jest jednym z głównych ideologów prawicy, bardzo ważną postacią intelektualną po prawej stronie i zadaje

0: przekonać po prawej stronie, po stronie sceny politycznej.
1: No dobra, Sławek.
2: Ja, jako że nie jestem dziennikarzem czynnym, mogę się wypowiadać i
1: jako
2: ujawniać
1: publicysta
2: swoje.
1: Się możesz.
2: Publicysta, no tak, no nie jestem, już uczę innych w Akademii Telewizyjnej, jak się zachować przed kamerą. Natomiast politycznie, no dla mnie to jest jedna wielka ściema, powiem szczerze. Nie wierzę w żaden rozpadek PiSu. Panowie doskonale znają sondaże, obserwują wszystko, co się dzieje. Wybory są na jesieni przyszłego roku. Oni już przygotowują się, przejmują pałeczkę i wiemy wszyscy, że jest pokolenie, które ma dosyć i starego Tuska, i starego Kaczyńskiego i szukają nowych, młodych, młodych, no nie takich młodych jak oni, ale kogoś innego, który zastąpi tych dziadków. W związku z tym to jest taki ruch dokładnie, żeby harcerze przejęli, może mniej skrajnych, radykalnych, takich harcerskich, drudzy maślarze. Przypomnę, że to jest od Tobiasza Bocheńskiego, który w samolocie zobaczył masło niemieckie i od tego maślarze są. Ale maślarze są też tacy bardziej kościółkowi, bardziej radykalni, z Czarnkiem, który potrafi chlapnąć. Znaczy chlapnąć, to nie jest chlapnięcie. On powiedział coś i testują, jaka jest reakcja. I dalej będzie działał. No są jeszcze pewnie jakieś inne frakcje, ale na razie jacyś tam, ja tak sobie patrzyłem, że jest takie, zakoniarze są podobno i jeszcze ziobryści gdzieś na emigracji. Natomiast wracając do tego, co sądzę o tym, no... Solidarna Polska też była taka, prawda? Osobno startowała, a potem była w rządzie. Oni też będą tak niby zbierać elektora. Tylko wiecie, co mnie przede wszystkim niepokoi? To, że sobie panowie popcorn kupują i oglądają, robiąc z tego sobie jaja. A tak naprawdę to nie są żadne jaja. Tak samo jak przy wyborach prezydenckich. Było iluś kandydatów i było badanie, który najlepiej pokona Trzaskowskiego. I Trzaskowski był jedyny, który się uśmiechał z żoną z koralami. Także tu jest naprawdę, tak naprawdę walka idzie o miesiące, o przygotowanie. Ta partia, przypomnę tylko, tak sobie patrzyłem, Rozwój Plus, że tak powiem, to w kwietniu chyba gdzieś mniej więcej powstało. A potem w czerwcu
1: tak
2: powstawało po pierwsze Polska z Sasinem, jeszcze jakieś tam inicjatywy konserwatystów, coś tam Suski gdzieś tam robił coś, Odnowa jakaś
1: była. W Krakowie
2: była.
1: Też, no Odnowa to jest, to są pochłuczyny po Gowinowcach.
2: Było badanie, one nie są, powstają sobie tak. Jeszcze raz mówię, tam jest bardzo sprawny sztab ludzi, którzy analizują emocje, sondaże i to jest walka po prostu o przejęcie władzy, odsunięcie Tuska tak naprawdę. To jest mobilizacja. Nie, oni się nie kłócą. Oni będą, wszyscy mają jednego wroga, Tuska i koalicję rządową i będą ich podkupować i PSL jest chętny i Polska 2050 pewnie z jakimś Pinokiem pójdą w konszachty, prawda? To jest takie rozgrywanie panów. To jest mistrz od rozgrywania Kaczyński. Jest mistrzem, całe życie to robił. I on doskonale wie, że to nie jest żaden upadek partii. On jak ktokolwiek podskakiwał, to on bardzo szybko ich blokował. Pamiętacie, ile osób znikało gdzieś? Ja tylko dodam jedną rzecz. Powiem wam na końcu tylko. Jak widzę Terleckiego, który jest u Pinokia, to ja mówię zaraz, zaraz. To, że Terlecki se siedzi w innym rzędzie teraz w Sejmie, to nie oznacza nic. To, że Terlecki przyszedł tam jako gumowe ucho prezesa, no to jest dla mnie ważne.
1: Nie,
2: to jest
1: no co?
2: Schema. Popcorn to ja sobie mogę jeść, a nie panowie z koalicji rządowej, którzy powinni pół dupki do kubki do roboty się zabrać.
1: Znaczy, wiesz co, tylko taka drobna uwaga. Ja mam wrażenie, że jednak Terlecki obraził się na Kaczyńskiego. Oni się pokłócili o tę aferę. O to, że nie mogli wybrać marszałka w Krakowie i Terlecki był tam przeciwko marszałkowi proponowanemu, czy nawet wymuszanemu pięciokrotnie przez Kaczyńskiego i za to został odsunięty od morza, czyli z pierwszego rzędu został przesadzony. Ja myślę, że on się obraził i on się poczuł jako taki trochę ostatni Mohikanin, bo zobacz, z kim został Kaczyński po tym, jak te wszystkie podziały nastąpiły. Znaczy wokół niego są panowie na poziomie Mateckiego i Mejzy w tej chwili. Tam nie ma nurtu intelektualnego, który by z prezesem dyskutował.
2: Niech się odsłaniają, a prezes będzie zapisywał i wrzucał do segregatorów.
1: No, a to prawda,
2: to jest
1: tak.
2: Dokładna gra. Jeszcze raz mówię, nie, ja widzę cały czas, jak oni działają i to jest przemyślane, to jest podkręcanie w mediach. Jak ja widzę, jak Republika nadaje o tej katastrofie,

0: tym rozpadzie, mówię, zaraz, telewizja, która jest taka propisowska, będzie teraz pokazywała, jaka to jest katastrofa, coś tym się nie podoba.
1: No dobrze, Marcin, jak ty to wszystko
2: ja się tutaj
1: widzisz?
2: trochę nie zgadzam. To znaczy, ta koronkowa akcja z jednej strony, jak rozumiem, Kaczyńskiego, z drugiej strony Morawieckiego, no chyba jednak taką akcją koronkową nie jest. Wydaje mi się, że jednak w pewnym zakresie Kaczyńskiemu, prezesowi się sytuacja no, wymknęła jednak spod kontroli i o tym świadczą jednak pewne rzeczy, nie wykluczając tego scenariusza, że to jest po prostu ustawka, tak? Że to jest z jednej i z drugiej strony ustawka. Aczkolwiek no, są pewne sygnały, które by jednak temu przeczyły, no i rzeczywiście ta sytuacja wymknęła się pod kontroli. No, po pierwsze, no to jednak wielkość tego odejścia, w sensie szabel sejmowych, jest tam jeden senator, też trzech europosłów, no i 40, przynajmniej na razie 40 posłów.
1: 400 rozbójników.
2: Tak jest. No i cóż, no i to jest jednak dosyć duża porcja. To jest największe właśnie w tym wymiarze na przykład poselskim, największy rozłam w PiS-ie. Z reguły w tych największych, wcześniejszych rozłamach tych posłów było kilkunastu. No, czyli to jest ubytek jednak dla partii Kaczyńskiego, czy też będzie ubytek dla partii Kaczyńskiego. Druga sprawa związana z taką no, jednak utratą i kontroli, i coś no, z tym instynktem politycznym Jarosława Kaczyńskiego chyba nie jest najlepiej, dlatego że proszę zobaczyć, jeżeli PiS, a to jest prawda, obrał kurs na takie radykalne prawo, tak? Czyli to, o czym mówił Arkadiusz, tak? Ten cały zestaw od antyukraińskości, antyunijność, no, najróżniejsze rzeczy, bardzo bliskie hasłom jednej czy drugiej konfederacji. No właśnie. I teraz wyborca, który jakoś tam zrezygnował z PiS-u i no, przylgnął do tej konfederacji jednej czy drugiej, to właściwie dlaczego ma do tego PiS-u, do PiS-u wracać? Co takiego nowego prezes z kandydatem Czarnkiem po prostu proponują? Gdzie tu jest to świeże paliwo zachęcające? A jeszcze pamiętajmy o tym, że ta partia była u steru rządów przez 8 lat. Gdzie jest to paliwo, które ma tego radykalnego prawicowego wyborcę zachęcić z powrotem do PiS-u? Uwaga Beaty zresztą była bardzo, bardzo trafna. Jak się patrzy na ten zestaw nazwisk, który został wokół prezesa, no to są nazwiska, no, albo różnego rodzaju awanturników politycznych, albo harcowników politycznych. Natomiast jednak trzeba oddać, że ludzie o trochę takim szerszym formacie, może w jakimś cudzysłowie powiedziałbym poważniejsi, no, skupili się bardziej wokół Morawieckiego. Że tutaj też widać taką dysproporcję nazwisk i dysproporcję tego potencjału, łącznie z potencjałem intelektualnym tych nazwisk. Kolejna sprawa, która świadczy o tym, że no, troszeczkę tutaj instynkt zawiódł prezesa, no to jest właśnie ten czas, tak? Koalicja Obywatelska, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, ale też no, koalicja rządowa siłą rzeczy, no, przeżywała ciężki czas związany z sytuacją w systemie ochrony zdrowia i oczywiście z kwestią szpitala południowego. No, po tym aksamitnym, w cudzysłowie, rozwodzie w PiS-ie, rozwodzie, który no, nie wiemy tak do końca, czy się zakończył, ale który trwał na pewno długo, no to, mój Boże, no, kto pamięta o szpitalu południowym,
1: no
2: o tym,
1: właśnie,
2: co się wydarzyło. No, moment jest z tego powodu bardzo zły, gdyż opozycja dostała na tacy no, taką no, polityczne złoto trochę, to taką wspaniałą aferę, którą Jarosław Kaczyński dzielnie przykrył swoimi decyzjami. Natomiast jeżeli rzeczywiście tutaj no, mamy taki też moment wyczekiwania, tak? Gdyż o ile sobie przypominam, to Komitet Polityczny PiS w środę się zbiera, albo we wtorek, prawda?
1: Wtorek.
2: Czyli jest we wtorek. Jest tych parę dni, to co mówił Michał Dworczyk. No i jeżeli tutaj dojdzie do jakichś zwrotów akcji, to tutaj się już głęboko nie zgodzę z panem Sławomirem Matczakiem. Kupuję ten popcorn i patrzę na nowy konwent świętej Katarzyny. Prawda?
0: My kupujmy popcorn, politycy rządowej powinni się zacząć zajmować. Ja właśnie powiem. Ja powiem od razu tak, 186 posłów, odeszło 40. To nie jest straszny upadek. Ja sobie czytam, patrzę na listy, na nazwiska, no to są tacy radykalni panowie.
1: Ale nazwiska są znane.
0: Natomiast jeśli będziemy jechać takimi antyukraińskimi wypowiedziami, jak Czarnek sobie pozwalał, czy homofobicznymi, takimi kościółkowymi, no to będą silny elektorat, będzie szukał kogoś innego i będzie miał alternatywę, a nie Tusk, Kaczyński, tylko będzie miał nagle jakiś maślarze
1: i harcerze.
0: No to będziemy sobie wyobrazić. I teraz ja wiem, że jest dużo do wyborów, ale cały czas się o tym mówi. A jeśli chodzi o aferę z Szpitala Południowego, to zaczęły wychodzić tam takie brudne rzeczy związane z PiS-em. I PiS pewnie, który wyciągnął te afery i rozgrzebywał, nagle zaczął się chować, bo to też uderzało troszeczkę w nich, bo wychodziły afery z innymi lekarzami pisowskimi.
1: Znaczy głównie chodziło o to, że ci pisowscy lekarze zarabiali po prostu takie kokosy, że szpitale upadają, ale panowie dalej mają milionowe kontrakty.
0: I dlatego wyszła kolejna rzecz, wakacyjna oczywiście. Wiadomo, że tu mamy ogórki wakacyjne. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Mamy rok z kawałkiem do wyborów. Przypominam, że chyba w listopadzie na końcu ostatni termin jest wyborów. I już są gry wyborcze. Ja cały czas patrzę na to wszystko. Absolutnie. Jak gry wyborcze. Panowie już sobie korytka ustawiają. Oni wiedzą, że za chwileczkę niektórzy wypadną. I teraz to był dramat, czy się zapisać, czy się nie zapisać. Bo czy będę na listach, czy nie będę na listach. Ale to jest ich dramat. Siedzieli cicho, teraz trochę głośno będzie po niektórych, a plankton będzie się przesuwał z tej do innej strony. A ludzie będą słuchać i głosować na ludzi, na słowa, nie na to, co się dzieje, co robią. Słuchajcie, no zauważyliście, że politycy mówią, na razie oni mówią, oni teraz zrobili coś, rzeczywiście, jakąś konferencję, jedną, drugą, prześcigali się w konferencjach, pięknych zwrotach retorycznych. Natomiast z punktu widzenia Polaka Cebulaka na razie są wakacje.
1: Tak jest.
0: I zobaczymy, co będzie dalej. Na szczęście będzie już mniej pewnie Kaczyńskiego, a więcej Morawieckiego i zobaczymy, kto tam z tych maślarzach będzie takim teraz wiodącym. A przede wszystkim będzie szukał sobie swoje miejsce. No i co z Tuskiem? Oprócz Tuska długo, długo nic.
1: No tak, to jest problem, zresztą Tusk
0: tutaj podobno... mamy nowych liderów, a tam mamy jednego cały czas, już zagonionego, już coraz bardziej zmęczonego.
1: No ale Tusk właśnie podobno oświadczył swoim posłom, że będzie prowadził kampanię wyborczą, czyli znowu wszystko weźmie na własne plecy. No zobaczymy, tylko właśnie mnie dziwi to, że koalicja nie korzysta z tego zamieszania za bardzo. On, tak jak mówi Sławek, wzięła popcorn i siedzi i to ogląda. A zamiast w tym czasie narzucić pewne swoje narracje, na przykład, to jest taki przykład najprostszy z najprostszych, powiedzieć, no wy się dzielicie, a my niedawno się połączyliśmy i to my skupiamy teraz tam, nie wiem, tych centrowych wyborców, czy centrolewicowych, czy centroprawicowych, bo to trudno wyczuć właściwie, jaką w tej chwili ma prowieniencję, że tak powiem, platforma. A zresztą, a propos prowieniencji, słuchajcie, jakie jest ideowe podłoże jednego i drugiego ugrupowania prawicowego, czyli PiS-u Kaczyńskiego i Rozwoju Plus, no nazwijmy to, że to jest ugrupowanie. Znaczy, gdzie tam jest jakaś ideologia? No, bo mnie się wydawało, że partie to najpierw mają jakąś ideologię i dopiero ze swoimi pomysłami gdzieś się rzucają. Ja tutaj, kurczę, nie widzę ideologii. Wszędzie widzę tylko PR, Marcin.
2: To jest tak, że rzeczywiście to jest dosyć trafne spostrzeżenie, dlatego że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i ugrupowania Mateusza Morawieckiego mamy do czynienia z taką reaktywnością, prawda? To znaczy, po pierwsze, no to nośnikiem ich działań jest oczywiście nienawiść do rządu Tuska, tak, i obecnego układu rządzącego. To akurat jest, jak się wydaje, w jednym i w drugim przypadku no, dosyć taki jednolity pogląd, jednolity front. Natomiast podziały, z tym, że tutaj masz całkowitą rację, to nie wynika jakby z jakiejś doktryny programowej partii, pewnego pomysłu, tak, na Polskę, pomysłu dla wyborców, tylko to wynika z tego konfliktu, tak? Czyli z jednej strony mamy no to bardziej jednak skierowane spojrzenie na centrum Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie, które jednak nie kupuje tej skrajnej antyukraińskiej retoryki, nie kupuje też różnego rodzaju innych rzeczy, no ale to jest właśnie na zasadzie no, swego rodzaju kontry. Tutaj no, pytanie, jaki jest pomysł własny i wkład własny tego ugrupowania w jakąś taką panoramę, o ile w ogóle można o czymś takim myśleć, mówić, czyli polskiej myśli politycznej. No i z drugiej strony mamy PiS, tak, który w tej chwili wyraźnie reaguje na to, co się wydarzyło na prawicy w ostatnich latach, czyli pojawienie się dwóch silnych, radykalnych ugrupowań, przez które Prawo i Sprawiedliwość zaczęło tracić wyborców. Tylko, no, trochę wspomniałem o tym wcześniej, tylko pomysł PiS-u na tutaj rywalizację z obiema konfederacjami, no, wydaje mi się dosyć słaby po prostu i nieskuteczny. To znaczy, no, stworzyć trzecią konfederację. W dodatku jeszcze, no, wyborcy mogą to odczytać jako podróbkę tych prawdziwych konfederacji. Nie sądzę, żeby to było tak bardzo nośne i tak bardzo skuteczne w wypadku Prawa i Sprawiedliwości. No jeszcze wracając do tego timingu tak zwanego, kiedy dlaszego prezes zdecydował się na akcję, tę radykalną swoją akcję właśnie teraz, no to jednak trzeba pamiętać o tym grillu, tak? Mimo tej całej kanikuły tak obecnej, ludzi na wakacjach, no to jednak ten grill z Morawieckim no, mógł budzić taką jednak no, nawet wakacyjną ciekawość, tak? I tutaj no, wydaje się, że prezes mógł też to wziąć pod uwagę i dojrzeć do tego, żeby właśnie zareagować tak jak zareagował. Natomiast, no cóż, no, jeżeli spojrzymy na to pod kątem kampanii wyborczej na przykład, no, która zaraz się rozpędzi, to będzie jakaś straszliwa kampania wyborcza. To co będzie tam chodziło, to już nie będzie właśnie miało żadnego, moim zdaniem, żadnego z takiego wspólnego mianownika, nie wiem, z jakimś pomysłem na Polskę, tak, na funkcjonowanie rządu. Nie, to będzie po prostu anty, tak? Od antyukraińskości poprzez antyunijność, to najróżniejsze rzeczy. Oczywiście podczas tej kampanii, czy po niej, no będziemy mieli też pytanie, czy w ogóle jest możliwy jakiś taki pozytywny pomysł na Polskę. Chyba jesteśmy od niego coraz dalej.
1: No niestety, Arek, szukam idei.
3: Jeżeli mówimy o tym, jakie idee stoją za projektem Mateusza Morawieckiego, no to one wybrzmiewają w tym, co mówi Morawiecki jeżdżąc po Polsce i z czego i o czym będzie mowa 31 lipca w najbliższy piątek podczas grilla Morawieckiego, na który ja się wybieram. Mam nadzieję, że bakłażany będą też grillowane, a nie tylko...
1: Sądzisz, że dopuszczą cię do grilla?
3: No, ja idę po prostu napisać reportaż polityczny o tym, co tam w kuluarach, no ale no więc zapraszam do czytania w Gazecie Wyborczej.
1: No, to ja już czekam, tak.
3: No ale słuchajcie, więc już mówię jak najbardziej poważnie. Mateusz Morawiecki przedstawia propozycję modernizacji Polski poprzez duże inwestycje. To jest jego najważniejszy postulat, o którym mówi od wielu miesięcy i będzie podkreślał na każdym kroku, dlatego że ludzie Morawieckiego i on sam uważają, że polska gospodarka i Polska stać dzisiaj na to, żeby inwestować nie tylko w obronność, ale również w takie projekty, które, nie wiem, CPK, porty morskie, ale również inne inwestycje, które będą rozwijały również Polskę lokalną. To jest najważniejsze. Morawiecki przesuwa środek ciężkości jakby myśli konserwatywnej z oczywiście obrony wartości na inwestycje, które dzisiaj Polskę stać. To jest taki postulat, który jest bardzo niebezpieczny dla koalicji rządzącej, ponieważ no to liberałowie raczej słynęli z takiego pobudzania gospodarki. Dzisiaj twarzą takiego projektu gospodarczego, projektu godnościowego, bo o tym też mówi bardzo często Morawiecki, jest właśnie rozwój plus. Do tego dodaję zawsze, za każdym razem, to, żeby Polska mogła odnaleźć własne odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne związane z rozwojem sztucznej inteligencji i rozwojem technologicznym. I to jest o tyle ciekawe, że Polska, o czym mówią bardzo wielu naukowców niezwiązanych z żadną partią, może sobie dzisiaj pozwolić na to, o czym wie minister Gawkowski i minister Domański, na to, żeby była swego rodzaju takim miejscem na mapie Europy, gdzie rozwijają się bardzo ciekawe startupy. I pewne decyzje rządu sugerują, że ta lekcja jest już dzisiaj odrabiana przez różne instytucje rządowe, pompując pieniądze w nowe projekty technologiczne.
1: Szczególnie te obronnościowe.
3: No właśnie, obronnościowe, ale nie tylko, bo na przykład mamy też tę firmę, która rozwija sztuczną inteligencję w postaci mowy.
1: Tak, tak.
3: Została ostatnio dokapitalizowana przez Ministerstwo Finansów. No i w tym kierunku idzie Morawiecki. Morawiecki też mówi na każdym kroku, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Podkreśla również, i jego ludzie to podkreślają, szczególnie robi to Michał Dworczyk, że Polska musi wspierać militarnie i finansowo Ukrainę. No i teraz jak przedstawimy to do tego, co proponuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, no to widać te różnice. Czy Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jeszcze nie wie, jaki ma stosunek do walczącej Ukrainy, bo Przemysław Czarnek chciałby odebrać, znaczy wstrzymać to finansowanie militarne Ukrainy, ale prezes Kaczyński mówi, że nie i że PiS zawsze będzie stał po stronie każdego narodu, każdego państwa, które będzie chciało się wyrywać spod rosyjskiego buta. Jaki jest stosunek PiS-u do gospodarki? No raczej socjalny. Znaczy to jest różnica fundamentalna, dlatego że PiS chce rozwijać kolejne propozycje związane z transferami socjalnymi, a Morawiecki chce rozwijać inwestycje. To jest też różnica w stosunku do Unii Europejskiej. PiS dzisiaj staje się partią jawnie antyukraińską, przepraszam, antyunijną i to widać absolutnie we wszystkich wypowiedziach liderów Prawa i Sprawiedliwości. To, co łączy te dwie partie, no to jest stosunek do tych tak zwanych wartości światopoglądowych. Jedna i druga partia wydaje się, że nie jest za liberalizacją aborcji i za małżeństwami jednopłciowymi.
1: Ja miałam wrażenie, że właśnie, że Morawiecki troszkę.
3: Choć Morawiecki mówił od wielu miesięcy, a nawet lat, że jest za kompromisem aborcyjnym i jest również za finansowaniem zabiegów in vitro z budżetu państwa. Więc te pęknięcia są, one są widoczne. I to jest, mnie to interesuje też z takiego powodu, no też oczywiście z perspektywy koalicji rządzącej, dlatego że Morawiecki jest niewiarygodnym politykiem dla wyborców strony demokratycznej, dlatego że był twarzą najbardziej haniebnych, najbardziej obrzydliwych projektów Prawa i Sprawiedliwości na czele z dewastacją wymiaru sprawiedliwości, osłabieniem naszej pozycji na arenie międzynarodowej, szczuciem na kobiety i szczuciem na mniejszości seksualne. Więc jest niewiarygodny, ale być może, tego jeszcze nie wiemy, bo nie ma takich badań, będzie wiarygodny dla wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 i na trzecią drogę, a dzisiaj nie popierają nikogo. To jest bardzo ciekawe. Mówił mi o tym Szymon Hołownia rok temu, ponieważ Szymon Hołownia zamówił badania, które miały pokazać, gdzie są jego wyborcy. No to bardzo mądre pytanie, żeby lider się dowiedział, gdzie są jego wyborcy. No i wyszło coś paradoksalnego, że część malutka jest w Koalicji Obywatelskiej, malutka część w Konfederacji, a 3/4 wyborców nie popiera nikogo. I te 3/4 wyborców, to jest, mam wrażenie, są to wyborcy czekający na taką ofertę, jaką dzisiaj może przedstawiać taki technokrata, jakim jest Mateusz Morawiecki. Czy będzie w tym wiarygodny? Ja w to wątpię. Chociaż wyborcy potrafią zapomnieć bardzo wiele, to nie
1: A,
3: wiem,
1: no
3: czy
1: właśnie.
3: zapomną to, co Morawiecki firmował, wyprawiał jako premier.
1: Ja tylko
0: To ja
1: powiem, że
0: może, jeśli mogę.
1: już tylko
0: Tak?
1: dodam taki mały wrzucik, że niestety Morawiecki jest mistrzem PR-u, więc wszystko jest możliwe. I Sławek.
0: Dokładnie tak. Ma świetny sztab PR-owców i nawet sama nazwa Rozwój Plus. Też coś działa. To jest proste, szybkie, łatwe do skojarzenia i to bardzo dobra analiza, to co pokazałeś, powiedziałeś przed chwileczką. Tak
3: Ja dodam Rozwój
0: naprawdę.
3: Plus, czyli RPPL, czyli jak Rzeczpospolita, do
0: Dokładnie.
3: Marcin.
0: I to jest do logo, do budowania tego wszystkiego. Także to jest bardzo mocne wyborcze, ale to, co powiedziałeś, to słusznie, bo zagospodarowuje teraz PiS wszystkich wyborców. Wszystkich, całą arenę wyborczą, tych niezdecydowanych. Ja nie mówię o takich jasno nastawionych, protuskowo i antypisowsko, ale takich niezdecydowanych, którzy
1: Wahających się,
0: są za
1: tak.
0: Unią, ale niekoniecznie za Kościółkiem, niekoniecznie za Ukraińcami, ale chociaż niekoniecznie i tak dalej, i tak dalej. I ja powiem tylko tak, w skrócie, i to jest pewnie rola dziennikarzy, żeby też przypominali, że ten Rozwój Plus to była też agencja, afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 1,5 miliarda na zakup węgla, który leżał na hałdach. Afera kopertowa,
1: Przecież to
0: pamiętamy.
1: przede
0: Orlen
1: wszystkim.
0: Lotos, pamiętamy. Saudi Aramco, jak kupiło
1: Ale
0: Azji za
1: Obajtek
0: to.
1: się wycofał.
0: Okej, ale ktoś decydował wtedy o tym, prawda? To było wszystko za pana Morawieckiego. Pegasus. Kto kupił Pegasusa, jak nie Morawiecki? Zakup respiratorów i maseczek. Nie wiem, czy pamiętacie, że 200 tysięcy ludzi więcej zmarło w czasie pandemii,
1: Pamiętamy
0: a panowie się
1: niestety.
0: śmiali z tego, że nie ma w ogóle po co się zaszczepiać. Afera zbożowa, zasypywana Polska przez zboże z Ukrainy.
1: Przede
0: Ktoś
1: wszystkim
0: otworzył
1: afera
0: granicę,
1: RARS.
0: nie mówiąc już o tym, że otworzono granice wtedy dla uchodźców, czy takich nielegalnych. Jeszcze dam prosto o pandemicznych rzeczach. Zadłużenie Polski. Ja sobie znalazłem takie dane przed PiS-em 834 miliardy, po PiS-ie miliard, bilion 670, czyli dwukrotnie więcej. Teraz wiadomo, przekroczyło 2 biliony. Tak, biliony. Ale to jest też często spłacanie zaległych rzeczy. Wracam do tego. KPO. Pamiętamy, jak czekaliśmy na KPO, jak kania deszczu czekaliśmy, bo panowie od Ziobry, a to jest też Morawiecki cały czas. Aborcja prawa kobiet. Izabela z Pszczyny.
1: Czyny.
0: Pamiętamy dziewczynę, pamiętamy protesty kobiet. To za Morawieckiego wszystko. Polski Ład, pamiętamy jako przedsiębiorcy. Wtedy byłem przedsiębiorcą i pamiętam mojego doradcę podatkowego, który wyrywał włosy z głowy. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, program. Wprawdzie rzeczywiście było znakomita pomoc Ukrainie na samym początku. Teraz wychodzą te czołgi, które przekazaliśmy, i tak dalej. Ale jeszcze raz mówię, to warto przypominać ten Rozwój Plus, że tak naprawdę to jest rozwój plus własnej kieszeni, tak naprawdę.
1: Przede
0: Już nie
1: wszystkim.
0: mówię o działkach, ale to już są jego prywatne sprawy. Natomiast to są ludzie, którzy Cieszyński, no dokładnie pan z Ministerstwa Zdrowia, człowiek, który idealne biznesy robił pewnie na tym,
1: No,
0: na
1: na
0: pandemii.
1: maseczkach i respiratorach.
0: No to więc już zapomnieliśmy, mamy taką krótką pamięć, a my jesteśmy takim teraz coraz bardziej społeczeństwem, że kciukowym, które szybko przelatuje wiadomości, szybko i już nie pamięta, co się 2 lata temu działo. 2 lata temu, 3 lata temu, a to przecież wtedy tam rządził pan, który rozbija mi teraz ekran swoim nosem rosnącym.
1: No dobrze, słuchajcie, dużo czytania teraz będzie. Pan Marcin, jeżeli harcerze utworzą własny klub w Sejmie i wystąpią o wicemarszałka, czy koalicja zaakceptuje Terleckiego? Bardzo dobre pytanie. Obawiam się, że może zaakceptować. Terlecki był wicemarszałkiem zapisu, no ale nie robił reasumpcji, chociaż oczywiście głosował za. Partyzan z Wyciętego Lasu. Ciekawe, czy dojdzie do wyrzucenia Jarosława Kaczyńskiego z PiS. Jak się dzielić, to się dzielić. No to szczerze mówiąc podejrzewam, że jeżeli już Jarosław Kaczyński miałby zostać pozbawiony partii, i to właśnie przez kolejne podziały i na końcu zostałby już sam Kaczyński, ale to trochę by potrwało. Pani Magdalena, czyli na grillu główną potrawą będzie pancerny zając, czyli jak wiemy Czarnek. Ciekawe, czy ktoś się nim udławi oraz najbardziej w tej sytuacji interesuje mnie, jaki plan na te rozłamowe okoliczności ma koalicja. Bardzo dobre pytanie, też nie wiemy. MB, Morawiecki nie zmieścił się w planie politycznym PiS. Ale jak to? Przecież grabili Polskę ręka w rękę, nawet na wyprzódki. To ich łączyło i nadal łączy. Pan Matthew z Leszna. Swoje zdanie na temat wyborców PiS mam dość ugruntowane i dla mnie są to ludzie na pewnym poziomie, ale oni sami między sobą teraz to jeszcze bardziej zgłupieją, nic nie wiedząc, co się odwaliło na ich własnym podwórku. Wero, dlaczego teraz? Może po prostu dlatego, że dla polityków, szczególnie tych płci bardzo brzydkiej, ego jest nawet przed logiką i interesem, a może też to być kaczarowa wersja przekazania swojego DNA. Radar. Ludzie tworzący Stowarzyszenie Morawieckiego, to ludzie, pełnego skrótu wstydzę się zacytować, to ludzie skompromitowani, którzy do tego deklarują, że kochają PiS i nie chcą odejść z PiSu. To brzmi jak hasło PZPR, socjalizm, tak, wypaczenie, nie. To ma być ta nowa jakość. Swoją drogą, tak, też mi to strasznie ubawiło, jak to Morawiecki chyba powiedział, że wyrzucają nas z PiSu, ale PiSu z serc nam nie wyrzucą. To, że zbyt małe literki, to, że wszyscy, którzy się w PiSie liczyli, chcą odsunąć prezesa ze sceny, jest faktem. Tyle, że jedni chcą to zrobić otwarcie przez zmianę warty, a pozostali, którzy tonąc w ukłonach robią to przez zagłaskiwanie Jarosława flanelową poduszką. Właśnie sobie wyobraziłam Sasina, który głaszcze właśnie prezesa flanelową poduszką. Rysiek Lewak. Chłopcy nie czytali nigdy Brzechwy. O, to jest moja diagnoza, a wystarczyło czytać poezję, by to wiedzieli, jak to się skończy. Moi drodzy, po co kłótnie, po co wasze swary głupie wnet i tak zginiemy w zupie, na straganie wieczne. A ja z kolei odnoszę wrażenie, że to żuraw i czapla chodzą wciąż tą samą drogą, ale spotkać się nie mogą. MRS06, Morawiecki i harcerze nie spodziewali się tego, że zostaną wyrzuceni. To w cudzysłowie jest. Oni chyba jako jedyni na świecie, czy ktoś z umiejętności przewidywania godnej Kubusia Puchatka powinien być brany pod uwagę jako premier przyszły lub były. No, Morawiecki sam siebie plasuje na tym miejscu. Enco, na grzybach byłem, kilka maślaków znalazłem. Czy jestem już maślarzem, czy trzeba zbierać grzyby w odpowiednim towarzystwie?
2: Ale to od masła.
1: No ale maślaki od czego są? Też od masła, bo się maślą. Więc to wszystko jest od masła. Slawiur, no jednak przy ustawce to posłowie stronnic nie opluwaliby się tak jak na Platformie X. Cytuję z pamięci, stul, pysk oraz jakieś pozwy sądowe tam latają. Tak, to Płażyński Chorałę pozywa. Przy ustawce chyba mniej... Ojej, uciekło mi. Tak, już mam. Przy ustawce chyba mniej emocji by było, chyba, że wierzycie, że jaki to świetny aktor. No w aktorstwo jego to ja w ogóle nie wierzę. C60. Cała walka Wałęsy i pierwszej prawdziwej Solidarności poszła jak krew w piach. Połowa Polaków i Kościół chce zrobić z Polski Białoruś, więc jazda, dobijajmy ten kraj. Morawiecki siedzi? Nie. Czy boi się o swoją wolność? Nie. Morawiecki jest na topie i robi karierę. Nie za tym głosowałem. Lord Moore wysłał nam zdjęcie takiego, to hula po socialach. Ktoś nazwał nowe ugrupowanie Morawieckiego Chrześcijańska Unia Jedności. Skrótu nie przeczytam państwu, ale państwo się domyślają. Dardut. Platforma niby taka bezideowa partia władzy jakoś dała sobie radę wytrzymać 8 lat w opozycji, z czego większość czasu bez głównego lidera. PiS 3 lat nie wytrzymał. House of Usher, może to miała być ustawka, ale wyszła poza przewidziane granice. Tredwe, nie ma nowych liderów ani w ławach rządowych, ani w opozycyjnych. Obaj starzy liderzy dbali o odpowiednią wycinkę konkurencji. Dlatego niestety szansę ma Konfederacja. No i Wero, ideologia to może jeszcze jest, ale program dla kraju i obywateli. Kto ostatnio słyszał o czymś tak ekscentrycznym? Prędzej latającą nad wiejską krowę zobaczymy. Mariusz z Bemowa, przypomnieć trzeba, że Morawiecki i że u Morawieckiego jest zdymisjonowany Cieślak, który wacił się na naczelniczce poczty, a no to on się wydzierał na tą naczelniczkę poczty i mówił, kim on jest. Cieszyński od afer COVID nierozliczonych. Chyba towarzystwo nie wyczuło Kaczora terrora. O matko, później się okazało, proszę państwa, że jesteśmy na pierwszym miejscu w trendach na Blue Sky'u. Nawet jesteśmy przed PiS-em, chcę państwu powiedzieć, bo PiS jest dopiero na trzecim. No dobra.
2: A czy można? Tak
1: no można.
2: A propos, bo tutaj parę razy poruszyliśmy już wątek tego, że przede wszystkim Morawiecki i jego otoczenie deklaruje, że właśnie mają ten PiS w sercu, że absolutnie nie chcieli odchodzić. No i też wygenerowali taką figurę intrygantów. Tak,
1: intrygant, słowo tygodnia.
2: Tak, czyli no, można to czytać w ten sposób, że jest no, generalnie dobry Jarosław Kaczyński,
1: ale zły bojarz.
2: Tak, i tutaj otoczenie tych intrygantów, no, które niestety przekałaciło prezesa do tego, żeby...
1: Biednego, nieświadomego i nieudolnego prezesa.
2: Tak, usunąć właśnie z PiS-u Morawieckiego. Wydaje się, że tego rodzaju postawa ma dosyć racjonalną przyczynę i ważną przyczynę w tym, no, tej części sceny politycznej. Mianowicie Morawiecki bardzo się boi, żeby to nie wyszło w ten sposób, że zdradził Kaczyńskiego, że po prostu jest wobec Kaczyńskiego, który wygenerował go jako polityka, jako premiera i tak, jest niewdzięczny i zdradził. W związku z tym no, to jest taki rodzaj uniku, właśnie ci intryganci i tak dalej. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, trochę jak się, skąd to się wszystko wzięło. A wzięło się z sytuacji Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. To był polityk, który został odstawiony na boczny tor, mimo sprawowania funkcji wiceprezesa. Tak,
1: to, ale no, i tam no, ze 30 to, jest, więc...
2: No właśnie, no to było tytularne raczej niż jakakolwiek faktyczna władza. No i Morawiecki po prostu tracił te punkty. I tak z drugiej strony, kiedy spojrzymy na tę sytuację, no to kiedy, jak nie teraz, tak? Powinien dać znać o sobie, pokazać swoją siłę, swoje pomysły i zawalczyć, tak? Wydaje się, że początkowo Mateusz Morawiecki walczył o właśnie taką mocniejszą pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, no natomiast sytuacja zaogniła się na tyle, że skończyło się tak, jak się no, nam wydaje, że się skończyło, no ale jednocześnie no, to też tworzy szansę Mateuszowi Morawieckiemu na no, zaistnienie w polityce no, w innym wymiarze, no, w pewnym sensie takim mocniejszym powrocie do polityki. No a no zobaczymy, to jest bardzo ciekawe, jakie będzie faktyczne poparcie dla ugrupowania Morawieckiego, bo te historie z przeszłości, o których panowie mówią, no to tak, no oczywiście, że to wszystko się wydarzyło. No sami jesteśmy tutaj, wspomnieliśmy o ofiarach Polskiego Ładu. Ja do dzisiaj jestem ofiarą Polskiego Ładu.
1: Ja zamknąłem firmę.
2: No ja nie zamknąłem, ale nie jest lekko. Natomiast no to jest w ten sposób, że jeszcze no, trzeba pamiętać chociażby o tej retoryce antyeuropejskiej Morawieckiego. No ona była, prawda? To była wojenka z Brukselą, która rzeczywiście...
1: No dlatego nie było KPO.
2: No więc właśnie KPO i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie właśnie na ile, czy rzeczywiście pamięć wyborców no, okaże się tak krótka, jak tutaj prognozujemy, czy jednak te demony z przeszłości no, ożyją, kiedy ludzie będą patrzeć na to, co robi Morawiecki.
1: No, czy moim
0: demony ożyją, ale też te ciasteczka. Pamiętajmy, że emerytury, ja tak sobie znalazłem takie dane, 2159 średnia emerytura za Morawieckiego na początku, a około 3000 pod koniec Morawieckiego, 13 i 14 emerytura, a teraz trochę te waloryzacje po kilkaset złotych, a potem za Tuska to było drobiazgi. ludzie nie rozumieją tego, że wtedy była inflacja dwucyfrowa, a teraz jest jednocyfrowa. No ale dla emeryta to jest, to brzmi, za niego to miałem 13, 14 i 3000.
1: Co prawda za tę 13 i 14 wyda i tak na mniej pewnie niż jak miał wcześniej emeryturę, no ale to
0: dokładnie
1: tak jest.
0: Tak, ale to nie ma znaczenia. Natomiast propagandowo, jeszcze raz mówię, pamiętajcie, propagandowo to jest ten piękna nazwa Rozwój Plus. I będzie to grane na wszelkie sposoby.
1: Oczywiście. Czy Morawiecki na pewno będzie chciał sobie twarz wytrzeć tą ścierką i żeby nie było na niego żadnych ataków. Słuchajcie, za chwilę jeszcze jeden wątek, tylko jeszcze doczytam kilka maili i pani Marzyna pisze. Ojej, uciekło mi to. Nie wszyscy mamy taką krótką pamięć, ale ci, którzy pamiętają respiratory i tak dalej, nie zagłosują ani na PiS Kaczora, ani na PiS Morawieckiego. A reszta, która się zastanawia nad wyborem, to uważa, że to wszystko było wymysłem ówczesnej opozycji i politycznym kłamstwem i hejtem. Pan Damian... Aż miło się patrzy na obłudę ludzi z partii El Morales, gdy obrzucają się wyzwiskami. I ja tylko sięgam pamięcią, jak tylko sięgam pamięcią, to zawsze pili sobie z dzióbków, aż tu nagle jak nie walnie i dzióbki ubrudzone. Może Rydzyk ich połączy. Już raz trzymali się za ręce przed ołtarzem, na wymioty mi się bierze. Pan Tomasz, wobec faktów, które wreszcie zaistniały po trwających od lat działaniach nakierowanych na wychuśtanie Jarosława ze sceny politycznej, i wypada mi tylko dzisiaj kibicować pewnemu Belgowi, który odwiedzi nasz kraj podczas wyborów. To chodzi o Donta oczywiście, bo to może wpłynąć na wybory i właśnie o tym chciałabym z państwem za chwilę porozmawiać. Pan Henryk, Wojciech Młynarski napisał, a Elżbieta Dmoch zaśpiewała to, co się da, podziel na dwa, bez namysłu dziel. No i podzielili PiS w naturze na dwoje. Dzielą się pierwotniaki, grzyby, glony i bakterie. Czy podział PiS to dobry czy zły omen? Ja uważam, że to doskonałe pytanie. I słuchajcie, Jamiołek, dla prezesu mam dziś radę. Kiedy masz pojęcie blade, co twój partner kombinuje, w co kapitał inwestuje, rozwiedź się, nim skumasz zdradę. To patronek Jamiołek z przybrużeniem oka. Chyba przeczytałam te najważniejsze maile. Chcę was właśnie zapytać o to, co może się wydarzyć w czasie wyborów i po wyborach, bo mam wrażenie, że w tej chwili Morawiecki stanie na rynku i powie, jestem starym PSL-em, jestem partią obrotową, licytujcie, kto da więcej, z tym pójdę. No oczywiście rozumiem, że będzie pożądał funkcji premiera dla siebie, no ale kto wie. No więc Arek, co twoim zdaniem będzie w związku z wyborami i po wyborach? Króciutko, bo mamy mało
3: bardzo
1: czasu.
3: Bardzo szybko i bardzo krótko powiem, jaki teraz jest plan ludzi Morawieckiego, ponieważ no, jestem z nimi jakoś w stałym kontakcie.
1: Cudownie.
3: We wtorek powstanie klub parlamentarny, 40 posłów. Najśmieszniejsze w tej sytuacji jest to, że Kancelaria Sejmu zastanawia się, które pokoiki wydzieli PiS-owi. To jest strasznie śmieszne, że będą musieli jakoś tam panowie się ze sobą pogodzić.
1: Tak, będą musieli tam siedzieć w tym korytarzu.
3: Po drugie, frakcja Morawieckiego w tym momencie nie chce wicemarszałka Sejmu, dlatego, że PiS tego wicemarszałka nie dostał, a byłoby to według nich bardzo źle odebrane w elektoracie, o którym Mateusz Morawiecki dzisiaj walczy. Po trzecie, bardzo ważną zmienną, która nada nową dynamikę koalicji rządzącej i Morawieckiemu, jest fakt, że łącznie koalicja rządząca i Morawiecki mają tyle głosów, żeby odrzucić weto prezydenta. 240 plus 40 to jest 280. To oznacza, że te dwa bloki mogą odrzucać weto prezydenta.
1: I bardzo mnie to interesuje.
3: Żeby kiedykolwiek z tego taka większość skorzystała. Natomiast sama możliwość tego, że Morawiecki może w każdej chwili zaoferować swoją pomoc koalicji rządzącej, stawia jego pozycję negocjacyjną na dosyć ciekawym kontekście.
1: No dobra, a to teraz Marcin, masz minutę.
2: No cóż, no rzeczywiście ja się zgadzam, że będzie takie lawirowanie ze strony Morawieckiego. Wydaje się, że też właśnie próba jakiegoś zbliżenia do PSL-u, oczywiście no, pozbierania z tego, co zostało z Polski 2050. No i rzeczywiście no, będziemy mieli taki konkurs piękności, kto tutaj jesteśmy tutaj do wzięcia, my ugrupowanie Morawieckiego, z kim nam będzie bliżej. No i przyznam, że jednym z zasadniczych pytań w tej chwili jest pytanie takie, czy rzeczywiście jest możliwe jakiekolwiek współdziałanie ugrupowania Morawieckiego z obecną koalicją rządzącą.
1: Moim zdaniem bez problemu.
2: No więc naprawdę. Ja mam różne myśli, ale nie wykluczałbym tego. Nie wykluczałbym tego, jeżeli chodzi o układ koalicyjny po wyborach, to sprawa mi się wydaje po prostu bardzo otwarta.
1: Daleko. Dobra, Sławek.
0: Ja krótko powiem, jeśli Tusk będzie prowadził kampanię wyborczą, ją przegra. Młodzi ludzie też nie są głupi i będą obserwowali scenę polityczną, ale niestety są bardzo konsumpcyjni, będą łykali hasła. Nie znają historii, nie znają, będą patrzyli na obrazki. Ja powiem tak, że w przyszłych wyborach nie będę mężem zaufania, tak jak przy poprzednich byłem, bo coś się ważnego działo. Zobaczymy, co się będzie działo. Będę obserwował to i co mogłem, to zrobiłem. Teraz niech młodzi dziennikarze działają. Na takiego grilla bym nie poszedł na pewno, nawet robiąc materiał. Ale to nie, ja na konferencję prasową tak, na grille z politykami.
1: No, trzeba tam, wiesz, po plecach, podsłuchać.
0: Będę sobie obserwował ich. No a poza tym umówmy się, polityk to jest taki człowiek, który nie mówi tego, co myśli, nie robi tego, no co mówi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ostrożnie z tymi, co oni mówią i tym, co robią.
1: To trochę, wiesz, jak powiedziałeś, że zrobiłeś, co mogłeś, to mi się przypomniał Dyzma, który mówił, rząd zrobił, co chciał, a co będzie dalej? Zobaczymy. No to tylko na koniec, na podsumowanie. Na podsumowanie jeden wpis Tredwa napisał. Kiedy zaufam Morawieckiemu, jak na wiec wyborczy przyjedzie Izerą. I tym wesołym akcentem kończymy dzisiejszą dyskusję. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński, Sławomir Matczak, Marcin Piasecki, Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki, chociaż Franek zostaje z Państwem. Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na tej sytuacji korzysta normalna Polska, stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując rozłam w PiS-ie. Jak zaznaczył, Sejm nie będzie spieszył się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który zatwierdzi wykluczenie z PiS-u ponad 40 członków.
1: To się rozegra przed posiedzeniem Sejmu. Ja zresztą chcę powiedzieć jasno i bardzo precyzyjnie. W tej całej gmatwaninie, w tej całej sytuacji rozgardiaszu, żadnych decyzji ze strony Sejmu nie spodziewam się szybkich i przyjmowanych szybko. W przyszłym tygodniu jest ostatnie posiedzenie przed przerwą. Nie widzę potrzeby dopasowywania państwa do zmian, które się dzieją na ortodoksyjnej prawicy. Spokojnie, rozsądnie, z dystansem, mądrze.
0: A sytuację tak komentował na naszej antenie Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Mamy dwa duże bloki. Mamy obóz PiS-u z Przemysławem Czarnkiem i Jarosławem Kaczyńskim, Konfederacją jedną i drugą. I mamy drugi obóz Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki ze swoim pomysłem na politykę nie mieścił się od jakiegoś czasu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że PiS wierzy, że tylko i wyłącznie radykalizując przekaz antyunijny, antyeuropejski, antyukraiński i antyrządowy oczywiście też, jest w stanie tych wyborców, którzy się rozpierzchli do innych formacji prawicowych, odzyskać.
0: Mateusz Morawiecki, pytany o polityczną przyszłość, odpowiedział, że to wymaga dyskusji, ponieważ do ostatnich chwil on i jego stronnicy skupiali się na walce o jedność w PiS-ie. W serwisie teraz o jednej z konsekwencji suszy na Węgrzech. Z powodu niskiego stanu wód w Dunaju pasażerowie statków wycieczkowych typu hotelowego są przewożeni z północy Węgier do Budapesztu autobusami. Utknęło łącznie 7 jednostek na kilku odcinkach rzeki. Niski poziom wód w Dunaju uniemożliwia przepływ zarówno statkom pasażerskim, jak i towarowym. Służby informują, że w najbliższych dniach na obszarach zlewni spodziewane są opady, jednak mimo to stan wód w węgierskim odcinku Dunaju pozostanie bardzo niski. Tymczasem południe Europy mierzy się z ogromnymi pożarami. Stan wyjątkowy wprowadzono m.in. na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Służby nakazały ewakuację ponad 20 tysięcy osób z obawy przed pożarami szalejącymi 60 km od stolicy. Tak mówił minister spraw wewnętrznych Hiszpanii. Wieje bardzo silny wiatr południowo-zachodni z porywami dochodzącymi do 50 km na godzinę. Temperatury są wysokie, a wilgotność powietrza bardzo niska. Wszystkie te czynniki sprawiają, że walka z pożarem jest niezwykle trudna. We Francji pali się w ponad 30 miejscach. Oba państwa poprosiły o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

0: serca bitem.
1: A w dzisiejszym Serca Bitem witają się z Państwem Olga Bobienko, Franek Wójcicki i rok 1990.

0: to teraz jeszcze Państwu wspomnę i wytłumaczę, że ta dzisiejsza playlista, a właściwie cała dzisiejsza audycja jest trochę takim uosobieniem pudełka z ulubionymi płytami i wyciąganiem z tego pudełka utworów, które z jakiegoś powodu znaczą więcej niż single i tak właśnie jest też w przypadku Tribe Called Quest, panów, którzy udowodnili wspaniale, że hip-hop może być zarówno jazzowy, jak i luźny. I to wszystko też sprawiło, że do tej pory ich wpływy słychać w różnych miejscach i także daleko od Stanów Zjednoczonych. No i u nas na tym naszym rodzimym podwórku mam wrażenie, że jednym z takich zespołów, które nigdy nie ukrywały fascynacji z jednej strony klasycznym i organicznym brzmieniem rapu, a z drugiej strony potrafiły się świetnie tą formą bawić. Był Raz Mentalizm, niestety już oficjalnie nieistniejący zespół, ale zespół, który dostarczył nam mnóstwo świetnych nagrań i wśród tych świetnych nagrań jest album Za młodzi na Heroda, a na nim utwór Gdzie jest M?
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Gdzie jest M, czyli kawałek, na którym producent razmentalizmu, czyli Ment, po raz pierwszy w życiu rapował. To też zresztą pada w jego zwrotce, no ale także słyszeliśmy Spinacza tutaj chociażby. A jako, że mowa była o tym, że to jest jego biba, to ja też Państwu przypominam, że dzisiaj wieczorem widzimy się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku na Silent Disco, bo gramy od 22 do 3 w nocy i myślę, że problemów z wpisaniem na listę i z tym, czy będziemy mogli się świetnie bawić, akurat nie będzie, tak jak w tejże opowieści. No a teraz z tego naszego rodzimego poletka przeniesiemy się do Australii, gdzie także możemy poczuć, że ten hip-hop nie musi być tylko w spiętych ramach, ale może być też punktem wyjścia do szerszych muzycznych poszukiwań. Let's say, you know, teenagers, when he's like, maybe young girls, we gotta, this is, we learn them, we grow with them, we grow with them.

stuff. If you see what I'm saying.

0: Because, you know, I got to tell y'all nothing. Y'all got it all. Y'all got it mad, man. Just say, hey,
1: chyba jeszcze nie wspomniałam, że oprócz tego zaproszenia do tych tańców wieczornych, to właściwie ta audycja dzisiejsza również jest zaproszeniem do tańca do godziny 14, bo raczej przy tempie zostaniemy szybszym niż wolniejszym, no ale też to australijskie słońce i Winstona Surfshirta zamienimy teraz na nocny Montreal. I tutaj warto zawsze sięgać po muzykę taneczną od Kate Shonaty.

I Kei Chanada już nas wprowadził w ten styk elektroniki i soulu, więc ten kierunek też planowałam rozwinąć. I gdyby chcieli się Państwo ze mną jeszcze skontaktować, to oczywiście podkreślam olga.bobienko@nowyświat.online i tutaj, jeżeli już Państwo tańczą albo zaraz zaczną, no to na przykład można również filmiki wysyłać na ten adres mailowy. A do tańca będzie nam przygrywał teraz Blood Orange, który świetnie pokazuje od lat, jak wiele emocji można zamknąć w oszczędnych aranżacjach, no ale jednocześnie puścić coś, co będzie nadzwyczaj intymne w warstwie tekstowej, a bardzo poruszające całe ciało w warstwie muzycznej.

Def Hynes buduje swoje kompozycje soulu, funku i R&B i mam takie poczucie, że podobnie o muzyce myśleli panowie z Daft Punku, chociaż prowadzą i prowadzili słuchacza w całkiem inną stronę, bo na albumie Discovery na przykład udowodnili, że house może być równie ciepły i melodyjny, jak najlepsze piosenki soulowe.

To właśnie tytuł tego utworu, nagranego wspólnie z legendą Garage House'u Toddem Edwardsem, który nawet mówił o tym później w wywiadach, że to było wspaniałe spotkanie z chłopakami z Daft Punku, a poza tym ja też myślę, że Face to Face jest jednym z tych najbardziej misternie skonstruowanych utworów na tej płycie. I przy producentach, którzy lubią zacierać te granice między elektroniką a żywym graniem, zostajemy, bo teraz Sampology.

Rytm rytmem, bit bitem, ale mamy tu trochę takiego niespiesznego opowiadania swoich historii i w tym bardzo dobry jest Eddington Again, który buduje swoje właśnie opowieści na oszczędnych syntezatorach, ale także na przestrzeniach i takim subtelnie rozwijającym się rytmie. I tego dobrym przykładem jest Petrify.

I na tym etapie wchodzimy, zostajemy przy tym rytmie tanecznym, zostajemy przy tym szybszym rytmie, ale wchodzimy w warstwie tekstowej w bezceremonialne, trochę swobodne i bezwstydne teksty. I tego przykładem jest między innymi ten utwór.

0: Like You Used To, utwór nagrany wspólnie z Andresem, utwór Moody Mana, czyli Kennego Dixona Juniora, który od lat udowadnia, że ten house może być i głęboki, i soulowy, i pełen emocji jak R&B. Moim zdaniem Like You Used To jest jednym z najciekawszych momentów albumu Moody Man od Moody Mana. Jest to też bardzo wyrazisty kawałek. No i jeżeli już jesteśmy na tym styku właśnie tej elektroniki, soulu i hip-hopu, no to Theophilus London od początku swojej kariery unikał jakichś muzycznych szufladek, więc najpierw debiutancki album i chyba mój ulubiony jego kawałek, czyli I Stand Alone.
1: The journey starts beneath the stars, I stand alone.

I to był debiutancki album Teofilusa Londona, Times Are Weird These Days, a później jako singiel w 2018 roku pojawiło się takie nagranie, które mogą Państwo znać w oryginale, Only You. I Teofilus London zebrał się tutaj z Kevinem Parkerem z Tame Impala.

Theophilus London i Kevin Parker to idealne połączenie artystów, którzy lubują się w psychodelicznych brzmieniach i nieoczywistych muzycznych połączeniach. I od tego psychodelicznego popu możemy też wrócić na parkiet, ale trochę w tej psychodeli zostać, czyli Cassius, którzy należą do grona artystów, którzy razem z Daft Punkiem tworzyli zjawisko znane dziś jako French Touch.

I tym właśnie serdecznie Państwu dziękuję za prawie godzinne, wspólne, urodzinowe tańce. I też zachęcam do tych wieczornych tańców. 22, 3 w nocy Gdański Teatr Szekspirowski. Tam na dziedzińcu będziemy grali Silent Disco. I będziemy mogli jeszcze więcej potańczyć. A teraz na koniec Folsi, klasycznie. Natomiast w remiksie Cool Kida, który to remiks dokładnie 2 lata temu na koniec podobnej audycji jak dzisiejsza, również tanecznej. Już grałam, ale jeżeli coś mocno kochasz, to tego nie puszczaj, a wręcz graj ile się tylko da. I z tym mottem Państwa zostawiam na ten dzień. Życzę dobrego dnia i dzięki wielkie za wspólną godzinę w Serce Bitem. Słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W ocenie Nawrockiego przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, decyzja ta oznacza mniejsze wpływy do budżetu w tym roku, komentował w TVP Info ekonomista Marek Zuber.
1: Trudno powiedzieć jakie. Ministerstwo Finansów mówi o 4 miliardach złotych, ale zobaczmy, co się dzieje w tej chwili na rynku paliw. Mamy znowu eskalację konfliktu w Iranie. Ja zakładałem, że po tym porozumieniu, o którym słyszeliśmy, zejdziemy w okolice 70 dolarów za baryłkę tej najbardziej popularnej tu w Europie ropy Brent. No, byliśmy na 72 dolarach, czyli z 90 kilku na 72. W perspektywie kolejnych tygodni zbliżylibyśmy się do 6 zł za litr benzyny 95. No ale właśnie, znowu mamy eskalację.
0: Szokująca decyzja prezydenta Karola Nawrockiego zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach, program CPN. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał premier Donald Tusk. Rosja przygotowuje nową i dość znaczącą falę mobilizacji na jesień, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak mówi w najnowszym nagraniu, Rosjanie tracą na froncie więcej żołnierzy niż rekrutują, a mimo to Putin nadal planuje zintensyfikować ataki i rozszerzyć wojnę. On potrzebuje więcej Rosjan do szturmów. Musimy się przed tym bronić z wyprzedzeniem na każdym poziomie, na froncie, poprzez nasze sankcje dalekosiężne, poprzez ataki średniodystansowe, naszą dyplomację i oczywiście poprzez współpracę z każdym, kto może wspierać życie i przybliżać nas do pokoju. Tej nocy w rosyjskich atakach na obwody sumski, charkowski, chersoński i zaporoski zginęło co najmniej 5 osób, a 24 osoby zostały ranne. Poinformowali rano przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych. Rosja uderzyła przy użyciu 2 rakiet i 157 dronów bojowych. Wracamy do kraju. Na ponad 30 kąpieliskach w zachodniopomorskim dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim. Od dziś są jednak otwarte wszystkie kąpieliska w Sopocie, w Zatoce Gdańskiej, które były zamknięte z uwagi na stwierdzenie w wodzie obecności bakterii E. coli. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Turecka psychodelia była już solidnie reprezentowana w programie w przeszłości. Przysłuchiwaliśmy się przecież twórczości takich składów jak na przykład Altin Gun, Derya Yildirim and Grup Shimshek czy La La Lar, ale tak się jakoś złożyło, że zabrakło do tej pory w tym towarzystwie tych, którzy tworzą w tym nurcie bodaj najdłużej. Mowa o zespole Baba Zula, który w tym roku świętuje swoje 30 urodziny i ta liczba 30 zdaje się jest dla nich bardzo ważna, bo z okazji tej okrągłej rocznicy zapowiedzieli wydanie nowego albumu i ta płyta będzie trwać dokładnie 30 minut i 30 sekund. Mogli, zdaje się, pójść jeszcze w tym o krok dalej i na datę premiery wybrać 30 dzień któregoś miesiąca, ale to akurat się nie stanie. 25 września ma ukazać się album zatytułowany XXX, a zapowiada go słyszany przed chwilą singiel, który ma być takim hymnem pochwalnym dla drzewa oliwnego, które w wielu kulturach śródziemnomorskich ma znaczenie bardzo szczególne. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a kolejny mój wybór na dziś wybrzmi w bardzo podobnym, mam wrażenie, stylu, ale będziemy już w zupełnie innej szerokości geograficznej, bo czeka nas wyprawa.

Nie wiem, czy to było tylko moje wrażenie, ale wydawało mi się, że ten utwór sprzed chwili, szczególnie na początku, bardzo przypominał mi utwór Angel autorstwa Massive Attack, chociaż oczywiście mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną muzyką, której bliżej jest na przykład do anatolijskiego psychodelicznego rocka, który otworzył dzisiejszy program, niż do trip-hopu, ale ta Turcja to wciąż zły trop, bo mieliśmy tutaj do czynienia z piosenką z Chin, piosenką autorstwa duetu Neo New, który między innymi w ten właśnie sposób

Trafiliśmy na Karaiby przez Kolumbię i Kanadę. Taką drogę przebyła też w swoim życiu Lido Pimienta, urodzona w Kolumbii, od lat mieszkająca w Kanadzie, ale nie zapomina o tym, że w jej żyłach płynie krew karaibska, czemu dała wyraz również tytułując swoją najnowszą płytę Caribenia, co możemy przetłumaczyć jako mieszkanka Karaibów, tylko że ta końcówka Enia została zapisana w taki sposób, jak pseudonim słynnej irlandzkiej wokalistki, którą Lido Pimienta uważa za jedną ze swoich największych inspiracji. Wspomniałem przed utworem o tym, że zeszłoroczny album Kolumbijki zaskakująco odnosił się do muzyki klasycznej. Na tej nowej płycie słyszymy już ewidentny powrót do korzeni artystki, czego dowodem jest także ponowna ścisła współpraca z Pedro Canale, argentyńskim producentem znanym pod pseudonimem Chancha Villa Circuito, a więc muzykiem, z którym Kolumbijka stworzyła kiedyś wielki hit Jardines, ale było to ponad dekadę temu. I a propos współprac, przed chwilą z tego nowego albumu wysłuchaliśmy utworu Oi Por Ti. Tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo gościnnie zaśpiewała sama Nelly Furtado. I jeszcze na sam koniec chciałbym wspomnieć o tym, że wydaje mi się, że na płycie Caribenia Lido Pimienta zawarła również odniesienie do

Bad Bunny'ego. W ostatnim utworze śpiewa bowiem Yo no me quiero ir de aquí, czyli nie chcę stąd odchodzić. Właściwie tak samo nazywała się przecież ponad 30-koncertowa rezydencja Portorykańczyka, którą w zeszłym roku odbył na jednym ze stadionów w swojej ojczyźnie. Myślę, że wiele łączy tę dwójkę, mimo tego, że muzycznie są od siebie bardzo odlegli, to obydwoje śpiewają między innymi o silnej latynoskiej tożsamości. Wrócę ponownie do tematu współprac, bo teraz sięgniemy po album stworzony wspólnie przez Elado Negro i Reynę Tropicale.

Wydaje mi się, że to przykład takiej współpracy z rodzaju tych, przy których zastanawiamy się, dlaczego muzycy nie wpadli na to wcześniej, bo przecież ich solowa twórczość idealnie do siebie pasuje i rzeczywiście zarówno Elado Negro, jak i Reina Tropical to po pierwsze przedstawiciele latynoskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych, on tej ekwadorskiej, a ona meksykańskiej, a po drugie bardzo chętnie te swoje latynoskie korzenie wplatają do delikatnej, błogiej wręcz muzyki, która nierzadko zahacza również o muzykę elektroniczną. Na papierze więc to dopasowanie wydaje się być idealne i rzeczywistość to potwierdziła, bo Elado Negro i Reina Tropical mieli spotkać się na chwilę, co było zaaranżowane przez ich wspólnego znajomego, a skończyło się na intensywnych 3 dniach tworzenia wspólnej muzyki, która ostatecznie wylądowała na ich albumie zatytułowanym od ich pseudonimów Elado Tropical, co oznacza nic innego jak tropikalne lody, więc nawet i ich pseudonimy po złączeniu do siebie pasują, wychodzi więc na to, że byli sobie przeznaczeni. Ta płyta to idealna propozycja na wakacje, na upalne dni, które jeszcze pewnie w to lato nadejdą. A tymczasem rozpoczynamy serię brazylijską, dziś składają się aż z 5 utworów, więc w tym kraju pozostaniemy prawie do samego końca audycji. Rozpoczną tą sekwencję dźwięki gitary i być może mojego ulubionego instrumentu z Brazylii, czyli kujki.

Te stricte brazylijskie przecież dźwięki popłynęły do nas przed chwilą z Londynu. Kamal Williams, znany przedstawiciel brytyjskiej sceny jazzowej i jeden z utworów z jego najnowszej płyty Last Night in Paris. Tak, żeby nie było chyba wątpliwości, jakie tutaj były inspiracje przy tworzeniu tej kompozycji. Artysta zatytułował ją Gilberto na cześć João Gilberto, wybitnego brazylijskiego muzyka, jednego z pionierów bossa nowy. A kolejne brazylijskie propozycje w programie będą już bez żadnych haczyków. Wysłuchamy utworów już autorstwa artystów właśnie z Brazylii. Pierwszy z nich to nowa postać, czyli Vini Małysz, który niedawno opublikował swój debiutancki album, który wyprodukował Neron Higor, a więc znana nam już postać. I to nie jedyne nazwisko z tej płyty, które słuchacze muzyki nie tylko z Afryki powinni już kojarzyć.

Tak brzmi debiutancki album Winiego Małesza, więc to kolejny śpiewający chłopak z gitarą akustyczną, który pojawia się w programie. Przed utworem wspomniałem o tym, że niektóre postacie, które na tym wydawnictwie pojawiają się gościnnie, to muzycy, których twórczości już wspólnie słuchaliśmy. Tak jest na przykład z Nironem Higorem, który jest producentem tego krążka Viajante. Natomiast przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki, w której gościnnie zaśpiewał nie kto inny jak Bruno Berle. Kilka lat temu wspólnie otwieraliśmy jego debiutancki album, a teraz to przecież wielka gwiazda współczesnej brazylijskiej muzyki i tak się bardzo dobrze składa, że 2 tygodnie temu muzyk ten opublikował swoją kolejną płytę.

Bruno Berle wyrasta na centralną postać brazylijskiej sceny muzycznej nie tylko ze względu na swoje własne wydawnictwa, za nami kolejny przykład jego autorskiej muzyki, ale także poprzez jego działalność w kierunku rozwoju innych artystów ze swojego regionu. Jak sam przyznaje, robi to dlatego, że sam nie miał najłatwiejszego startu, nie urodził się na przykład w bogatej rodzinie, nie ma również wśród najbliższych żadnych muzyków, czy też w ogóle ludzi związanych z sztuką, więc teraz stara się pomagać innym artystom, żeby ten ich start był dużo przyjemniejszy, między innymi stąd jego udział na słyszanej wcześniej w programie płycie Winiego Małesza. Bruno Berle stara się chyba w ten sposób trochę odwzorować działalność Clube da Esquina, czyli takiego ruchu, czy też kolektywu z lat 60. i 70., w skład którego wchodził m.in. Milton Nascimento, a który uważa się za jedną z najbardziej wpływowych inicjatyw w brazylijskiej muzyce XX wieku. I żeby nie było, że muzyka z Brazylii to tylko delikatne, tęskne granie na gitarze, to teraz przełamiemy zupełnie ten trend. Wydawnictwo house'owe przed nami z mocnymi inspiracjami boogie i disco. Nie dziwi chyba zupełnie, że to muzyka, która powstała w Rio de Janeiro.

Brazylijczyk Fabio Santana, jego album Bateu Onda, z którego za nami utwór tytułowy. Bardzo taneczna, lekkostrawna propozycja, która niekoniecznie ma oddawać ducha karnawału w Rio de Janeiro, skąd artysta pochodzi, a bardziej ma przenosić nas na tamtejże plaże. A my z Copacabany przeniesiemy się teraz do faweli, gdzie wychował się Feijão, muzyk mieszkający obecnie w Londynie. Niedawno opublikował nowy singiel, utwór oparty na rytmie baile funku, ale w warstwie tekstowej mamy z kolei odniesienia do capoeiry.

Baile funk, a więc brazylijska muzyka wywodząca się z faweli, tutaj w takim raczej delikatnym wydaniu, wręcz zahaczającym o jazz. Na pewno wpływ na takie brzmienie ma fakt, że twórca tego utworu, czyli Feijão, mieszka obecnie w Londynie, a ten materiał wydała wytwórnia Brownswood Recordings. A na zakończenie programu jedyny dziś akcent afrykański, zapowiedź kolejnej kompilacji skupiającej się na muzyce z Nigerii sprzed dekad, za którą odpowiedzialna jest brytyjska wytwórnia Strat. Zaczęło się od lat 70. i kultowych już właściwie składanek Nigeria 70, a teraz pora na lata 80., a więc również czas, kiedy coraz więcej kobiet zaczęło przebijać się w nigeryjskiej muzyce i tę nadchodzącą kompilację zapowiada utwór autorstwa właśnie kobiety Mansour Shuaibu i jej funkująca piosenka We Have Got It. To ostatni utwór w dzisiejszym odcinku programu Muzyka Nie Tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski i bardzo już Państwu dziękuję.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować zyski największych koncernów paliwowych. Paliwa na stacjach mogły być tańsze. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, skomentował premier Donald Tusk. Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył, że skierowanie przez prezydenta ustawy do TK zablokowało 4 miliardy złotych dla budżetu państwa. A w TVP Info ekonomista Marek Zuber zwracał uwagę, że sytuacja na Bliskim Wschodzie znów jest napięta, co wpływa na wzrost cen paliw.
1: Wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
0: Prezydent zablokował ustawę, bo jak wyjaśniał, wątpliwości budzą kwestie prawne. W ocenie Karola Nawrockiego przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Rozłam w PiS-ie. Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali lojalki i zostaną wykluczeni. W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który zatwierdzi decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o ponad 40 osób. Na pytanie, co dalej, Mateusz Morawiecki odpowiada tak.
2: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii przynajmniej do wtorku.
0: Zdaniem wiceprezesa PiS-u Przemysława Czarnka, były premier od dawna miał projekt budowania innej partii politycznej.
3: Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. Na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł.
0: Stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią o intrydze grupy posłów, m.in. Jacka Sasina czy Przemysława Czarnka, której uległ prezes Kaczyński. Mówią też o braku zgody na szantaż. Do południowych wybrzeży Chin zbliża się tajfun Noul. Żywioł doprowadził już do paraliżu transportu i wymusił ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Ma uderzyć w ląd w nocy, przynosząc ulewne deszcze i wiatr o prędkości dochodzącej do 150 km na godzinę. W miastach najbardziej narażonych na uderzenie zamknięto m.in. przedszkola i szkoły. Wstrzymany został transport kolejowy. Utrudnienia dotknęły też lotnisk m.in. w Hongkongu, Kantonie czy Shenzhen. Służby są w stanie najwyższej gotowości, a sytuacja jest cały czas monitorowana. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
5: Dwa światy. Godzina 15 w soboty, to na antenie Radia Nowy Świat w czasie wakacji, czas na dwa światy. I mimo tego, że jest dwójka w tytule, to nie oznacza, że doszło do jakiegoś rozłamu. My niezmiennie jesteśmy razem, nie podzieliliśmy się.
6: A jesteśmy my... jednością, to chcesz powiedzieć?
5: Jesteśmy jednością, tak. A my to Jakub Ferlin.
6: I Mikołaj Tyczyński, witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień. I znów dwa tematy mamy dla Państwa związane z życiem i światem ludzi młodych, nie tylko młodych oczywiście, jak zwykle.
5: No tak, to prawda, ale też szczególnie ta druga rozmowa wydaje mi się, że ona będzie atrakcyjna nie tylko dla rodziców zetek, bo najwięcej wiadomości dostajemy od osób, które mają dzieci w naszym wieku. Bo będziemy rozmawiali m.in. o pewnym artyście, ale żeby dopełnić formalności, to najpierw będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na rynku pracy, jeżeli chodzi o młodych, bo te wskaźniki bezrobocia wśród osób do 26 roku życia sukcesywnie wzrastają w Unii Europejskiej. W Polsce to jest 12,5 punktu procentowego, więc o tym, jakie trudności i jakie kompetencje są pożądane przez pracodawców, jeżeli chodzi o młodych, o tym rozmawialiśmy z
6: panią Agnieszką Ciećwierz, ekspertką rynku pracy. Tak, parę rad dla młodych ludzi na rynku pracy też się tam znalazło w tej rozmowie, więc rodziców zetek zapraszamy do notowania.
5: Zetki,
6: które nas słuchają tym bardziej. A w drugiej części naszego programu, jak zwykle, przyjrzymy się sprawom kulturalnym, a tam fenomen pewnego artysty, Już jedna taka rozmowa w naszym programie się pojawiła o fenomenie reżysera wszechczasów, można tak powiedzieć, Quentina Tarantino. Dziś postać bardziej lokalna.
7: Tak, postać polska, a nawet bym powiedział, że w dużej mierze warszawska, chociaż właśnie o fenomenie Taco Hemingwaya, bo trzeba powiedzieć, że to on będzie bohaterem drugiej rozmowy. Chcieliśmy się przyjrzeć, jak to jest, że człowiek, który rapował o Warszawie, stał się ogólnokrajowym fenomenem muzycznym. O tym nam opowie Bartłomiej Ciepłota, dziennikarz zajmujący się rapem w portalu glamrap.pl.
6: Mogą się Państwo domyślać, że w drugiej części audycji posłuchamy Taco Hemingwaya w związku z tą rozmową, ale na razie jeszcze parę innych rzeczy mamy dla Państwa i już za moment wracamy z naszą pierwszą rozmową. Agnieszka Ciećwierz będzie naszą gościnią.

0: Przechodzimy do naszej pierwszej dzisiejszej rozmowy. Naszą gościnią jest Agnieszka Ciećwierz, ekspertka rynku pracy, CEO firmy Zygmunt Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo często zaczynamy te rozmowy od pytań najbardziej ogólnych, wprowadzających nas i naszych słuchaczy w tematy, o których będziemy dziś rozmawiać. I myślę, że mimo, że rozmawiamy przede wszystkim o młodych ludziach i o ich perspektywie, to może dziś to odwrócimy. I zapytam panią na początek, czego pracodawcy szukają u młodych pracowników?
1: Przede wszystkim warto też zacząć od obalenia troszeczkę takiego mitu, że bo wiele młodych ludzi też uważa, że największym problemem jest brak doświadczenia. Oczywiście są stanowiska, gdzie rzeczywiście pracodawcy szukają już pewnego doświadczenia zawodowego, ale też zdają sobie świetnie sprawę, że osoba, która wchodzi na rynek, takiego doświadczenia po prostu nie ma. Dlatego coraz częściej rekrutuje się właśnie nie ze względu na doświadczenie takie młode osoby, ale na potencjał. No i pracodawcy tutaj zadają sobie przede wszystkim pytanie, czy ta osoba będzie chciała się nadal uczyć, tak? Czy ta osoba umie przyjmować informację zwrotną, czy potrafi być odpowiedzialna za to, co robi, za swoje zadania, czy będzie dobrze współpracować z zespołem, albo też jak reaguje na zmiany. To najczęściej są takie aspekty, które są w tym momencie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o młode osoby, czyli ta wbrew pozorom właśnie umiejętność ciągłej nauki i też ta odpowiedzialność za te zadania, które są powierzone danej osobie. To myślę, że to są takie aspekty, na które najczęściej w tym momencie pracodawcy zwracają uwagę u osób młodych. Tak to wygląda.
2: Ale z drugiej strony ci młodzi ludzie, jak patrzą na najróżniejszego rodzaju analizy rynkowe, gdzie powszechną gdzieś diagnozą tego problemu bezrobocia wśród młodych, które w Unii Europejskiej wynosi średnio 15% ponad, w Polsce to jest 12,5%, No, wszędzie w tych analizach pojawiają się właśnie takie hasła, że to jest kwestia niedopasowania kompetencji do stanowiska, na które aplikują. Są programy unijne, które w ciągu 4 miesięcy od zakończenia nauki mają pomóc tym młodym wejść na rynek pracy. No to w takim razie, dlaczego to się tak rozjeżdża względem tego, co pani mówi, a tych wszystkich innych analiz rynkowych?
1: Znaczy, na pewno faktem jest to, że rynek pracy bardzo mocno się zmienił w ciągu ostatnich 2 lat. Tutaj rzeczywiście, po pierwsze, widoczne są dosyć mocne spadki, jeżeli chodzi o oferty pracy, czyli widzimy, że tych ofert rzeczywiście jest mniej. Trochę wcześniej jeszcze po tym pierwszym lockdownie i COVID-zie rzeczywiście było widoczne też spadki, ale one bardzo szybko odbiły i było widoczne też to, że rynek zmienił się w tak zwany rynek pracownika, czyli rzeczywiście pracownicy mogli wybierać sobie w ofertach pracy, tych ofert było bardzo dużo, pracodawcy mieli problem, żeby kogoś zatrudnić, bo rzeczywiście tych kandydatów było mało, a teraz jakby ta perspektywa się zmieniła, czyli zmieniło się znowu troszeczkę na tak zwany rynek pracodawcy. Czyli widzimy, że bardziej pracodawca przedłuża przede wszystkim ten okres i czas rekrutacji na dane stanowisko. Nawet ostatnio przeglądałam badanie, gdzie wyszło, że na proces taki, znaczy na stanowisko dyrektora rekrutacja trwa około 52-53 dni, czyli jest to dosyć długi okres, tak? No i chociażby po pierwsze wydłużył się czas rekrutacji, po drugie też zmieniły się zupełnie wymagania pracodawców ze względu na to, że zmieniła się teraz i jakby koniunktura i to, co się dzieje, rzeczywiście zmieniły się wymagania. I pracodawcy są bardziej wymagający co do kompetencji danych pracowników niż byli wcześniej. Czyli rzeczywiście mocniej sprawdzają kompetencje, mocniej patrzą, czy te kompetencje są zbieżne z kompetencjami stanowiska. I tutaj głównie mówię o kompetencjach miękkich, tak? Bo kompetencje twarde, czyli tak zwane kompetencje związane z technologią, czy z jakimiś programami, językami i tym podobne, możemy łatwiej wbrew pozorom nabyć. To tutaj częściej pracodawcy teraz skupiają się właśnie na kompetencjach miękkich, czyli chociażby na tym, czy dana osoba, nie wiem, potrafi budować relacje, dobrze pracować w zespole i tak dalej, dobrze się komunikować. I rzeczywiście, tak jak tutaj pan wspomniał, tych ofert dla samych juniorów jest w tym momencie mniej, bo pracodawcy rzeczywiście są bardziej wymagający, szukają bardziej doświadczonych pracowników, bo nie mają już teraz czasu, albo czasami bardziej chodzi tutaj zarówno o koszty właśnie czasu, jak i koszty realne, czyli finansowe, na to, żeby ewentualnie pracownika w cudzysłowie szkolić, czy też douczać do wykonywania pewnego danego konkretnego zadania w swojej organizacji. I to na pewno się zmieniło i jest to widoczne, aczkolwiek nadal istnieją firmy i jest ich bardzo dużo, gdzie rzeczywiście nadal są prowadzone, czy to oferty typowo stażowe dla osób, które w tym momencie albo są absolwentami, albo gdzieś tam dopiero zaczynają studia, różnie

0: poszukiwania nowej pracy w Polsce wzrósł do 4,5 miesiąca, co jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Pewnie to też wynika z tego, że pracodawcy po pandemicznych, przedsiębiorcy, pracodawcy, co za tym idzie, po pandemicznych doświadczeniach, po prostu starają się chyba minimalizować ryzyko. Ale chciałem jeszcze wrócić do tych umiejętności miękkich, bo to jest chyba taki też przewrót, jeśli chodzi o rynek pracy na przestrzeni ostatnich dekad, może kilkunastu lat. Pani na pewno będzie wiedziała lepiej, bo wydaje mi się, że jeszcze no właśnie na przykład 10 lat temu wydawałoby się, że to właśnie umiejętności technologiczne i techniczne były tym, co pracodawców, kolokwialnie mówiąc, pociągało najbardziej. A teraz jednak w bardzo wielu badaniach, w badaniach perspektyw, w badaniach podmiotów takich jak Conley, czy wielu różnych instytutów, coraz więcej mówi się właśnie o umiejętnościach miękkich jako o tym, co jest najmilej widziane wśród młodych pracowników. Z czego to wynika i jakie to są umiejętności?
1: Po pierwsze, wynika to z tego, że rzeczywiście kompetencji twardych wbrew pozorom możemy się łatwiej nauczyć, ponieważ łatwiej jest nam przyswoić pewne aspekty, nie wiem, obsługiwania danego programu, czy też jakichś nowych technologii i tym podobne. Tym bardziej, że te technologie tak szybko się zmieniają, tak? Czyli rzeczywiście praca na nowych narzędziach praktycznie jest naszą codziennością i ta zmienność w narzędziach i różnego rodzaju programach też jest jakby naszą codziennością. I rzeczywiście widać tą zmianę. I też jakby widzimy to, ponieważ ostatnio też był oczywiście boom na wszelkiego rodzaju technologie związane z AI i sztuczną inteligencją, gdzie też oczywiście mówiliśmy o tym, że teraz oczywiście umiejętności AI będą bardzo ważne, ale musimy pamiętać, że tak naprawdę naszą kartą przetargową, czyli czymś, co nas odróżnia właśnie od sztucznej inteligencji, czy też różnego rodzaju automatyzacji, są właśnie kompetencje miękkie. I te, które rzeczywiście są w tym momencie bardzo mocno poszukiwane, to przede wszystkim myślenie analityczne, czyli umiejętność właśnie wyciągania takich wniosków, analizy pewnych aspektów i tym podobne. Na pewno odporność taka psychiczna i tak zwana rezyliencja, czyli też ta umiejętność zarządzania własnym stresem i radzenia sobie w tym. Duża elastyczność też i umiejętność adaptacji do zmian, ponieważ tych zmian jest bardzo dużo, zarówno w organizacjach, jak i na świecie. Przede wszystkim to, co mówiłam wcześniej, czyli lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, czyli ta umiejętność przede wszystkim uczenia się nowych rzeczy, ale też oduczania się rzeczy, które już nie działają. Kreatywność, czyli taka umiejętność rozwiązywania w sposób właśnie inny i też kreatywny jakby problemów. Inteligencja emocjonalna, czyli też to, czego jakby jeszcze AI nie zastąpiło, czyli ta umiejętność postępowania w sposób taki rzeczywiście inteligentny i też jakby umiejętność obcowania w cudzysłowie z innymi ludźmi. Umiejętność współpracy, taka praca w zespole, czy to będzie zespół rozproszony, czy zespół stacjonarny. To są takie aspekty, które rzeczywiście bardzo mocno są teraz poszukiwane na rynku pracy. No i też oczywiście komunikacja, tak, czyli ta umiejętność budowania relacji zarówno właśnie face to face, jak i na odległość. Więc to są takie kompetencje, które rzeczywiście są bardzo mocno poszukiwane i coraz częściej pracodawcy zwracają na nie uwagę, no bo tak jak powiedziałam, jakby nauka nowych umiejętności technicznych jest o wiele łatwiejsza, ale jednak wyrobienie sobie pewnych kompetencji miękkich zajmuje nam o wiele więcej czasu i rzeczywiście o wiele więcej wysiłku.
2: Zastanawia mnie w takim razie, gdzie te kompetencje można zdobyć, bo w Unii Europejskiej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, no, które w dużej mierze jest niekorzystne, żeby zdobywać doświadczenie, czyli bezpłatne staże. Ponad 1/3 staży w Unii Europejskiej to były właśnie te bezpłatne staże, do których niekiedy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy musieli dopłacać. To w 2024 roku policzono, że na przykład młodzi na Słowacji musieli za taki pełen wymiarowo staż dopłacać ponad około 200 euro miesięcznie z własnej kieszeni.
1: Nie, tutaj myślę, mówimy o rynku polskim, tak naprawdę myślę, że nie widzę tutaj, w tym momencie jakby, powiem też tak bardzo kolokwialnie, bardzo mocno hejtowane są bezpłatne staże, więc takich staży bezpłatnych, szczerze mówiąc, ja już nie spotykam. Większość staży jest normalnie płatnych i normalnie otrzymuje tutaj ta osoba za to wynagrodzenie. Oczywiście nie jest ono wysokie być może, czy też nie jest ono tak równoznaczne z wynagrodzeniem takim pełnym na danym stanowisku, ale zawsze jest, myślę, że w większości organizacji, tak jak mówię, jak ja się spotykam, jest już płatne, więc to na pewno jest różnica, która też nastąpiła w przeciągu ostatnich kilku lat, czyli rzeczywiście te staże są płatne i w większości organizacji w tym momencie nie ma czegoś takiego jak bezpłatny staż, bezpłatne praktyki i tym podobne. Są to normalne, płatne staże i tutaj, tak jak mówię, coraz częściej, jeżeli ktokolwiek

0: nawet taką ofertę gdzieś znajdzie, która będzie zawierała właśnie informacje o bezpłatnym stażu, zazwyczaj dana firma bardzo mocno jest wtedy, no tak jak mówię, bardzo kolokwialnie powiem, hejtowana i rzeczywiście zwraca się na to uwagę, że te czasy darmowych staży się już skończyły. Więc w Polsce mam wrażenie, że akurat te czasy darmowych staży rzeczywiście się skończyły. Więc nawet pamiętam, jak ja miałam staż pierwszy swój, jak miałam 18 lat, to był to staż taki z Urzędu Pracy i wtedy też normalnie otrzymywałam wynagrodzenie. Ono nie było oczywiście duże, teraz jest ono o wiele większe.
1: 35% takiego dochodu regularnego na danym stanowisku,
0: tak,
1: taka
0: więc,
1: dyrektywa
0: więc
1: poszła.
0: Rzeczywiście jakby tutaj takie wynagrodzenie otrzymywałam. Więc w tym momencie, szczerze mówiąc, na rynku polskim mam wrażenie, że takie bezpłatne staże zdarzają się bardzo, bardzo rzadko i raczej w mniejszych niż w dużych firmach. Tak, jeżeli mówimy tutaj już o korporacjach i o takich firmach rzeczywiście dużych, raczej firmy nie mogą sobie już w tym momencie nawet wizerunkowo pozwolić na to, żeby taki staż był bezpłatny.
2: To co młodzi ludzie mogą zrobić, młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy mogą zrobić, żeby zwiększyć te swoje szanse na sukces w rekrutacji? Na co zwrócić uwagę w CV, na co zwrócić uwagę przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej, co pokazać pracodawcy jako młody człowiek, żeby go do siebie przekonać.
0: Dobrze, to już przede wszystkim warto skupić się moim zdaniem na takich pięciu rzeczach. Po pierwsze, przestać wysyłać jedno CV do wszystkich pracodawców. To jest najczęstszy błąd nie tylko młodych osób, ale wielu osób. Czyli przede wszystkim rekruter chce zobaczyć, że kandydat rozumie wymagania konkretnego stanowiska, tak? Czyli dopasowywać jakby te swoje CV pod ofertę pracy. Czyli pamiętać o tym, że jeżeli ja mam kompetencje, które odpowiadają na tym stanowisku temu przyszłemu pracodawcy, to je podkreślam. Je mogę ewentualnie wyjustować, pogrubić i tym podobne, tak? Ponieważ to jest bardzo ważne i tutaj skupiałabym się bardziej na tych kompetencjach właśnie miękkich, tak? Czyli tutaj przede wszystkim kompetencje miękkie. Jeżeli nie mamy jeszcze tych kompetencji niektórych twardych, to skupiamy się na kompetencjach miękkich. Po drugie, nauczyć się też mówić o swoich kompetencjach. Często właśnie młode osoby mówią, że nie mają doświadczenia, a później okazuje się, że organizowali jakieś wydarzenia studenckie, prowadzili różnego rodzaju projekty, działali w jakichś kołach naukowych czy sportowych, pracowali w wakacje, prowadzili jakieś własne profile w mediach społecznościowych z dużym sukcesem, albo blogi, które też mogą być ciekawe. Więc to również jest doświadczenie, tak? I ważne jest, żeby tutaj też to pokazywać i też to podkreślać, ponieważ często o tym młodzi ludzie zapominają. Po trzecie, warto też budować swoją markę osobistą i mówię tutaj bardziej o nie tym, żeby być tutaj influencerem, ale wystarczy zadbać przede wszystkim o profil na LinkedInie, pokazywać swoje zainteresowania zawodowe, publikować różnego rodzaju przemyślenia, czy też uczestniczyć w wydarzeniach związanych właśnie z branżą, która nas interesuje. I tutaj rzeczywiście ten portal, jakim jest LinkedIn, jest bardzo pomocny i tam możemy budować swoją taką markę osobistą jako eksperta w danej dziedzinie, bądź osoby, która rozpoczyna swoją drogę zawodową. Po czwarte, rozwijać kompetencje, czyli rzeczywiście nie chodzi o to, żeby mieć, nie wiem, ukończonych 10 kursów i z każdego zbierać certyfikat, tylko to, czy rzeczywiście potrafimy te kompetencje wykorzystać w praktyce. Czyli czy te kompetencje, czy tą wiedzę potrafimy przekuć w działanie. To jest też niezwykle ważne i też musimy o tym pamiętać, żeby rzeczywiście ta ilość certyfikatów nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, czy my potrafimy te kompetencje wykorzystać, bo to, że ktoś skończył dane szkolenie, nie oznacza, że posiada właśnie daną kompetencję. No i po piąte, też przede wszystkim pokazywać motywację, tak? Czyli pracodawcy często wolą zatrudnić osobę mniej doświadczoną, ale właśnie zaangażowaną, otwartą na rozwój, niż nawet kandydata z większym doświadczeniem, ale takiego, który powiedzmy, no nie chce się uczyć, tak? Więc tutaj ta motywacja też jest bardzo ważna i raczej tego się nie nauczymy, tak? Więc tutaj rzeczywiście ta motywacja, ta chęć, to zaangażowanie też jest bardzo mocno jakby doceniane przez przyszłych pracodawców.
2: Mam takie poczucie też po tym, co pani powiedziała, że to w dużej mierze sprowadza się do tego, że warto pokazywać, jako młody człowiek, że po prostu się staram, prawda? Dbam tak o siebie, dbam o to, jak mówię, dbam o to, co mówię i być może nie mam doświadczenia twardego kilku miejsc pracy albo nawet jednego czasem miejsca pracy, ale robię coś, żeby to doświadczenie posiąść i to często może być ten klucz, to pokazanie starania i aktywności.
0: Dokładnie tak. No i ja tylko jeszcze tak powiem z rozmów z pracodawcami, co najczęściej ja słyszę od pracodawców, którzy mówią, dobrze, szukam teraz takiego i takiego pracownika i tak naprawdę na przykład zwracają się do mnie i mówią, Agnieszka, ja nie potrzebuję osoby, która będzie miała nie wiadomo jakie doświadczenie, po prostu chcę osoby, której będzie się chciało, po której będę widziała, że rzeczywiście jest zaangażowana, próbuje, ma jakąś inicjatywę, próbuje jakoś rozwiązywać samodzielnie problemy, czy też różnego rodzaju zadania, tak? Czyli też takie osoby, które są zaangażowane, mają tą inicjatywę, czyli też pracodawcy chcą pracowników, którzy nie muszą cały czas pokazywać palcem, co mają robić, tylko osób, które też wykazują tą inicjatywę, zaangażowanie, motywację. I to bardzo często jest karta przetargowa przy pracowniku, czy też kandydacie, który ma bardzo duże doświadczenie, ale chociażby jest osobą, która właśnie tej inicjatywy i tej motywacji już nie ma. Więc to rzeczywiście jest kluczowy aspekt i warto o tym pamiętać.
2: To jest ładna puenta do całej tej rozmowy. Bardzo pani dziękujemy. Pani Agnieszka Ciećwierz, ekspertka rynku pracy, CEO firmy Zygmunt Polska, była naszą gościnią. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Agnieszka Ciećwierz, analityczka rynku, była naszą gościnią i rozmawialiśmy o problemach, jeżeli chodzi o możliwości zdobywania pracy, często o brak doświadczenia, jakie kompetencje są pożądane z perspektywy pracodawców.
1: Jak oceniasz swoje umiejętności miękkie? Wydaje mi się, że akurat my jako radiowcy, jako osoby, które mówią do ludzi i rozmawiają z ludźmi, tutaj mamy pewną przewagę.
0: A wiesz co? Wydaje mi się, że trzeba to wyciągnąć poza pewien nawias, bo z drugiej strony, wiesz, mówimy do mikrofonu, państwo nas słyszą, ale państwo nas nie widzą, państwo nie są tu z nami w studiu, więc to jest pewien inny rodzaj kompetencji miękkich, a zazwyczaj jak zapraszamy gości, no ja przynajmniej mówię to już z perspektywy mojego bezkresu i muzyków, którzy mnie odwiedzają, no to my się znamy już od dłuższego czasu, śledzę ich kariery, przychodzą regularnie, jak wypuszczają nowe płyty, więc to trochę też inaczej, bo to jest tak, że okej, rozmawiamy zawodowo, ale też jak koledzy.
1: Czyli konkludując, nie przeceniasz swoich umiejętności miękkich.
0: Nie przeceniam. Podejrzewam, że gdybym miał na przykład pójść pracować w gastronomii, to nie byłbym idealnym na przykład baristą czy barmanem, bo jakby mnie ludzie denerwowali, to mógłbym powiedzieć coś niemiłego.
1: A ja nie wiem, czy
0: naprawdę
1: byłbym...
0: Naprawdę podziwiam moje koleżanki, bo moje koleżanki pracują w różnych kawiarniach i tak dalej. Ostatnio na wyjeździe jedna z moich przyjaciółek opowiadała mi o tym, jakie ona ma historie w kawiarni, to ja już bym zaczął krzyczeć na niektórych tych klientów.
1: Ja nie wiem, jak w tym momencie czułbym się jako barista i czy byłbym wybitny za barem, ale trochę mi się marzy kiedyś mieć swoją kawiarnię, więc być może wtedy te umiejętności miękkie zostaną poddane takiemu testowi na żywej materii. No ale w każdym razie tak, umiejętności przyszłości to umiejętności miękkie przede wszystkim, bo wszystkiego innego można się nauczyć, albo wszystko inne można wpromptować po prostu w dobry system i dobrą aplikację AI. Kodować już nie trzeba umieć, bo wystarczy promptować, a na przykład chyba Claude, tak nazywa się ten system, który prompty zmienia na kod, zrobi to za nas.
0: Wiesz co, ja się do końca nie zgadzam z tą diagnozą. Moim zdaniem inaczej. To oczywiście umiejętności miękkie będą jakimiś umiejętnościami przyszłości, ale dzisiejsze te wskaźniki bezrobocia w Unii Europejskiej i w Polsce wśród młodzieży nie wynikają z tego. Wydaje mi się, że po prostu potrzeby rynku pracy się bardziej zmieniły. I to, o czym mówiłem, o tych analizach rynkowych, że jednak mimo wszystko pracodawcy oczekują doświadczenia, którego młodzi często nie mają, a ci, którzy studiują, mają co prawda kompetencje, ale nie mają doświadczenia. A ci młodzi, którzy już mają, powiedzmy, wchodzą na rynek, no nie mają kompetencji.
1: Myślę, że to może być taki temat, na który państwo chętnie też się wypowiedzą. Dwa światy, małpanowyświat.online to skrzynka mailowa, oczywiście też grupa patronów, cały czas przyjmujemy państwa głosy i zapraszamy też na kolejną już rozmowę. Nadszedł ten czas przejść do świata kultury. Praca pracą, ale oczywiście warto też zażywać i konsumować kulturę w każdej postaci, więc muzyka i rozmowa o muzyce
0: tak,
1: też.
0: Tak, czas się przejechać metrem, pójść na Plac Zbawiciela, do Spatifu, a będziemy rozmawiali z Bartłomiejem Ciepłotą, dziennikarzem glam rapu, o Taco Hemingwayu. Ale najpierw przejedziemy się metrem.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: A naszym gościem dzisiaj, tym drugim, jest Bartłomiej Ciepłota, dziennikarz muzyczny zajmujący się hip-hopem, dziennikarz portalu glamrap.pl. Cześć Bartek.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o Taco Hemingwayu i zadamy sobie pytanie, czy Taco Hemingway jest głosem pokolenia Z, a także milenialsów. Akurat się cieszę, że Bartek przyjął nasze zaproszenie, bo Bartek zajmuje się polskim rapem bardzo szeroko, najróżniejszymi jego odłamami, od tego ulicznego po trap, więc to jest człowiek, który ma bardzo szeroką perspektywę. Akurat o Taco Hemingwayu od mniej więcej roku znowu jest głośno, od momentu wydania płyty Latarnie wszędzie dawno zgasły i ten jego konflikt cały z farmaceutami przy okazji i utworu Zakochałem się pod apteką. Czy ty masz takie wrażenie, że Taco po takich latach, powiedzmy, pewnego wygaszenia, jeżeli chodzi o popularność, znowu stał się jednym z głównych głosów współczesnej Polski?
1: Przede wszystkim, tak zdaje mi się, że on po latach tak naprawdę bardzo płodnej twórczości, tego, że od roku 2015 to mieliśmy tak naprawdę przynajmniej jeden projekt rocznie, chyba dotarł do tego momentu, kiedy już przestał gonić. I to jest ten moment, kiedy on przygotował po prostu coś, co wiedział, że będzie duże, wiedział, że z tym wjedzie i że on nie musi się z tym spieszyć. Że to już, on już nie gra w tę grę, że on musi rywalizować z innymi postaciami na planszy i nie może dać o sobie zapomnieć, bo on mógłby zrobić przerwę dwa razy dłuższą i tak nikt by o nim nie zapomniał. To już jest ten poziom popularności.
0: Czyli twoim zdaniem jakby ta walka na Olisie i o pewien status w polskim hip-hopie została przez niego wygrana. Te koncerty na Narodowym z Quebo i nie tylko, jako no, pewien prekursor w ogóle tej popularności polskiej branży muzycznej, tak? Nagle polscy artyści zaczęli wypełniać stadiony. Czyli on już w pewien sposób przeszedł twoim zdaniem grę.
1: Zdecydowanie, szczególnie jeśli w ogóle rozmawiamy o jego fenomenie, to trzeba spojrzeć na to no, trochę właśnie z takiej historycznej perspektywy, bo Taco Hemingway w ogóle zawsze był taką ciekawostką w polskim rapie. On zawsze był taki troszkę inny, bo właśnie trafiał do młodego pokolenia. On był taki, śmieliśmy się troszkę tak w środowisku hip-hopowym, że on jest taki, robi taki mądry rap przez ON i trochę przyśmiewczo, a trochę było w tym prawdy, że uderzał w zupełnie inny target odbiorców, który wcześniej nie interesował się zbytnio hip-hopem. On jakby trochę stworzył kolejną grupę docelową, która tego hip-hopu słuchała. To byli ci studenci, to była ta mityczna klasa średnia, która idzie na studia i największym problemem jest to, czy znajdą 12 zł na piwo i to jest akurat follow-up do jednego z jego wersów. I on trafił do tych osób, którzy wcześniej nie słuchali hip-hopu.
2: To był taki hip-hop, który można było pokazać rodzicom.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I to taki inteligencki rap, trochę nawiązując do wczesnych płyt Łony czy Fisza, tylko w takim no, współczesnym tam 2014, tak. 15, 16 edition.
1: I co więcej, jak wcześniej takim mainstreamowym raperem, którego można było pokazać, tak, że tak powiem, no w takim właśnie mainstreamie, to był OSTR. I tu się nagle pojawił Taco Hemingway, którego też można pokazać. No zresztą byli z jednej wytwórni w tamtych czasach. I to było niesamowite. Natomiast przełomowy moment, no to jest wydanie Somy z Kubona Fida. I to jest ten moment, kiedy ja sam byłem zadziwiony, jak ten album poszedł. I jeśli w ogóle możemy rozmawiać o tym, jak hip-hop nabierał popularności, jak on się stawał taki powszechny, jak z takiej dosyć zamkniętej subkultury przeszedł do absolutnie popkultury i bycia powszechnie słuchaną muzyką w tym kraju, no to jest właśnie album Soma. I to jest ten moment, kiedy Quebo razem z Taco wyszli tylko i wyłącznie z obrębów swojego gatunku muzycznego i trafili do wszystkich. I do dzisiaj pamiętam, jak...
0: No w ogóle była cała kampania billboardowa, tak, w centrum, tak, Warszawy. Pamiętam, przy Metropolitechnika w ogóle był taki wielki mural promujący Somę.
1: Idziesz ulicą i nie dość, że ludzie o tym rozmawiają na przystanku, nie dość, że widzisz te billboardy, to jeszcze masz wrażenie, że to jest wszędzie. I to był pierwszy raz, kiedy faktycznie zauważyłem, że okej, ta tendencja, która już wcześniej gdzieś tam się kreowała, to wystrzeliła w tym momencie. I Taco nie dość, że stworzył na początku takie swoje poletko i miał swoich odbiorców w tym hip-hopie, którzy byli skierowani stricte na niego, nie byli często odbiorcy innych raperów. I on z tego przeszedł do momentu, kiedy jest jednym z najczęściej słuchanych artystów w tym kraju, niezależnie od tego, czy w danym roku wydał album. I tutaj dochodzimy do tej konkluzji odnośnie jego, może fenomenu nawet, jego postaci. To jest człowiek, który zaczął grać w grę na swoich zasadach, zupełnie mając w poważaniu, co robi reszta branży. I to jest niesamowite, jeśli spojrzymy z perspektywy innych artystów, też chociażby bliskiego, jeśli chodzi o twórczość Cubana Fide, który przeszedł stricte hip-hopową drogę, który zrobił wszystko jak najbardziej, że tak powiem, poprawnie i w najbardziej klasycznym sposób budował swoją karierę.
0: Trochę porównując do piłki nożnej, zaczynał od małego klubu, potem szedł do trochę większego, potem do jeszcze większego, a potem na sam koniec Barcelona, Real Madrid, Manchester United.
1: Tak, tak, no to można powiedzieć, że Taco Hemingway poszedł grać w tenisa, a wyszedł z tego padel. I w jakiś taki sposób udało mu się dotrzeć na ten sam szczyt. A jak już jesteś na samym szczycie, to raz, że oczywiście łatwo spaść, a dwa, że grasz na innych trochę zasadach.
2: Kreujesz te zasady też.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, że w tym momencie ty kreujesz te zasady i to, że on teraz ma taką dowolność w tym, co stworzy, a z drugiej strony zrobił świetny twist, wydając ten ostatni album, ponieważ on wrócił trochę do swoich korzeni, wrócił do...
0: Dużo nawiązań do Trójkąta Warszawskiego, do Umowy o dzieło.
1: To, że w ramach tego albumu przedstawia perspektywy innych postaci z tamtego czasu, to tak świetnie, takie świetne koło zatacza.
0: Był Plac Zbawiciela przy okazji tych płyt z 2014-15 roku, znowu jest Plac Zbawiciela w 2025 i 2026.
1: Tak, i chociaż zmienia się też często perspektywa, to jednak to jest też to, od czego Taco zaczynał, czyli to, że on próbował trafiać, czy może nawet był tą osobą i po prostu trafiał do swoich, gdzieś tam, do swoich rówieśników, do ludzi, z którymi miał na co dzień kontakt, i on teraz do tego wrócił. I jest to w pewien sposób niesamowite, ale też spojrzałbym na to z perspektywy, jakiego twórczość się kreowała. Dla takich osób, że tak powiem, spoza środowiska można powiedzieć, że to był taki klasyczny hip-hop, gdzie te brzmienia nie były jakieś takie, to nie były trapowe brzmienia, to nie były brzmienia, które były w jakiś sposób takie nowoczesne.
0: No i też nie było takie oldschoolowe, bardzo blokowe, agresywne, w stylu, nie wiem, Slums Attack.
1: Tak, i doskonale pamiętam premierę albumu Szprycer. Zresztą Szprycer był o tyle ciekawym albumem z mojej perspektywy, ponieważ pamiętam, jak w 2017 roku pisałem recenzję i my się wtedy jakoś tak nie zgraliśmy strasznie w redakcji i nagle się okazało, że napisaliśmy 3 recenzje tego samego albumu. Nigdy już więcej się to nie wydarzyło, ale stwierdziliśmy, że publikujemy wszystkie, ponieważ, co było jeszcze ciekawsze, każdy z nas inaczej odebrał ten album. I to był ten, to była płyta, gdzie Taco poszedł w te nowoczesne brzmienia, gdzie otworzył się na to, żeby pójść troszkę dalej stricte ze swoim brzmieniem.
0: No, to była taka dosyć popowa płyta. Nostalgia podbijała wtedy rozgłośnie radiowe i platformy streamingowe, a to był taki utwór dosyć mocno popowy w pewnej warstwie brzmieniowej.
1: Tak, to jest taki kolejny aspekt tego, że cały czas szedł do przodu, troszkę mijał się z resztą sceny, ale nadal na tym samym poletku, nadal grał w tym samym środowisku, ale zawsze na swoich zasadach, zawsze podchodził do tego w taki swój indywidualny sposób i co ciekawe, to zawsze działało, bo już od pierwszego albumu Taco wbił się na dużą scenę. Może jeszcze nie zamykał festiwali przy pierwszej płycie, ale już był postacią znaną i jego kariera polskojęzyczna wystrzeliła zaskakująco szybko. Dla mnie, z perspektywy dziennikarza, który widział sporo karier, które powstawały, upadały, to Taco nie miał dołów. I jest to do dzisiaj dla mnie zastanawiające, jak to jest możliwe, że pomimo tych 10 lat na scenie, naprawdę wielu albumów, które w tym czasie wydał, to nie jest amplituda, to jest po prostu droga w jedną stronę, on cały czas tylko rośnie.
2: Może to też przez te przerwy wydawnicze i przez to, że nie wykorzystywał każdej przerwy między płytami na wyciśnięcie, że tak powiem, tej pomarańczy i wykoncertowanie wszystkiego, co się dało, tylko faktycznie między albumami, jak była przerwa, to była przerwa, to była cisza, to też jest budowanie napięcia. Zaczęliśmy od tego pytania, czy Taco Hemingway jest głosem młodego pokolenia.
0: No i właśnie też tutaj wyprzedzasz moje pytanie, bo mimo wszystko, jak sobie spojrzymy na Trójkąt Warszawski, Umowę na dzieło, czy na Latarnie dawno zgasły, to są płyty bardzo warszawskie. I to mnie zastanawia, ta popularność, która została zbudowana na pewnym warszawskim uniwersum, czy w ogóle to jest pewnego rodzaju paradoks, że pewna opowieść zamknięta w konkretnej bańce tak rezonuje z resztą kraju?
1: Wydaje mi się, że no oprócz samego geniusza Taco do opowiadania historii, to jest ten aspekt, że to jest jednak Warszawa. Że to jest jednak dla wielu taka, nawet dla osób spoza Warszawy, które w tym mieście mogły nigdy nie być, to zawsze jest były takie domysły, co to jest w tej Warszawie.
0: To jest takie polskie American Dream
1: tak,
0: trochę.
1: Tak, tak, tak, do tego dążę.
2: Aspiracyjne.
1: Tam. Aspiracyjne i wiele osób tu przyjeżdża, wiele osób tutaj próbuje swojego życia, przy okazji studiów, o czym Tako wiele swoich piosenek napisał. Przyjechanie do tego miasta, spróbowania go, te osoby często wyjeżdżają, albo już zostają w tym mieście, albo chociaż nawet jeśli nie przyjeżdżają do tego miasta na stałe, to gdzieś marzą o tym życiu w tym mieście, wokół którego obrosło wiele legend. I Tako też przez to, że jego twórczość dotyczyła Warszawy i między innymi dotyczyła takich bardzo normalnych spraw, bo wiele z tych piosenek dotyczyło, no oczywiście już legendarna jazda metrem, ale też to, że wychodzisz na miasto, chcesz poznać być może swoją przyszłą żonę, a dostajesz od niej kosza przy barze. To są takie bardzo proste rzeczy, bardzo proste historie, ale też bardzo ludzkie i bliskie odbiorcom. Hip-hop i generalnie osoby, które go wykonywały, były no, z pewnej konkretnej klasy społecznej, bym to nazwał. I tu się pojawia nagle Tako, jako osoba totalnie z innego świata.
0: No on był hipsterem z Placu Zbawiciela, no dokładnie. Tak trzeba to nazywać.
1: Dokładnie. I to nie jest osoba, która raz w ogóle była tak akceptowana w takiej subkulturze w tamtym momencie tak na co dzień, a dwa, że dzięki temu może też właśnie miał możliwość zawalczenia o innego słuchacza, o innego odbiorcę.
2: To byłem ja. Jak byłem, jak mieliśmy te kilkanaście lat i ja z Warszawy nie jestem, więc to nie była historia nigdy, z którą ja się mogłem utożsamiać. Jego opowieści z Placu Zbawiciela czy z innych miejsc, to nie były miejsca, które ja znałem nawet, ale to była historia, która dla mnie była jak serial. Tak jakbym oglądał Seinfeld czy Friends i czułbym się na te 20 parę minut jak Nowojorczyk, tak tutaj na te kilkadziesiąt minut epki czy płyty czułem się jak warszawiak. Dlatego to jest ten element chyba też aspiracji, bo ja trochę chciałem być tą osobą, a wtedy byłem tylko gościem z toruńskiego blokowiska.
0: A to jest fajna perspektywa, bo ja sobie na przykład właśnie ostatnio przygotowując się do tej rozmowy wróciłem i do Trójkąta Warszawskiego, i do Umowy o dzieło i dla mnie te płyty są pewnego rodzaju reliktem przeszłości. Trochę Warszawy, której już nie ma właśnie to, o czym ty powiedziałeś, że ta historia trochę zatoczyła koło przy okazji Latarnie wszędzie dawno zgasły, bo ta ostatnia płyta opowiada o takim, ja chyba mogę to tak gdzieś nazwać, to jest jakoś z mojej perspektywy, ale takim trochę odrodzeniem tego ruchu hipsterskiego.
1: I właśnie też o tym jest ten ostatni album, ale bardzo ważnym aspektem uważam jest to, co powiedzieliście odnośnie tego umiejscowienia w czasie, że ten cały sukces Tako był możliwy, moim skromnym zdaniem, dzięki temu, że to był ten dany moment. To był ten taki czas w Polsce, gdzie taka, że tak powiem, globalizacja nasza tutaj wewnętrzna, krajowa postępowała.
0: No i w ogóle skoku cywilizacyjnego, infrastrukturalnego, boomu ekonomicznego.
1: Tak, i dla wielu osób w ogóle ta Warszawa zaczęła być w pewien sposób możliwa. I to mogło mieć bardzo duży wpływ na to, że jednak te warszawskie historie, nawet dla ludzi spoza Warszawy, bo mógłbym zakładać, że w tamtych czasach to nawet nie stricte warszawiacy słuchali często Tako, tylko właśnie osoby z innych miejscowości. I to właśnie umiejscowienie w czasie jest bardzo istotne. To, co powiedziałeś, Mikołaj, odnośnie tego, że to jednak stał się taki pewien obraz miasta z tamtych czasów, którego już nie ma. To już teraz Warszawa jest zupełnie innym miastem,
0: chociaż trochę
1: żyją inni ludzie.
0: Chociaż mam wrażenie, że trochę ta Warszawa tego 2014-15 roku powoli odżywa w podobnym kształcie. To nie będzie oczywiście to samo, ale ja widzę i nawet słuchając Latarnie wszędzie dawno zgasły, mam wrażenie, że jakby dużą siłą tej płyty jest to, że ona jest bardzo aktualna i ona porusza takie współczesne problemy, situationshipów, takiego powrotu do szeroko pojętej zabawy i do jakichś takich kultowych miejsc, które przez jakiś czas z mapy miasta trochę zniknęły, w sensie nie były tak popularne.
1: A mi się właśnie wydaje, że ten album jest między innymi o tym, że to już nie jest ta sama Warszawa i to jest taka próba troszkę zderzenia się...
0: Takiej romantyzacji.
1: Tak, romantyzacji. Trochę zderzenia się trochę z tym, że to już nie jest to samo i szczególnie, że tak powiem, narrator, główny bohater historii tej płyty, to jest osoba, która jest zagubiona w tym, że wszyscy poszli do przodu, oprócz właśnie tej persony. Nadal szuka trochę siebie w tych miejscach, które się kiedyś odnajdywała, a dzisiaj w ogóle inaczej wygląda. Wszyscy poszli do przodu, wszyscy mają, pozakładali rodziny, firmy, kariery robią, czy...
0: Drogie samochody, tak, albo... a on mówi o tym, że on dalej robi rap.
1: Tak, dokładnie. I każdemu się jakoś życie potoczyło, a on nadal pozostał w tym samym miejscu. I możemy tutaj wymyślać, czy to jest jakaś wersja możliwa zdarzeń życia Tako, czy jest to może totalnie jakiś wytwór fikcji literackiej, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest jednak to, jak zderzają się te światy Warszawy sprzed 10 lat i Warszawy w dniu dzisiejszym.
0: No i wydaje mi się, że jednak polskie tango też przejdzie w ogóle do historii polskiej muzyki jako jeden z kilku takich znaczących manifestów polityczno-społecznych.
1: Wspominam o Somie, że to był taki ważny moment, kiedy tako wszedł do szeroko pojętego mainstreamu, do popkultury generalnie, ale też polskie tango to też był ten moment, kiedy tako świetnie wyczuł nastroje społeczne i co więcej, potrafił nie wykorzystać ich do jakieś podkręcenia swojej popularności, czy w jakiś sposób podczepienia się, bycie tym pasażerem na gapę, że tak powiem, używając socjologicznych zwrotów, skorzystać z tego.
0: On był sfrustrowanym obywatelem.
1: A tak, ale on świetnie oddał te nastroje społeczne i faktycznie był w tym wszystkim taki, można powiedzieć, prawdziwy, że wierzyłeś mu to, że on jest częścią tego i to jest też ten moment, kiedy właśnie, wracając do swojego pierwszego w ogóle pytania, tako powoli stawał się tym głosem młodych ludzi. Wydaje mi się, że bardziej milenialsów niż Gen Z, ale jeśli chodzi o milenialsów, to uważam, że tak, że mielibyśmy wymienić w ogóle postacie ze świata muzyki, które były głosem w Polsce dla ludzi, to myślę, że tako byłby, no byłby wśród tych najważniejszych postaci.
0: Ale puentując już naszą rozmowę, wydaje mi się, że przy okazji tej ostatniej płyty, ta płyta jest pewnego rodzaju głosem Gen Z, być może tej wielkomiejskiej, ale jednak widzę dużą popularność wśród moich znajomych Zetek, jeżeli chodzi o tę płytę. Bardzo ci, Bartku, dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Bartłomiej Ciepłota, dziennikarz zajmujący się hip-hopem z portalu glamrap.pl.
1: Dziękuję bardzo.
3: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

0: Bartłomiej Ciepłota, glamrap.pl był naszym gościem. Muszę powiedzieć, że ta perspektywa pozawarszawska bardzo zmienia percepcję Taco Hemingwaya i jego postaci, ale też wydaje mi się, że a propos tego podrabiania, czy też powstawania kolejnego Taco Hemingwaya na polskiej scenie muzycznej, to jest po prostu niemożliwe, bo to jest artysta, który opiera swoją twórczość nie tylko na wykrywaniu trendów, ale właśnie na kreowaniu ich i na swojej osobowości. No a osobowości się nie da podrobić. Każdy ma swoją, można udawać, można się starać, ale w końcu ta oryginalność i wiarygodność pierwowzoru zawsze wygrywa. I ja też myślę o takim raperze, jakim był MF Doom, którego zresztą chyba Taco Hemingway bardzo lubił, że to też był artysta, który co jakiś czas odkrywał się na nowo pod bardzo wieloma różnymi pseudonimami i nikt nie jest w stanie go podrobić, jakkolwiek by się starał.
1: No nie, a płyta Matt Villainy, którą nagrał z Madlibem, no jest w ogóle no takim opus magnum, jeżeli chodzi o undergroundowy, alternatywny hip-hop.
0: No, tych opus magnum tam było wiele. Dla mnie Food to jest ta płyta, która największe piętno
1: odcisnęła. Ale wiesz, ja patrzę na Matt Villainy jako na, no w ogóle zjawisko, no jako na opus magnum całej kultury hip-hopowej, szczególnie tej alternatywnej, awangardowej. Wiesz co, ja powiem ci tak, jeżeli chodzi o... Moim zdaniem nie ma nowego Taco Hemingwaya i nie będzie nowego Taco Hemingwaya, dlatego że rynek hip-hopowy nie potrzebuje inteligentów w tym momencie. A Taco Hemingwaya postrzegam jako przedstawiciela współczesnej inteligencji.
0: To jest bardzo kontrowersyjna i taka gorąca teza, jak mówią ładnie na zachodzie, hot take. Myślę, że to też może państwa niektórych do klawiatur właśnie przywołać. Liczymy na to, zupełnie szczerze mówiąc, i na pewno w przyszłym tygodniu wrócimy. Wiesz,
1: czekam
0: do tego,
1: jak
0: co
1: w żywocie Briana na ukamieniowanie.
0: Oby tak się nie skończyło jednak. Bardzo państwu dziękujemy, kończy nam się czas, więc wszelkie dyskusje i odpowiedzi na państwa komentarze, postulaty i pytania zostawiamy sobie na przyszły tydzień.
1: Tak, na początku audycji, jeżeli będą te komentarze, to na nie chętnie odpowiemy.
0: Proszę się aktywować, nasza skrzynka jakoś tak ostatnio nie była aktywnie używana, także to jest ten moment.
1: Były urodziny radia, był sezon urlopowy, mam nadzieję, że już... Dzisiaj będzie trochę więcej tego. Dwa światy, małpa, nowyświat.online. Bardzo państwu dziękujemy. Jakub Ferlin.
0: Mikołaj Tyczyński. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek komentarze dotyczące rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, ponad 40 członków decyzją prezesa zostało wykluczonych z partii w związku z niepodpisaniem przez nich lojalek i przynależnością do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Im większe kłopoty dla ortodoksyjnej prawicy, tym więcej dobra dla normalnego państwa, komentował dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Dziwię się panu Kaczyńskiemu, że otoczył się tak wybitnymi ludźmi jak Matecki, jak Gosek, jak Czarnek, człowiek, którego Moskwa chyba jest bliższą ojczyzną niż Warszawa i Polska. To jest zadziwiające, ale jednocześnie cieszę się, że siły ortodoksyjnej twardej prawicy słabną, bo słabną.
0: Z prawej strony sceny politycznej pojawiają się pytania do prezesa Kaczyńskiego, dlaczego teraz? Zwracał uwagę na naszej antenie Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Kiedy rząd tonie, rząd sobie nie radzi, Tusk jest zamotany w aferę w Szpitalu Południowym i jak powiedział Bronisław Wilczyn, pomocną rękę Donaldowi Tuskowi podał Jarosław Kaczyński. Bronisław Wilczyn jednak jest jednym z głównych ideologów prawicy, bardzo ważną postacią intelektualną po prawej stronie i zadając takie pytania, no jakby też chyba oczekuje jakiejś odpowiedzi. Ciekawe jest, że Wilczyn pojawi się na grillu Morawieckiego, będzie uczestniczył w jednym z paneli, więc widać to też intelektualne rozbicie.
0: Mateusz Morawiecki, pytany o polityczną przyszłość, odpowiedział, że na razie nie ma planów stworzenia partii czy klubu, ponieważ do ostatnich chwil on i jego stronnicy skupiali się na walce o jedność w PiSie. Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Instytut Transportu Samochodowego przypomina, że bezpieczeństwo na drodze jest częścią codziennej odpowiedzialności. W połowie wakacji ten apel nabiera wyjątkowej mocy.
3: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Kierowca, który patrzy daleko przed siebie i reaguje z wyprzedzeniem, realnie zmniejsza ryzyko wypadku. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
0: Wskazuje dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego. Na koniec w serwisie o pogodzie w ostatnim tygodniu lipca.
4: Po kilku dniach z tą chłodną i bardziej zmienną pogodą przed nami stopniowa poprawa warunków atmosferycznych. To nie oznacza jednak całkowitego końca dynamicznej pogody, bo jeszcze miejscami będą pojawiać się burze. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że końcówka lipca może przynieść bardzo silne ocieplenie i kolejną falę upałów.
0: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. A to był serwis Radia Nowy Świat.

No i mamy powrót lata. Myślę, że Państwo się cieszą. Dobrze, że Państwo się cieszą. W studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dzisiejsza muzyka umili Państwu to popołudnie. Zachęcam oczywiście do sięgnięcia po kawę. Ja dziś w stylu hiszpańskim kawa i sok pomarańczowy polecam.

Można by rzec, że moje pierwsze wejście było delikatnie rzecz ujmując od czapy. Ale jak mam mówić inaczej, skoro nad głową wisi mi krokodyl dmuchany w studiu, jak mogli Państwo zaobserwować na zdjęciu, które zrobił mi Kuba, jest na mojej facebookowej stronie, na której to już Państwo się witają, dają znać, że są cudnie, dziękuję. Jeszcze w muzyce z przeszłości trwać będziemy.

W drodze z pracy cudna muzyka mi gra, pisze pani Basia na Facebooku. No to ja mam nadzieję, że już tylko relaks. Będę starać się ze wszystkich sił, żeby muzyka przeniosła w stan niekojarzący się z pracą w ogóle. Za chwilę cudna dziewczyna, która nie boi się mieszać gatunków i również nieobce są jej te ciepłe klimaty.

Luella na naszej antenie. Ostatnimi czasy bardzo wyraźnie zaznacza swoje upodobania muzyką elektropop. Moją ulubioną jest płyta pierwsza, wydana w tamtym roku, bo jest najbardziej zróżnicowana pod względem gatunkowym, a jak stali słuchacze wiedzą, bardzo to cenię w artystach. Często powtarzam, że to między innymi wynika ze środowiska, w którym wychowywali się muzycy. Lu dorastała w Paryżu, ale chodziła do amerykańskiej szkoły. Jej mama jest rzeźbiarką, tata biznesmenem, ale gra na gitarze, pisze piosenki i śpiewał jej każdej nocy, kiedy była mała. Jak mówiła Lu w jednym z wywiadów, moja mama dorastała w Ameryce Południowej, śpiewa po hiszpańsku, uwielbia tańczyć, a mój ojciec, który pochodzi z Afryki Północnej, ciężko pracował całe życie. Ożywa za każdym razem, kiedy bierze do ręki gitarę i śpiewa swoje życie poprzez piosenki. Moja ciocia również pracowała w muzyce, odkrywając zespoły i rozwijając je. Miłość do muzyki zawsze była obecna, zawsze była częścią mnie.

zmysłowa płyta Sugar Daddy, w którą dziś się zasłuchujemy. Sama artystka nazywa światem duchów, który zaczyna się w nawiedzonym hotelu. Każdy pokój skrywa różne emocjonalne rzeczywistości. Kochanka, pamięci, fantazji, żalu, charakteru, miasta, pragnienia, jak czytamy na jej stronie. I te wszystkie zamknięte rzeczywistości w miarę trwania płyty zostają uwolnione z tych pokoi i trafiają do świata, który nie ma granic.

Jak ja kocham takie zwolnione tempo. Lou Ella wyjechała do Los Angeles, by realizować się muzycznie. Tam nagrywa swoje płyty. I za oceanem się zatrzymamy przed państwem Old Sea Brigade.

Muzyka Old Sea Brigade oparta jest przede wszystkim na folk rocku, na takim akustycznym brzmieniu gitary, ale płyta, po którą dziś sięgamy, zaciera nieco muzyczne granice. Jest czasem nawiedzona, ale to, co w niej nieśmiało, acz skutecznie krąży, to duch pop rocka lat 80.

Old Sea Brigade i płyta Ode to a Friend z 2019 roku, choć tak jak wspomniałam, przenosi nas we wspomnienia lat 80., gdzie z ochotą teraz pobiegniemy.

Patronka Marzena już tańczy, a pan Grzegorz mnie rozbroił, napisał na Facebooku: z Kingą nawet łomianki niestraszne. Na załączonym zdjęciu widać mnóstwo aut stojących w wielkim korku. Mam nadzieję, że dźwięki będą taką wisienką na torcie wakacyjnych wspomnień, które pozwolą zatrzeć te obrazki z powrotu samochodem. Przed nami One and Only, grupa Chromatics.

Ileż to lat, ileż to kilometrów przejechanych przy tym utworze, ileż zachodów słońca, nocnych, pustych dróg. Ach, no chciałoby się wsiąść i ruszyć gdzieś daleko. Pan Adrian napisał, że tydzień temu słuchał audycji jadąc motocyklem, a dziś szoruje łazienkę. No jest delikatna różnica, muszę przyznać. To chociaż zachęcam, żeby w wyobraźni ruszyć gdzieś, gdzie nie ma granic. A pomoże w tym, mam nadzieję, piosenka tytułowa z płyty Twilight Cruiser.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Paliwa na stacjach w Polsce drożeją. W przyszłym tygodniu trend się nie zmieni. Największe podwyżki będą dotyczyły oleju napędowego, tak prognozują analitycy.
1: Na wielu stacjach już ocieramy się o pułap albo nawet przekraczamy pułap 8 zł za litr oleju napędowego i wydaje się, że niestety na razie te zmiany podwyżkowe są nieuchronne. Dlaczego taka zmiana dokonuje się tak szybko? No tu oczywiście odpowiedź mamy, jeżeli sobie palcem na globusie przejedziemy w rejon Bliskiego Wschodu. Już nie tylko Cieśnina, Ormus, ale także Bab el-Mandab, czyli ten rejon z drugiej strony Półwyspu Arabskiego, blisko Morza Czerwonego, staje się obiektem militarnych tarć, militarnych działań, które są wymierzone m.in. w żeglugę naftową. I to powoduje takie drastyczne i daleko idące zmiany.
0: Mówił dr Jakub Bogucki ze Petrol.pl. Wczoraj prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować zyski największych koncernów paliwowych. Premier skomentował ten ruch tak: paliwa na stacjach mogły być tańsze, pamiętajcie o tym przy dystrybutorach. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak wyjaśniał, pod kątem prawnym budzi ona wątpliwości. Minister finansów przekazał, że ta decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa. A teraz w serwisie doniesienia z Belgii. Tamtejsza prokuratura poinformowała o aresztowaniu stażystki pracującej w strukturach NATO. To obywatelka Kanady chińskiego pochodzenia. Miała ona zwrócić na siebie uwagę tamtejszych służb bezpieczeństwa. Po przeszukaniu jej domu podjęto decyzję o aresztowaniu. Kobieta jest podejrzana o szpiegostwo na rzecz państwa trzeciego oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Na koniec przenieśmy się pod Kraków. Na rzece Sanka miała miejsce niezwykła akcja. Wędkarze, przyrodnicy i społecznicy przez kilka dni naprawiali skutki dawnych regulacji brzegów rzeki. Tym samym część rzeki została kilka lat temu przekształcona. Dziś odzyskała częściowo naturalny nurt, przyjazny rybom i innym organizmom.
2: Barier na rzece Sance jest co najmniej kilkanaście. Nam się udało udrożnić 6. Mamy oczywiście w planach jakby dalsze działania, no największym problemem jest w tym momencie ten próg wodociągów krakowskich, który tak naprawdę jazd do ujęcia, który jest największą barierą, jest tuż przy ujściu do Wisły Sanki, więc ryby, które by chciały ewentualnie z Wisły do Sanki wpłynąć, no, zatrzymują się zaraz przy ujściu rzeki, no ale nam się w tym górnym odcinku udało udrożnić 6 progów.
0: Mówił Szymon Górnisiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska, a to był serwis Radia Nowy Świat.

sparkle in your eyes. Couldn't ignore the

Nasze życie koncentruje się wokół miłości, powiedział tej wiosny zespół Love Spells. Wczoraj ukazała się ich seksowna, delikatna, czuła płyta Love is the Law. I oprócz studium miłości ze wszystkimi jej aspektami, zaletami i wadami, znów otrzymujemy pejzaże dźwiękowe, które mają budzić w nas emocje, przywoływać nostalgię i tworzyć taką filmową scenerię. Zostajemy jeszcze w świecie nowości.

Końcówka iście bondowska. No, czekałam na taki cover tej właśnie piosenki. Dzięki ci, Ela. Dziękuję również Państwu, którzy nie tylko piszą komentarze na mojej facebookowej stronie, ale też pamiętają o adresie mailowym kinga.krasuska@nowyświat.online. Nawet wtedy, kiedy ja zapominam o nim przypomnieć. Pani Wanda napisała: po dłuższych wojażach wróciłam i poczułam się jak w domu, słuchając pani muzyki. Czy można wzruszyć mnie bardziej? Chyba już nie. Co bym zdążyła dojść do siebie, sięgnijmy po kolejny nowy album.

A jego muzyka wciąż brzmi przekonująco. Wczoraj ukazała się 12. płyta studyjna All the Beauty. Magazyn Spin napisał trafnie. Wiele z tych piosenek kręci się wokół historii, które pojawiają się w danej chwili. Myślę, że to właśnie sprawia nam wszystkim przyjemność, może nawet bardziej niż muzyka. Czasami mam ochotę przerwać piosenkę w połowie, bo przypomina mi się coś dziwnego, o czym nie myślałem przez 25 lat. I myślę, że to największa potęga muzyki.

Czy ja już mówiłam, że Benelux to kopalnia świetnej muzy? Dobrze, wiem, zbyt wiele razy. Starsi mentalnie ludzie mają tak, że się powtarzają. Oto kolejny przykład. Siska Siska z Belgii i jej nowy, krótkogrający album Love Song. Za nami utwór Sweet 16, którego tytuł natychmiast przypomniał mi o istnieniu tego kawałka.

No i co? I znów wylądowaliśmy w latach 80., a jak powszechnie wiadomo, bardzo trudno mi się stamtąd tak szybko wydostać.

Płyta The Sensual World, rok 89, w którym to na przykład kapela The Cranberries rozpoczęła swoją działalność, ale dziś chciałabym zwrócić uwagę na zupełnie inną kartę historii Dolores.

Dolores zabrała nas do początku lat 2000, kiedy to królował gatunek, a przynajmniej dobrze się miał, down tempo i któremu zawdzięczamy m.in. płytę Never Neverland.

Właśnie do mnie dotarło, że od mojej rozmowy z Jamesem Lavellem z Uncle minęło już 1,5 roku. Szybko, za szybko. To było wydanie 235, gdyby ktoś chciał powrócić do tamtej audycji. W piosence Rain pojawia się gościnnie Ian Brown, który oprócz swoich piosenek nagranych z The Stone Roses znany jest najbardziej z tego oto utworu.

0: Piosenka Fear to tak na ukojenie emocji, żeby zachować stan równowagi. Jeszcze nowość przed nami, mianowicie utwór Peace of Mind.
1: Peace of Mind.

wczoraj wydany singiel Peace of Mind, nagrany w doborowym towarzystwie, między innymi Roberta Glaspera, którego spojrzenie na muzykę jest nieskończenie szerokie, przez wiele lat związany z wytwórnią Blue Note. Łączy jazz, hip-hop, funk, ambient, tak naprawdę wszystkie gatunki. Muzyka z pewnością nie ma dla niego granic. Należy do czołówki współczesnej muzyki jazzowej, za tworzenie której otrzymał wiele nagród, również Grammy. Ja dziś zamarzyłam, żeby wrócić do jego bardzo medytacyjnej płyty z nie mniej medytacyjnym przesłaniem Let Go.

Robert Glasper otula nas na pożegnanie. Dziękujemy za zdjęcia, za komentarze, maile, które nadesłali Państwo w trakcie tej audycji, pokazując jak i gdzie słuchają oraz co ta muzyka z Państwem robi. To pięknie móc słuchać razem w jednym miejscu i czasie. To największa magia tego radia i motywacja do tego, żeby przyjeżdżać do studia. Mam wrażenie, że nasz zegar się zatrzymał. Co jest też wymowne, bo zawsze się śpieszę, żeby zdążyć i wypełnić ten magiczny gap, a tutaj cały czas 22 sekundy do końca, o już musimy niestety kończyć. Zawiesił nam się system po prostu. Spis utworów za chwilę znajdzie się na mojej facebookowej stronie. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od skutków przetasowań w ukraińskim rządzie. W zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski odwołał Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. To ze względu na jego konflikt z dowództwem armii z Aleksandrem Syrskim na czele. Co więcej, w tym tygodniu prezydent odwołał także właśnie Syrskiego. Ale wracając do Fedorowa, zaledwie dzień po jego dymisji szef resortu obrony Włoch Guido Crosetto zaproponował mu stanowisko swojego doradcy, tak podała dziś agencja Reutera. Fedorow miał być wzruszony tą propozycją. Jak mówił Crosetto, były ukraiński minister uznał tę ofertę za wyraz szacunku i przyjaźni. W tym tygodniu Zełenski miał zaproponować mu, cytuję, godne stanowisko u władzy. Fedorow jednak odmówił, zaznaczając, że zgodzi się jedynie na powrót na swoje poprzednie stanowisko. Węgry. Prokurator generalny podał się w tym tygodniu do dymisji po tym, jak premier Peter Madziar publicznie wzywał do jego odwołania. Sprawa dotyczy m.in. śledztwa o środki publiczne powiązane z fundacjami Narodowego Banku Węgier, a dokładniej rzekomego zniknięcia tych środków. To kolejny krok w celu rozliczeń poprzedników w wykonaniu partii Tisza. Po odsunięciu prezydenta Tamasa Szulioka Madziar wytypował kandydatkę na ten urząd, węgierską szachistkę. Judith Polgar jednak odmówiła i mówi się, że to pierwsza wizerunkowa porażka obecnego premiera. Magdalena Jakubowska, wiceprezeska organizacji Respublika, mówiła o tym na naszej antenie.
1: Zadanie, które postawił przed nią Peter Madziar, było rzeczywiście, czy jest dość trudne, żeby tutaj łączyć dość skłócone, spolaryzowane środowiska na Węgrzech. I to zadanie, myślę, że jest kilkoro kandydatów, których trzeba będzie przedyskutować z nimi to zadanie. Jak wiemy, partia Tisza ma dość fajne teraz zaplecze wielu osób, które niekoniecznie są takimi stricte politykami, a znowuż ta funkcja prezydenta na Węgrzech nie jest też tak wielce polityczna.
0: Były premier Viktor Orbán nazwał ostatnie zmiany demontażem demokracji, oskarżył Petera Madziara o budowanie reżimu autorytarnego i zapowiedział, że Fidesz przejdzie teraz z polityki opozycyjnej do tak zwanej polityki oporu. 2026 ogłoszony przez Zgromadzenie ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. GUS wskazuje, że Polki i Polacy chętnie angażują się w wolontariat, szczególnie w czasie kryzysów. Pokazały to doświadczenia pandemii, wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie czy ostatniej powodzi. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszy się wolontariat w organizacjach pozarządowych czy instytucjach. Rząd pracuje nad zmianami, które miałyby ułatwić działalność tych organizacji.
2: W tej chwili procedowana jest zmiana w ustawie o pożytku publicznym, w której pokazujemy, że wolontariat, czyli ta dobrowolna praca, jest równoznacznym wkładem finansowym do projektów organizacji pozarządowych.
0: Mówiła ministra w kancelarii premiera Adriana Porowska, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: No i tak dziś rozpoczynamy. Dziś wielki dzień. Wczoraj był właściwie wielki dzień, jeszcze większy dzień, no bo premiery kilku ważnych płyt, a czy premiery udane i czy płyty udane, no to jest po pierwsze i względne i to jest co najważniejsze osobny rozdział, no ale myślę, że w ciągu tych 2 godzin znajdziemy czas na to, by trochę o tym powiedzieć, bo dziś muzyka odśrodkowa, a już zdradziłem, co to za audycja, państwo zaraz by i tak to usłyszeli, ale będzie mieć 2 godziny. Kasię pozdrawiamy.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: A więc najpierw The Strokes, jeden z ich największych przebojów, jeżeli nie ten największy, czyli Reptilia, oczywiście wspaniałe gitarowe brzmienie, zresztą bardzo dobrze brzmi na żywo, w świetnej koncertowej formie oni są. Ci, którzy będą w połowie października w Berlinie, o tym się będą mogli przekonać, albo gdziekolwiek indziej, no bo trasa koncertowa trwa. Natomiast, proszę państwa, ja może tak dla porządku dodam. Jan Niebudek mówi do państwa. No i najbliższe 2 godziny to nie tylko The Strokes, ale także artystka, która swoją płytą najnowszą zaskakuje, trochę robi krok dalej wobec płyty poprzedniej, no ale nie przestaje zaskakiwać, nie przestaje eksperymentować. I teraz tak się składa, że Julian Casablancas i Charlie XCX spotkają się w jednym utworze. To jest utwór z płyty Mean Girls, no ale to inna jej wersja, bo najpierw było Mean Girls na płycie Brat, a później był utwór z płyty Brat, but it's completely different, but still Brat, a więc płyty z remiksami, z gośćmi zaproszonymi, no i nowymi, świeższymi pomysłami jeszcze, jak na materiał z płyty Brat spojrzeć. Zresztą Charlie bardzo intensywnie pracowała nad tym właśnie materiałem, będąc w Warszawie podczas zdjęć do filmu Erupcja.

To utwór Mean Girls, ale nie wersja kanoniczna z płyty Brat, ale płyta ta kolejna, czyli Brat, but it's completely different, but still Brat. No i to był album, na który Charlie zaprosiła mnóstwo znamienitych gości, którzy chcieli właśnie w takich hyperpopowych eksperymentach, jaki słyszeliśmy, jakiego przykład słyszeliśmy, wziąć udział. O tym, że Julianowi Casablancasowi jest po drodze z eksperymentowaniem, wiedzą wszyscy fani na przykład The Voice'a, więc tego pobocznego przedsięwzięcia Juliana. O tym, że jest mu po drodze z autotunem, no wiedzą chociażby ci, którzy słyszeli utwór Instant Crush, Daft Punk, gdzie wokalnie on wystąpił, no ale wiedzą także fani, czy też słuchacze najnowszej płyty grupy The Strokes, bo dwa single, które się ukazały do tej pory, autotune właśnie zawierały, no i zresztą bardzo, bardzo podzieliły fanów. Sam Julian mówił zresztą ze sceny podczas jednego z koncertów, że fani, którym się autotune nie podoba, to są, jak on to powiedział, robofobii. No dobrze, ale o Julianie będzie później. Wrócimy i do kanonicznych The Strokes, i do tych najnowszych z najnowszej płyty. No ale mamy, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 2 godziny, więc teraz płatność kartą odrzucona będzie i to nie będzie Julian Casablancas.

No właśnie, album Music, Fashion, Film, album Charlie XCX ukazał się również wczoraj, zatem dwie bardzo, bardzo głośne premiery, bardzo oczekiwane, no i ja albumem Charlie XCX jestem zachwycony, może nie całym, ale dużą jego częścią jestem naprawdę oczarowany tym, jak stawia tutaj jakiś kolejny krok, jak włącza gitarę, jak włącza pewien brud, garażowość, jednocześnie

ciągle bawi się takim, taką popową cukierkowością, opowiadając o rzeczach także tych najważniejszych, a czasami zupełnie bawiąc się tekstem, powtarzając jedną frazę przez cały utwór Charlie. Card the Client i Camera to są dwa na razie utwory z tej płyty. Zresztą za utwór Camera Charlie już dostała mocne antywsparcie od części fanów francuskich zwłaszcza, a to dlatego, że w klipie do tego utworu pojawia się Vincent Cassel. No, a on nie ma najlepszej prasy ostatnio we Francji. To wszystko dlatego, że zajrzano do metryki, okazało się, że Vincent Cassel to już powyżej 50, a że tak powiem, jego najnowsza sympatia poniżej 20, i to wszystkich bardzo oburzyło. No i w związku z tym można powiedzieć, że jest troszkę kancelowaną osobą aktualnie we Francji. No i Charlie została bardzo skrytykowana za zaproszenie go na tę płytę, no ale przypomnijmy, że zaprosiła także Martina Scorsese, Johna Cale'a i Marka Jacobsa do tego, by na okładce się tej płyty pojawili. No i zaprosiła także jeszcze jednego gościa, no ale o tym jeszcze jednym gościu to będziemy w dalszej części audycji dziś mówić. Na razie Nia Archives w dwóch utworach, no bo album tej przeciekawej artystki też się ukazał i to już w zeszłym tygodniu. Album zatytułowany Emotional Junglist.

Feelings Go Numb, a później Get Me Down, ten utwór, ten drugi utwór z Georgią Smith. Bardzo ciekawy album Emotional Junglist, nie Archives, no ale tak jak powiedziałem, czas dla artystek poruszających się gdzieś na granicy soul, R&B, jazzu także, no bo to w kontekście jeszcze jednej dziewczyny, która pojawi się w tej godzinie, no i jeszcze muzyki elektronicznej, więc czas dla takich artystek ewidentnie jest dobry i płodny. Retrogradacja Merkurego zakończona już chyba posłużyła, czy też przysłużyła się im, no bo bardzo, bardzo udane albumy, na przykład od Kalali, New Archives, no ale także od, no dobrze, powiem to, Willow. Zresztą Willow za chwilę usłyszymy, ale wcześniej jeszcze koledzy, rok 2010, ten album właśnie pochodzi z 2010 roku, wtedy był nagrywany. Nazywa się One Life Stand, no i ostatnio ukazała się jego taka rozszerzona wersja rocznicowa z okazji rocznicy wydania tej płyty, no a tam także niepublikowany wcześniej utwór Do Not Wait, Hot Chip.

Tak jest. Do Not Wait, Hot Trip, no a później już Willow, wprowadzająca nam swój wątek do audycji Muzyka Odśrodkowa. To jej kolejna płyta. No nie wiem, czy kiedyś trochę zwolni tempa, natomiast na razie te płyty właściwie co roku, a bywa, że i dwie w jednym roku, tak jak teraz jest. The Thread to jest jej najnowszy album. No i przyzwyczaiła już, pokazała swoje brzmienie ewoluujące w stronę jazzu, takiego bardzo radosnego jazzu, no ale też to wszystko oczywiście gdzieś tam z soulem połączone z R&B, z różnymi sztuczkami z hip-hopu znanymi, no ale wspaniały śpiew. Przede wszystkim młodej Smithówny, chyba tak się powinno powiedzieć. Shrink to Fantasy to nagranie za nami, ale teraz jeszcze dwa. Crush on Eternity, a później The Present Moment.

Crush on Eternity, a później The Present Moment to Willow Smith. No i oczywiście pytanie, will Smith be proud of his daughter? No i też Jady Pinkett Smith to pytanie dotyczy. No myślę, że już można czas teraźniejszy zastosować, że oni są bardzo, bardzo dumni z Willow, zresztą ze swojego syna Jadena, który się udziela z kolei jako projektant mody, obuwia między innymi, takiego ostatnio z listkiem sałaty model butów powstał. Oczywiście to nie jest sałata prawdziwa, ale na pewno sałata jest potrzebna, żeby taki model butów sobie kupić, bo to jest dla luksusowej marki, proszę państwa. Więc oni już są dumni, no i cóż, nie zamykamy wątku Nepo Babies. Kiedyś była cała audycja, nie wiem, czy państwo pamiętają o Nepo Babies. Natomiast przykłady takich dzieciaków, ustosunkowanych rodziców, którzy umieją z tego skorzystać, ale mają też talent i ciężko pracują na własne dokonania, no były właściwie głównie takie, które potwierdzały, że tak, że to jest możliwe być Nepo Baby i osiągnąć sukces, więc Willow absolutnie do tej grupy należy. Ja będę się upierał, że należy do niej także nie tylko Julian Casablancas z The Strokes jest Nepo Baby, cały zespół jest nazywany ulubionym zespołem Nepo Babies, to znaczy ulubionym zespołem złożonym z Nepo Babies. O.

Nie mogłem w dzisiejszej audycji nie odwiedzić chociaż na chwilę płyty sprzed 25 lat. Płyty Is This It, uznawanej za genialną, chociaż ja zawsze to uznaję za coś, co po prostu jest sobie w przyrodzie gdzieś. No i ja swoje uznawanie najbardziej jakoś sobie cenię, czy też uznanie nawet. No i myślę, że tą ulubioną, najbardziej od serca taką płytą The Strokes jest właśnie album, na którym już dzisiaj byliśmy, czyli Room on Fire. No i teraz najpierw Last Night, Is This It, a później Room on Fire właśnie. Kończymy pierwszą godzinę, proszę Państwa, i tu będzie pewien łącznik międzygodzinowy, że tak powiem, ponieważ zakończymy tę część naszego spotkania na coverze. Ja przyznam Państwu szczerze, że przed tygodniem z jakąś taką nutą sceptycyzmu podchodziłem do tego utworu, ale teraz na fali no, chociażby 15. rocznicy śmierci Amy Winehouse słuchałem raz jeszcze tego, co Mick Jagger i spółka zrobili z You Know I'm No Good i teraz jestem już good z tym utworem, więc do usłyszenia po przerwie.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek sprawa rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej. Doszło do tego po tym, jak kilkudziesięciu posłów nie podpisało tak zwanej lojalki, a to w wyrazie lojalności wobec Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zostali oni w konsekwencji wykluczeni z PiS-u. W mediach podział wygląda na niekontrolowany, ale czy tak aby na pewno jest? Prezes Jarosław Kaczyński mówił wczoraj, że Mateusz Morawiecki miał 3 razy proponować podział partii. Były premier dziś temu zaprzeczał.
1: Nie proponowałem żadnego podziału partii. Paweł Jabłoński pokazał w swoich mediach, że sam rozmawiał z panem prezesem jakiś rok temu, gdzie on sugerował, snuł takie opowieści i podczas moich rozmów jakieś 2 lata temu też był podobny temat. Różne takie tego typu dywagacje się snuje. One chodzą po rynku, że tak powiem, strategii politycznych pod hasłem.

0: Konfederatyzacja. Przecież Konfederacja się podzieliła i obie dobrze na tym wyszły, prawda? Więc tego typu rozmowy oczywiście były, ale nie żadna propozycja, jak to niektórzy sugerują.
1: Wielka Brytania. W ciągu ostatnich 4 lat premier tego kraju zmienił się już 5-krotnie. Nowy szef rządu Andy Burnham chce odbudować brytyjski przemysł, obniżyć koszty życia i pokonać prawicowy populizm. Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówił o nim na naszej antenie.
2: Jeden z tej chwili bardziej doświadczonych polityków Partii Pracy. Do niedawna był burmistrzem Wielkiego Manchesteru. To jest w tym sensie istotna sprawa, że z jednej strony Manchester jest drugą największą metropolią w Wielkiej Brytanii, więc to jest odpowiednik prezydenta Krakowa, czy nie wiem, Poznania, a z drugiej strony w okresie 14 lat opozycji, jakie spędziła Partia Pracy, no on uzyskał konkretne możliwości jakiegoś działania na wcale nie tak małą skalę, przy dużym budżecie. Stąd też po tej zapaści, którą widzieliśmy właściwie niemalże od początku rządów Keira Starmera, w Partii Pracy szukano kogoś takiego.
1: Czeka nas kolejna fala upałów. IMGW wydał w związku z tym alerty dla 12 województw w centrum, na południu i na zachodzie Polski. Zacznie się jutro w południe.
3: Od zachodu zacznie zbliżać się niż wraz z frontem atmosferycznym i początkowo pogoda jeszcze będzie spokojna, ale już w drugiej części dnia na zachodzie Polski, nad Polskę wkroczą już opady, burze, które wieczorem oraz w nocy będą stopniowo przemieszczać się już w kierunku centrum kraju. Przed frontem jeszcze utrzyma się to gorące i wilgotne powietrze, dlatego lokalnie burze mogą być bardziej intensywne.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

0: środkowa.
1: Tak jest. Amy Winehouse często jest wspominana przy okazji tych najbardziej refleksyjnych, najsmutniejszych utworów, albo takich, które gdzieś przewrotnie być może opowiadają o jej życiu. Przewrotnie, nie przewrotnie, właściwie o jej nałogu także, o używkach, o tym, jakie miejsce w tym życiu miały, nawet jeżeli to się dzieje nie wprost. No ale często zapominamy o tych nagraniach, które pokazują spektrum jej zainteresowań i na przykład wielką miłość do reggae, do kultury Jamajki, ale także no, do punkowego ska oczywiście, tak jak w tym przypadku. No i Monkey Man jest takim doskonałym tego przykładem, utwór, który ukazał się na rozszerzonej wersji albumu Back to Black, a więc obok Love is a Losing Game, Back to Black na przykład był także i ten utwór Toots and Maytals, tak ta grupa się nazywa, Maytals, grupa z Jamajki pochodząca, 1969 rok, gdy oni ten utwór nagrali, no ale wiele, wiele lat później uczyniła to także Charli XCX. Zostajemy przy Monkey Manie.

No i to także jest Monkey Man, ale w wydaniu Stonesów, proszę państwa, utwór, który liczy sobie już, ojej, z 55 lat, a więc to trochę a propos Toots and Maytals sprzed chwili, bardzo podobny moment jego powstania, zresztą fragment tego utworu Monkey Mana Stonesów wykorzystał nie kto inny jak Martin Scorsese w filmie Goodfellas, a więc chłopaki z Ferajny, czy chłopcy z Ferajny, jak to jest tłumaczone na język polski. Zachęcam do tego, żeby sobie ten film odświeżyć. To jest no, taki świetny przykład gangsterskiego kina w wykonaniu Martina Scorsese. Jak wiemy, Martin Scorsese także jakoś pewną klamrą zamknął kino gangsterskie w swojej karierze, czy też tę wielką opowieść o Ameryce, którą snuł na przykład w filmie Irlandczyk to uczynił. No, trochę pokazał, jak upływ czasu chociażby tutaj wielkie ma znaczenie. Ale dobrze, nie o Scorsese teraz będziemy mówić, chociaż moglibyśmy o nim mówić, no bo jest na okładce przecież. I can take

2007 albo 2007 albo 2007 albo 2007, Charlie XCX, a później utwór Persona. Tu jest sporo takich filmowych nawiązań na płycie Music Fashion Film. Płycie świetnej A.G. Cook i Finn Keane, to są jej twórcy, także Aidan Zamiri, ważny współpracownik Charlie. No jak państwo słyszą, jeżeli ktoś słyszał tę poprzednią płytę, był jej fanem, albo chociaż go jakoś zaciekawiła, no to rzeczywiście widać, jak tutaj to jest jakiś krok dalej, zdecydowanie poczyniony przez całą tę kreatywną ekipę. 2007, utwór jeszcze cukierkowy bardzo. Może on stanie się lata chwila przebojem platform społecznościowych, no a później utwór Persona, no i to właśnie jest jeden z tych moich ulubionych utworów na płycie Charlie XCX. Martin Scorsese, przypomnę, na jej okładce się pojawia, ale nie pojawia się jako gość na tym albumie. A kto się pojawia jako gość?

No One Lasts Forever, utwór z udziałem słynnego Kanadyjczyka Davida Cronenberga, mistrza kina, mistrza horroru, body horroru konkretnie. No a później usłyszeliśmy Johna Cale'a, proszę Państwa, Paryż 1919, Paris 1919. To był utwór tego klasyka, jednego z członków oczywiście Velvet Underground. No i także gościa płyty Charlie XCX, gościa na okładce, no a David Cronenberg i jego recytacja pojawiła się w utworze No One Lasts Forever. Tutaj bardzo wiele ciekawych smaczków, no ale przede wszystkim jakoś brzmienie tej płyty, tak jak Państwo tutaj słyszeli, surowe, garażowe, może zwrócić uwagę i może też odrzucić część fanów Charlie XCX, ale moją zdecydowanie przyciągnęło, więc to nie jest płyta, której trzeba słuchać jako, albo której się słucha jako guilty pleasure, jako grzeszną przyjemność. Ale pytanie dla mnie jako fana The Strokes ważniejsze brzmi, czy da się słuchać płyty Reality Awaits, no i pozostać fanem The Strokes.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Dine and Dash to jest jeden z moich ulubionych utworów na płycie Reality Awaits, płycie The Strokesów, zarejestrowanej we współpracy, czy też z po prostu Rickiem Rubinem, legendą absolutną. Na Kostaryce panowie nagrywali. Rubin wynajął tam wielki dom ze studiem nagraniowym, no i później opowiadał w wywiadach, że wrażenie podczas tych sesji było takie, jakby grali dla oceanu. Dine and Dash to jest pierwszy utwór. Jakiś autotunik mały tutaj był, no ale zdecydowanie nie tyle go było, ile na przykład w tej długiej takiej piosence, która jest też na tej płycie, albo w utworze Going Shopping. Nie znaczy to, że autotune gdzieś się pojawia na albumie, że płyta jest w warstwie tekstowej mniej drapieżna i mniej krytyczna, no bo jest tutaj pełno różnych politycznych nawiązań, na przykład do sytuacji na Bliskim Wschodzie, no ale to Julian Casablancas, który w język się nie gryzie, kulą się nie kłania, no i myślę, że w kontekście Vincenta Cassela, wspomnianego z innych powodów jak najbardziej, no ale on także z dużą radością funkcjonuje na granicy gdzieś bycia poza establishmentem, w zasadzie dzięki swoim różnym wypowiedziom. Zresztą, proszę posłuchać, jak można rozmawiać z dziennikarzami muzycznymi na przykład, i tutaj zdecydowanie tych wszystkich, którzy cenią sobie język bez wulgaryzmów, proszę o znalezienie sobie schronu, to może źle zabrzmieć dzisiaj, schronienia po prostu na najbliższych kilka minut, bo to nie będzie tylko The Strokes, ale i Guns N' Roses, jeszcze gorzej, naprawdę, proszę mi wierzyć.

0: this through all the fucking shit and to all those opposed.
1: Well.
2: No ja myślę, że klucz do takiej prawdziwie od serca wypowiedzi to jednak, żeby się osobiście do kogoś zwrócić. No i tutaj mieliśmy z tym do czynienia, więc zarówno jak w przypadku The Strokes dziennikarze średniego czy młodego pokolenia, działający przede wszystkim na platformach takich jak YouTube. Tutaj konkretny dziennikarz wywołany do tablicy. Dziennikarz, któremu autotune się bardzo nie podoba, ale który na przykład świetnie pisał i opowiadał, bardziej opowiada o wcześniejszych płytach The Strokes. No a w przypadku Guns N' Roses tutaj na przykład legenda dziennikarstwa muzycznego, czyli Mick Wall, wywołany do tablicy. No i myślę, że gdybyśmy poszukali, to też byśmy i w Polsce takie utwory znaleźli. Utwór kierowany do świętej pamięci Roberta Leszczyńskiego przez Kazika i Kasię Nosowską. Państwo zapewne pamiętają, prawda? Ale tego utworu nie będziemy już grać, ponieważ wybieramy się do Melbourne. Melbourne to jest miejsce zawierające bardzo urodzajną glebę dla wszelkich gatunków muzycznych i nie inaczej tu jest z muzyką elektroniczną, z muzyką złożoną z różnych sampli na przykład. No i ja po prostu chcę powiedzieć The Avalanches. To chciałem powiedzieć.

Najpierw utwór Every Single Weekend, The Avalanches i Jamie XX, a później Blue Shadows, to najnowszy singiel z udziałem Karen O, naszej półrodaczki, chyba tak mogę powiedzieć, no bo również polskie korzenie Karen Orzolek ma, więc możemy powiedzieć, że wątek polski jak najbardziej się znalazł w dzisiejszej audycji. Blue Shadows, ten utwór także już za nami. Przed nami jeszcze jedne odwiedziny na Reality Awaits. Going to Babylon. Proszę, jaka gra słów. To jest Babbleon, ale brzmi jak Babylon. Tak to Julian Casablancas potrafi wymyślić.

Going to Babylon, proszę państwa, no i tak między innymi brzmi płyta Reality Awaits. Tam nie jest jakoś bardzo wiele utworów, więc jeśli ktoś na przykład pomijając już znane, usłyszane choć raz single chciałby ją przesłuchać, to warto, a na pewno warto właśnie. To jest ten paradoks. Może nie paradoks, po prostu taka jest cecha muzyki, że oni są w znakomitej formie koncertowej i tak zwany katalog jest tak mocny, że można iść na ten koncert. No i zresztą koncerty są wyprzedane na ich trasie. A na koniec jeszcze, ponieważ od Monkey Mana zaczęliśmy tę godzinę, no to na koniec Samiuśki już też miała podobno korzenie. To byli polscy Żydzi. Amy Winehouse, proszę państwa, i ten utwór, który no, rozrywa serce zawsze. Do usłyszenia.

0: Jest 20. Tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek przenieśmy się na zachód Europy. Ponad 250 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i w Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach stolicy Hiszpanii, Madrytu oraz w departamencie Żyrondy na południu Francji. W tych dwóch regionach ogień strawił już około 60 tysięcy hektarów. Centrum ewakuacyjne w stolicy departamentu Żyrondy, Bordeaux, zapewnia schronienie ewakuowanym, mówi mer miasta Tomasz Kazenawe dla agencji APT. Przyjęliśmy dziś około 5-6 tysięcy osób, które mierzą się z różnymi sytuacjami, zarówno rodziny, osoby pełnosprawne, ale też te wymagające opieki. Teraz w serwisie Demokratyczna Republika Konga. W kraju potwierdzono niemal 3 tysiące przypadków eboli, ponad 1300 osób zmarło. Jak jednak twierdzi WHO, faktyczna skala epidemii jest od 2 do nawet 4 razy wyższa. Obecne ognisko wywołuje szczep Bundibugyo. Nie ma na niego jeszcze zatwierdzonej szczepionki ani leczenia. W Oksfordzie rozpoczęły się pierwsze badania eksperymentalnej szczepionki, a pierwszą dawkę otrzymał 37-letni ochotnik. To już 17. epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga od momentu odkrycia tego patogenu w 1976 roku. Na koniec zmieniamy temat i zmieniamy ton na bardziej optymistyczny. Za niecałe 3 tygodnie w Poznaniu w Parku Cytadela rozpocznie się festiwal Bittersweet. Wystąpią m.in. Robbie Williams, Lord, Gorillaz i Jessie J.
1: Kreując line-up tego festiwalu, staraliśmy się do niego podejść bardzo eklektycznie, także nie jesteśmy skupieni na jednym czy kilku gatunkach, jest to bardzo szeroka paleta. Podobnie rzecz ma się do międzypokoleniowości.
0: Mówił na naszej antenie Marek Szymański z festiwalu Bittersweet. Festiwal potrwa od 13 do 15 sierpnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: A teraz zupełnie inne muzyczne informacje, rozważania. Będę Państwa zachęcał. Zachęcał do oddawania głosów przede wszystkim. To na stronie i w aplikacji 2,5 minuty po 20.
3: Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Wszystkich honorowych dawców głosów będę zachęcał do oddawania głosów, a tych, którzy wspierają swoje ulubione piosenki, do głosowania. Już to kiedyś ustaliliśmy, to są bardzo ważne słowa. Właściwie słowa mają znaczenie i różnica jest istotna. Jan Janczy dziś razem z nami, Kuba Strączyński realizuje pod nieobecność naszego sobotniego Rafała, a Michał Porycki przed mikrofonem. Jestem z Państwem dziś, choć za tydzień zastąpi mnie kolega Mateusz, ale na razie 226. notowanie tip-top listy. 5 piosenek spadnie, a jedna i druga spadną najbardziej. 7 utworów pójdzie w górę, 7 piosenek w tym samym miejscu od tygodnia. Jedna, zupełnie jedna, samotna. A zatem najwyżej i najniżej notowana nowość w pierwszej dwudziestce, którą to pierwszą dwudziestkę właśnie zaczynamy Państwu prezentować. I tak będzie do 22. Tak się składa, że na 20 to w duo trzy oczka z miejsca 17. Po 3 tygodniach pierwsza z tych dwóch spadających najbardziej. My sins are my savior. Madonna i pan Stromae.

Lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło. My sins are my savior. To po raz ostatni, bo największy spadek, jeden z dwóch. Dziś zaledwie trzy piętra niżej. To już największy spadek zgodnie z zasadami zamkniętymi w regulaminie Tip Top Listy. Polecam Państwu stronę internetową, tam wszystko można przeczytać. Zgodnie z tymi zasadami piosenka wypada, opuszcza zestaw do głosowania i nie wraca. Lista listamałpanowyświat.online. Czy są Państwo tam, gdzie Państwo są? Proszę dać znać, proszę pisać. W komentarzach facebookowych czytam wiadomość od pana Sobiesława, który pozdrawia nas z Ćmielowa, z festiwalu Janka, festiwal Jana Borysewicza. I jest załączona fotografia. Tym bardziej nie mam powodu nie wierzyć, że pan Sobiesław jest tam, gdzie jest. Zresztą, jeśli państwa tam nie ma, a byli państwo niedawno, to też proszę pisać. To jest taka historia wakacyjnej podróży. Pani Grażyna trochę zaskoczona, że o godzinie 20 głos redaktora Poryckiego na antenie Radia Nowy Świat. Tak, to mój głos, tak, to ja jestem redaktorem Poryckim. Nie, to nie jest popołudniowy program, bo to sobota, 25 dzień lipca. Bardzo się cieszę, że Państwo komentują, słuchają, reagują i już głosują. To bardzo, bardzo ważne. Jedyna nowość, którą mamy dziś w pierwszej dwudziestce, w 226 liście, jest na 19. Chyba nie muszę mówić, że bardzo się cieszę i chyba nie muszę mówić, że pieśń, którą Państwo za chwilę usłyszą, ma w naszych radiowych, nowoświatowych sercach szczególną przestrzeń, szczególne miejsce. To Marcin Januszkiewicz, po raz pierwszy dziś z utworem Aśka.

Piosenka zajmuje wyjątkowe miejsce, szczególne miejsce w naszych sercach. Asia na zawsze z nami w pamięci. Aśka, Joanna Kołaczkowska w muzycznych wspomnieniach Marcina Januszkiewicza. No to jest ta nowa piosenka w pierwszej dwudziestce. Teraz już od Państwa zależy, kto będzie wyżej, a kto będzie niżej. To tak zawsze wygląda w sobotę między 20 a 22. Przy okazji zabieram Państwa do zestawu do głosowania, robiąc krótką przerwę, zapraszając na odpoczynek od pierwszej dwudziestki, bo mamy dziś aż 14 nowych utworów. Nowyświat.online, ukośnik tip-top lista, głosowanie. A wśród tych 14 nowych jest przedostatnia, jak dobrze sprawdzam, tak, przedostatnia pieśń na najnowszym studyjnym albumie, siódmym w sumie już studyjnym albumie formacji The Strokes. Czekaliśmy 6 lat, nikt nie narzekał. Po prostu czekaliśmy i się doczekaliśmy. Z płyty wybieramy The Fruits of Conquest, umieszczamy w zestawie do głosowania, kupujemy popcorn i zobaczymy, co się wydarzy.

Może nie wszyscy czekali. Poprzednia płyta była bardzo dobra, The New Abnormal. Ale teraz Reality Awaits. Kto nie czekał, niech jednak przyłoży ucho do tej płyty, do tego krążka. The Fruits of Conquest z nowego albumu The Strokes. Wśród nowych piosenek w zestawie do głosowania. A czy za tydzień w pierwszej dwudziestce? Kto to wie? Kto to wie? Oczywiście będzie też trasa koncertowa. Na początku sierpnia wszystko się zaczyna. Trochę Ameryki, tej północnej. Trochę Japonii, tej na wschodzie. Ameryki na południu. No i będzie Europa. Niestety my znowu poza Europą, zatem nie spotkamy się w Polsce, przynajmniej nie spotkamy się z The Strokes. Wracamy do pierwszej dwudziestki, notowanie 226, Tip Top Listy i Radia Nowy Świat. Na 18 z 20. A jednak się trochę udało podpompować, przesunąć w tym właściwym kierunku. Piąty tydzień na liście, Eddie Vedder z przyjaciółmi, tymi młodszymi, tymi nieco starszymi, to oczywiście Better Believe, czyli Guitars Over Guns.

Nic się nie wydarzy, gdy nie zaczniesz w to wierzyć. No i młodzież uwierzyła. Eddie Vedder razem z nimi wydali pieśń, wystąpili razem na wielkiej scenie Better Believe, no i projekt Guitars Over Guns. Lista małpanowyświat.online. Pan Robert z Płocka odezwał się do nas. Po pierwsze melduje swoją obecność, po drugie leżę od wczoraj, chory, pod kocem, po trzecie psy są raz na dole, raz na górze, właściwie to robią co chcą, napisał. Po czwarte, dziś co innego widzisz, a co innego słyszysz. Co słyszę, wiadomo, a widzę finał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. To nie jest z panem, panie Robercie, jeszcze aż tak źle. Cieszę się, że zawiadamia pan nas o wszystkim, co ważne. Pisze pan listy, to dobrze. Ogląda pan, jest pan w stanie dostrzec, że psy w ogóle są w pobliżu. Jak dla mnie to jeszcze 2-3 dni i będzie dobrze. Będzie można wyskoczyć spod koca. Na liście miejsce 17, a tu zaproście mnie do ognia. Maja Kleszcz z redaktorem WW po raz trzeci z 18.

Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski, miejsce 17 w 226 notowaniu. Pan Krzysztof pozdrawia z trasy. Zdjęcie przedstawia okolice jakiegoś torowiska. Myślałem, że jedzie i pozdrawia z trasy, ale na zdjęciu obok torowiska grupa uciekających przed czymś ludzi. To 35. bieg Powstania Warszawskiego. Panie Krzysztofie, jak rozumiem, pan tu gdzieś na pewno jest w tym tłumie, bo pan Krzysztof, wiem, przemieszcza się na własnych nogach także szybciej niż spacerując. Wiem także, że dzielna ekipa dotarła na Turbacz z młodymi ludźmi, chwalił się wcześniej słuchacz, i wiem, że na Gliwickim RODOS jeszcze jasno, ale księżyc zza drzew już się wychylił. Zdjęcie przysłał pan Jacek. To grupa osób patronujących. Tam też serdecznie państwa zapraszam. Na 16. drugi największy spadek. I tu po raz kolejny wielkie znaki zapytania, bo to przed tygodniem była nowość. A dziś słuchamy po raz ostatni. U2, Street of Dreams.

A tak się wszyscy cieszyli przed tygodniem The Street of Dreams. Pojawiła się to piosenka, więc się pojawiła w pierwszej dwudziestce. A teraz się już odjawiła, czyli pożegnaliśmy, bo to drugi największy spadek. Pierwszym jest Madonna i Stromae, My Sins Are My Savior. Zatem miejsce 16 już za nami. Pani Dorota informuje, z Wrocławia informuje, że głosuje. Nad Odrze już na nasłuchu. Jest jeszcze pani Iwona, pani Halina. Wszyscy komentują zdjęcie, które zachęca państwa do słuchania dziś Tip-Top Listy do 22 na Facebooku, tym ogólnodostępnym. No jest delikatne zdziwienie. Z tego jajka miało wyrosnąć coś zupełnie innego, a wyrosło to, co wyrosło. Proszę sprawdzić, co mam na myśli. Lista @nowyświat.online. Można także pisać na 15. Jack White.

Raising the Grain. To jest piosenka, która w pierwszej dwudziestce robi największy skok, największy ruch w stronę miejsca pierwszego. Z 19 na 15. Tak, tak, to ubiegłotygodniowa nowość także. Zatem różnie mogą się układać losy ubiegłotygodniowych nowości. Ze Szwecji jeszcze wiadomość dotarła. Pan Rafał informuje, że w deszczowej Szwecji na zachodnim wybrzeżu wyspy Orust razem z żoną maluje dom. Mam nadzieję, że ładnie Państwu wyjdzie. Proszę się pochwalić, gdy już zostanie namalowane. Proszę przesłać jakąś zdjęcio, reprodukcję, pocztówkę. A nie, w środku maluję i słucha listy. No tak, przecież pada to, jak ma malować na zewnątrz, skoro pada. Cigarettes After Sex, Twizzler na 14. Z 14. 9. tydzień z nami.

Whistler na 14, a na 13 tu też całkiem nieźle, bo z 16 3 w górę, 11 tydzień na liście. Starsi panowie dwaj, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

Każdy ma jakieś swoje magiczne miejsce, taki dom, niekoniecznie budynek, niekoniecznie dokładnie miasto określone na mapie, wskazane na mapie. Każdy dom może wyglądać zupełnie inaczej. Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, muzyka też może być domem. Lista opanowyświat.online, tam mogą Państwo wysyłać listy, a one docierają tu, czyli do studia przy ulicy Ostrej w Warszawie. Grupa osób patronujących też serdecznie zapraszam. 226. Tip Top Lista, ale nie gadam za dużo w tej godzinie. Zmieści się jeszcze jedna piosenka z zestawu do głosowania, której w pierwszej 20 jeszcze nie ma. Nowa kompozycja od naszych dobrych, starych, dobrych znajomych. Archive, Yahoo, ważny tekst w ważnej sprawie, bo czasem głos artysty, artystów, pieśń zespołów może być wysłuchana lepiej i wybrzmiewa głośniej.

Darius, przy okazji ujawnienia tej muzyki, tego singla, mówił, że to najważniejszy protest song w ich historii. Czasami, albo najbardziej bezkompromisowy i szczery utwór, jaki kiedykolwiek napisali. Yahoo! Archive. Zestaw do głosowania. Tam Państwa odsyłam w sprawie tej piosenki, bo jej jeszcze nie ma w pierwszej dwudziestce. Teraz wracamy. 226 lista na 12. Stąsi. Jealous Lover. To miejsce 12, a przed tygodniem było 11. Coś się popsuło. Czwarty tydzień na liście.

Stąsi na 12. Tymczasem pan Adam pozdrawia z Azerbejdżanu razem z Aśką gorąco, ale chłodzimy się jak możemy. No i do tego okolice Rypina, to pani Alicja, wszystko w grupie osób patronujących. Jak to dobrze, że państwo tam są. My tu też jesteśmy i zostajemy. Przed nami jeszcze miejsce 11. A potem wiadomości i wracam z pierwszą dziesiątką. Na 11 Maja Kleszcz, to E.ON.

0: Jest 21. tur Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wezwał Władimira Putina do zamrożenia wojny z Ukrainą. Do spotkania obu przywódców doszło w Rosji podczas forum współpracy międzyregionalnej. Zawsze szanowaliśmy naród ukraiński, jego kulturę, język. W naszej ocenie natura tego konfliktu nie jest dla wielu do końca jasna. Nie jest jasna również dla nas.
1: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас.
0: Mówił Tokajew podczas spotkania z Władimirem Putinem. Jak dodawał, to wstyd, że młodzi ludzie umierają. Oni należą do bratnich narodów. Kazachski przywódca nawiązał do ostatnich negocjacji między Moskwą a Kijowem, do których doszło dzięki pośrednictwu USA. Być może warto zamrozić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0, skoro osiągnięto tam znaczące rezultaty. Oczywiście dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, w tym Rosji, możemy nadal zmierzać w kierunku długo oczekiwanego pokoju.
1: No i dalsze dwigać się w stronę pogażdanego mira.
0: Jak podaje Ukraińska Prawda, Putin miał być zaskoczony deklaracją sojusznika. Gdy ten skończył mówić, stwierdził tylko, że będzie go informował o obecnej sytuacji w Ukrainie. Indie. Partia Karaluchów ogłosiła zakończenie masowych protestów. Zakończenie, można powiedzieć, z sukcesem. Rząd spełnił jej główne postulaty i zdymisjonował ministra edukacji Dharmendra Pradhana. Powodem tych demonstracji były nieprawidłowości przy egzaminach na uczelnie wyższe. Na początku tygodnia policja brutalnie potraktowała protestujących. Do szpitali trafiło około 200 osób. Premier Narendra Modi od dłuższego czasu ignorował niezadowolenie pokolenia Z. Teraz w końcu zapowiedział wprowadzenie surowego prawa dotyczącego wycieków testów egzaminacyjnych. Minister już się wycofał, ale rodziny, w których dzieci z tego powodu popełniły samobójstwo, powinny otrzymać odszkodowanie. Czy tak nie jest? Tymi słowami lider partii Karaluchów zwrócił się do zgromadzonych sympatyków, do młodych obywateli Indii. Wyjaśnię, że nazwa tego ruchu wzięła się stąd, że prezes Sądu Najwyższego porównał kiedyś niepracującą młodzież właśnie do Karaluchów. A na koniec Sopot. Rada Miasta przyjęła rezolucję sprzeciwiającą się coraz szerszej w Polsce nagonce na społeczność ukraińską. Sopoccy radni zwrócili się do prezydenta, premiera oraz posłów i senatorów, przedstawiając dwa kluczowe postulaty. Po pierwsze, zaapelowali o uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej opartej na twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te wskazują jednoznacznie, że aktywność zawodowa Ukraińców w Polsce jest bardzo wysoka, co czyni ich istotnym filarem naszej gospodarki i stanowi dla niej realne wsparcie. Po drugie, władze powinny stanowczo przeciwdziałać narracjom ksenofobicznym i nacjonalistycznym, które, jak ocenili radni, są często inspirowane lub wzmacniane przez zewnętrzne, wrogie Polsce ośrodki wpływu. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Helena Wnorowska, bardzo dziękujemy. Pani Ewa dołączyła do nas, obiecywała ostatnio, że wreszcie posłucha i słowa dotrzymała. Wiem, bo napisała w grupie osób patronujących, jeśli chcą Państwo odhaczyć swoją obecność, to proszę pisać. Nawet jeśli są Państwo z nami tylko przez moment, proszę się tam pojawić i proszę zostawić jakieś ciepłe słowo. Jeśli nie dla nas, Jan Janczy, Kuba Strączyński i Michał Porycki, to dla całej społeczności wspierającej, patronującej. Lista @nowyswiat.online, tam też można pisać.
3: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: ...226 notowania, a 227 się robi. Właściwie nikt nigdy się samo nie robi. Oczywiście Państwo zagłosować muszą, a honorowi dawcy głosów proszeni są o oddanie głosu na stronie nowyświat.online, / tiptoplista, głosowanie lub w aplikacji. I tak to wszystko poukładaliśmy, że przed nami pierwsza dziesiątka do 22. Na 10. Suzanne Vega.

Chambermaids z 10 na 10, 66 tydzień na liście. Gdyby mi ktoś powiedział 66 tygodni temu, że spotkamy się tu i teraz, to bym nie uwierzył. Pan Łukasz pisze, że całkiem fajny wieczór. U nich fajny wieczór, bo jest taras, kombajny zjechały z pól, świerszcze próbują konkurować z tip-top listą, a jutro zaplanowany grzybieg. Proszę nie biegać po lesie, bo jeszcze coś Państwo rozdepczą zamiast zbierać. Takie bieganie po lesie połączone z szukaniem grzybów. Oczywiście Łukasz, Ania i Filip piszą do nas, korzystając z adresu lista@nowyświat.online. Ta kropka jest bardzo ważna, bo jeśli napiszą Państwo Nowy Świat Online bez kropki albo z polskimi znakami, to na pewno nie dojdzie. A na 9 z 8 The Rolling Stones po raz drugi, choć tak naprawdę to ten utwór trafił do tip-top listy jako pierwszy z tej ostatniej listy. 11 tydzień z nami, In the Stars.

Stąd do gwiazd. In the Stars, The Rolling Stones. Miejsce 9 w 226 notowaniu Tip Top Listy. Pani Barbara zostawiła kropkę miłości. Ciekawe, czy wielokropek też jest wielokropkiem miłości. Ja nawiasem mówiąc, w podcastowni albo na naszym YouTubie znajdą Państwo rozmowę Mateusza i Klaudiusza z profesor Moniką Kresą o kropce miłości, nienawiści, o kciukach, emotkach, emotikonach, emoji. Ostatnio we wtorek o poranku był kącik poświęcony właśnie tej tematyce. Zatem jeśli nie uzupełnili Państwo jeszcze swojej wiedzy na ten temat, albo nie mają Państwo wiedzy w ogóle, co tam o uzupełnianiu nawet nie mówimy, to proszę zajrzeć koniecznie i posłuchać. Lista małpanowyświat.online i grupa osób patronujących, ale dziś wyjątkowo jestem także z zaprzyjaźnionym z naszą redakcją Ptakiem na ogólnodostępnym Facebooku. Tam też można pisać albo zostawić jakiś ślad, choćby kropkę. Znowu robimy sobie krótką przerwę od piosenek w pierwszej dwudziestce i jeszcze raz zabieram wszystkich słuchających do zestawu do głosowania. Mamy 14 nowych utworów dziś. To sporo. Ostatnio nie mieliśmy takiego mocnego zestawu, takiego mocnego wejścia nowych piosenek. Tym bardziej chwalimy się nimi jak możemy. Jest tam także to nagranie. Utwór Oh Mother.

bo razem z nim 28-osobowy chór z dwóch miasta, The Two City. Pani Karolina napisała, że pieśń poprawiła jakość jazdy, bo ona oczywiście w swojej ciężarówce chłonie listę. Pozdrawia nas z kraju za zachodnią granicą. Pani Karolino, bardzo się cieszę, że udało się poprawić jakość jazdy. Wracamy do piosenek, a na miejscu ósmym... Wracamy do piosenek z zestawu do głosowania, na które już Państwo głosowali. Bo oczywiście Sam Smith z chórem czeka tam, gdzie głosowanie na 227 listę trwa. 14 nowych piosenek. Wiem, że znowu przesadziliśmy. Ktoś już kiedyś pisał, zresztą wiele osób sugerowało nam, że nie powinniśmy umieszczać w zestawie większej liczby piosenek, większej niż liczba głosów, które Państwo mają, a zazwyczaj to 10, bo osoby patronujące właśnie tyle mogą przekazać, a tymczasem 14 nowych kompozycji, ale ostatnio jest z czego wybierać. Cała redakcja muzyczna na pewno się ze mną zgodzi, zatem proszę nam wybaczyć. Państwo też dzięki temu mają większy wybór. Zatem Sam Smith, Oh Mother też czeka, to oczywiście z albumu Hazel Eyes, a wracając do utworów, które są w pierwszej dwudziestce, w pierwszej dziesiątce, no to jest Florence z 9 na 8. Everybody, a zresztą Państwo wiedzą.

Towarzystwo Wykrzyczane. Mam nadzieję, są tacy, którzy na koncertach, sobotnich koncertach byli i teraz dopiero się włączają. Ci na pewno wykrzyczani, nawet zdjęcia załączają. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za fotografię. Jak zawsze jestem niezwykle zobowiązany, widząc jedno zdjęciowe, jedno fotograficzne fotoreportaże. Everybody Scream na 8. A teraz zaczynamy małą strefę piosenek, które od tygodnia nigdzie sobie nie poszły. Mówiłem o tym, że dziś w pierwszej 25

piosenek spadających, 7 w górę idących i 7 nigdzie nie idących, ani w górę, ani w dół, no to proszę bardzo, na 7 ubiegłotygodniowa nowość z 7 Nosowska.

0: Sos chaosu. Nosowska znowu na liście. Na siódmym z siódmego, czyli od 2 tygodni nic tu się nie zmieniło. Nic tu się nie zmieniło. Wiem, że to niektórych ucieszy. Wiem, że to niektórych zasmuci. Wszystkie wnioski, skargi, wnioski, propozycje przyjmuję na stronie nowyświat.online, / tiptoplista, głosowanie. Proszę klikać, głosować. Wtedy coś się zmienia. Na szóstym z szóstego Artur Rojek.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

Gruby mały. 226 notowanie, Artur Rojek. Nic się nie zmieniło i tu też się nic nie zmieni, bo na piątym Kowalski własnego losu, czyli spięty, czyli od 3 tygodni, jak dobrze liczymy. Tak, tu system wszystko liczy, system się nie myli. 3 tydzień w zestawie do głosowania. Z okazji soboty wszyscy do roboty. No dobra, jeśli ktoś nie musi, to proszę słuchać.

0: Niech się ciepło, tylko nie za ciepło trzyma chłop, bo jutro ma przyjść ocieplenie 30 stopni na zachodzie i w centrum kraju. Kowalski własnego losu spięty. Panie redaktorze, łatwo panu mówić, że z okazji soboty wszyscy do roboty. Ja mam dziś jeszcze wolna, jutro praca czeka, zatem może niech pan redaktor nie przypomina. Przepraszam bardzo, wróć, proszę wycofać to, co powiedziałem. Ja się wycofuję. I zachęcam państwa jeszcze raz do informowania, co tam słychać po drugiej stronie. Czy wyjechali na wakacje wszyscy wasi podopieczni? Pyta jeszcze słuchacz, który, jak rozumiem, uwolniony spod ciężaru obowiązków opiekuńczo-rodzicielskich, jak mniemam. Lista @nowyświat.online. To prawdopodobnie słychać, gdy gdzieś wyjechali wszyscy podopieczni, bo u sąsiadów będzie bal. Grupa osób patronujących albo facebookowo, tak po prostu proszę wpadać, zachęcam. A gdyby chcieli się państwo przejechać na rowerze, to proszę się nie wzbraniać. Nawet jeśli podczas jazdy nie potrafią państwo grać na gitarze, bo znam takiego jednego, co opracował na ten temat piosenkę. To Piotr Bukartyk w związku z naszą radiową, odbywającą się cyklicznie rowerową wycieczką.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się. Musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gna z kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi nas kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pyta.

czy można na pompce grać jak na trąbce? Można, oni tego nie sprawdzają. Piotr Bukartyk, Tour de Slezak, nasza radiowa rowerowa wycieczka. Kolejna odsłona już niebawem. Na początku września jedziemy do Łodzi, Łódź, Sulejów, Łódź. Taka pętla przed nami. A od wtorku 28 lipca ruszają zapisy. A zatem jeśli zachęciliśmy Państwa tą piosenką, nie wiem w jaki sposób, ale być może tak się właśnie stało, to tym bardziej proszę się dopisywać. A jeśli nie tylko piosenkami zachęcamy do zapisania, ale opowieściami, zdjęciami, które można przecież znaleźć na przykład na naszym radiowym Facebooku z tej ostatniej wycieczce po Pomorzu Zachodnim, to proszę się tym bardziej zgłaszać. Za chwilę pierwsza trójka, bo dzisiaj Piotr Bukartyk z Tour de Slezak na czwartym, to spadek z drugiego, 14 tydzień na liście, ale zmieścimy jeszcze jedną piosenkę, nowość w zestawie do głosowania. 14 zupełnie nowych, z których Państwo przebierają i wybierają. Oczywiście w sumie utworów jest mniej więcej 100. Jest także pożyczka ze szczytu. Szczyt wszystkiego ofiarował nam piosenkę. Proszę szukać, proszę słuchać. Cold War Kids, tam też można znaleźć.

Loyalty. I to nie jest nowa piosenka, to jest utwór, który powstał podczas prac nad albumem, debiutanckim albumem Robbers and Cowards. I nawet w 2005 roku podczas amerykańskiej trasy koncertowej grali to na żywo, ale z jakiegoś powodu pieśń na albumie się nie znalazła. A w związku z 20. rocznicą i z rozszerzoną wersją tamtej płyty, poszerzoną o piosenki, które powstawały właśnie wtedy, ujawniono kolejną z nich. Loyalty, Cold War Kids, zestaw do głosowania. Nie może Państwa tam zabraknąć, jeśli chcą Państwo mieć wpływ na kolejne 227 notowanie Tip Top Listy na antenie Radia Nowy Świat. To już za tydzień. Przypomnę, redaktor Mati poprowadzi, bo ja będę w innym trochę miejscu. A na trzecim dziś WW i Daria.

0: Chwila, moment. Na moment. WW i Daria ze Śląska są tacy, którzy dziś panią Darię na żywo też słyszeli. Wakacje pełne koncertów i pełne różnych wydarzeń. No to zdecydowanie wyjechali chyba na wakacje wszyscy wasi podopieczni, skoro jest czas na słuchanie muzyki na żywo. Na drugim w 226 notowaniu z czwartego Matylda i Radek.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: Najbardziej cieszę się szczęściem pani Małgorzaty, która napisała w grupie osób patronujących, że to pierwsza piosenka, na którą głosowała. Pierwsza w pierwszej dwudziestce, bo przecież mogła głosować na utwory spoza pierwszej dwudziestki. One wciąż tam są i proszę o tym pamiętać, głosując na stronie nowyświat.online albo w aplikacji do piątku do 19. W piątek mnie nie będzie w popołudniowym programie, nie będzie komu przypominać i zachęcać. W sobotę będzie Mateusz Andruszkiewicz. Proszę kolegę Mateusza potraktować najlepiej, jak Państwo potrafią. Proszę pisać, proszę się kontaktować. Proszę o głosowaniu pamiętać. Dziś już dziękujemy. Jan Janczy, Kuba Strączyński i Michał Porycki. 226 lista. Bardzo serdecznie dziękujemy. A na pożegnanie...
1: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Mądrości. Muszą Państwo mieć dużo mądrości. To Fish... MAD Tworzywo. Nie wiedziałem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 22. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dziś 25 lipca w dniu świętego Krzysztofa, patrona kierowców, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Instytut Transportu Samochodowego przypomina, że bezpieczeństwo na drodze nie jest kwestią święta, lecz codziennej odpowiedzialności.
2: Kierowca, który patrzy daleko przed siebie i reaguje z wyprzedzeniem, realnie zmniejsza ryzyko wypadku. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
1: Mówiła dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu. Tragiczny wypadek miał dziś miejsce w Łódzkiem w miejscowości Wójcin pod Paradyżem. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów, w wyniku którego rannych zostało 5 osób. Zginęły 2 osoby, 2 dzieci w wieku 9 i 11 lat. Trasa na tym odcinku jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Utrudnienia na drodze między Sulejowem a Paradyżem mogą potrwać do północy. Na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy Karol Nawrocki uzasadniał zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Stwierdził, że niszczy ona artykuł 18 Konstytucji i tworzy nową instytucję prawa rodzinnego. Jest weto. Co w związku z tym dalej? Jakie kroki zamierza podjąć rząd? O tym mówiła w TVP Info Katarzyna Kotula z Lewicy.
3: Ja myślę, że skłaniam się dzisiaj bardziej ku temu, żebyśmy pracowali na rzecz maksymalnych praw, które mogą być dostępne po transkrypcji. Jeżeli dzisiaj te małżeństwa zawarte za granicą mogą otrzymać polski dokument, właściwie za chwilę w każdym urzędzie stanu cywilnego, bo 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie premiera Gawkowskiego, to znaczy, że te małżeństwa, które były zawarte za granicą, otrzymają polski dokument i na pewno wiedzą już dzisiaj, że mogą otrzymać wszystkie świadczenia z ZUS-u, z NFZ-u. Zostało nam wspólne rozliczanie, kwestie majątkowe, o to będę walczyć, będę rozmawiać, będę przekonywać ministra Domańskiego, że to jest ten kolejny krok.
1: Rosja. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział przedłużenie zakazu eksportu benzyny do końca roku. W niektórych regionach Rosji, szczególnie na Syberii, wciąż brakuje paliwa. To w efekcie trwających od miesięcy ukraińskich ataków dronami na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową. U nas z kolei paliwa drożeją. W następnym tygodniu ceny również będą rosnąć, tak prognozują analitycy.
4: Na wielu stacjach już ocieramy się o pułap albo nawet przekraczamy pułap 8 zł za litr oleju napędowego i wydaje się, że niestety na razie te zmiany podwyżkowe są nieuchronne. Dlaczego taka zmiana dokonuje się tak szybko? No tu oczywiście odpowiedź mamy, jeżeli sobie palcem na globusie przejedziemy w rejon Bliskiego Wschodu. Już nie tylko Cieśnina Ormus, ale także Bab el-Mandab, czyli ten rejon z drugiej strony Półwyspu Arabskiego, blisko Morza Czerwonego, staje się obiektem militarnych tarć, militarnych działań, które są wymierzone m.in. w żeglugę naftową.
1: Mówił analityk Petrol dr Jakub Bogucki, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, to 281. domówka, ja nazywam się Paweł Orlikowski, audycję realizuje Kuba Strączyński i to w sumie Kuba już kiedyś składał jedną z domówek, ale mnie wtedy nie było, ona była nagrana, ale na żywo mam po raz pierwszy, więc 281 domówek, a jeszcze jest coś po raz pierwszy. No, po raz pierwszy są też pewne utwory, choć akurat ten album nie po raz pierwszy, album to Wisła Skarbów, on jest z 2018 roku, 8 lat w maju minęło od wydania Wisły Skarbów przez Skarby. No to Warszawa, jeśli chodzi o produkcję muzyki elektronicznej, właśnie Skarby za nami. Na sam początek ten utwór to nie ma dwóch tych samych miejsc i to rzeczywiście prawda. Są osoby, które twierdzą, że potrafią być w dwóch miejscach naraz, ale to zupełnie co innego. No więc tak. I poza tym no właśnie ta bilokacja, czy w nią do końca wierzyć, nie wiem. Mogą Państwo dawać znać oczywiście na naszej grupie Patronów Radia Nowy Świat. Tam mamy ze sobą stały kontakt i zachęcam jak zwykle, jak co sobotę do komentowania. Jesteśmy razem do północy, oczywiście z przymrużeniem oka, chociaż dziś akurat postaram się ścieśniać z domówką, no bo mamy jeszcze jazz po polsku, po północy na pewno. Takie otwarcie, to co teraz, trochę się nam przestawiło, ale w sumie może być, to poczekamy z tym utworem jeszcze jednym, o jeden nie ma problemu, Coloring, teraz będzie White Whale.

Jeśli Skarby i Wisła Skarbów i nie ma dwóch tych samych miejsc było sprzed 8 lat, no to to jest jeszcze starszy, niespełna rok starszy utwór Coloring White Whale z końca sierpnia 2017 roku singiel. No więc to za nami. I jeśli chodzi o samego Coloringa, to Jack Kenworth, on jest kompozytorem, producentem muzycznym z angielskiego Nottingham. No i tutaj o takim białym waleniu nam wyśpiewywał i grał. No to wieloryb tak właściwie, ale waleń to też jeden z wielorybów, prawda? No to możemy sobie trochę oceanicznie dzisiaj no tak właśnie ocean muzyczny niech dzisiaj nam towarzyszy. Szczególnie przy takich dźwiękach, jak za chwilę będą, no bo ja wiem, że wśród fanów, fanek domówki akurat Rajex ma dość wysokie miejsce na naszej półeczce domówkowej, no to teraz będzie Rajex i Howling.

Co tu dużo gadać, Ryan Howling, album Dawn, to już album, który w maju 10-lecie swoje obchodził. No i tyle, no, pięknie to by brzmiało. Z kolei historia o białym wielorybie, o właściwie białym waleniu, zatacza coraz szersze kręgi oceaniczne. Patron Marek napisał, że wszystkie wieloryby są waleniami, delfiny też, ale whale to po prostu wieloryb. No, ale po angielsku waleń to też whale, a z kolei jakby zrobić white whale, to już mogłaby być białucha arktyczna, albo, czyli taki wal biały, no to już bliżej delfina w sumie. No chyba, że jak w powieści Melvilla Moby Dick, no to tego już nie rozstrzygniemy i może już tutaj postawmy kropkę w takim razie i zajmijmy się i skupmy na muzyce, na jej graniu i słuchaniu i spędzaniu czasu z domówką Angus and Julia Stone. 2014 rok, czyli coraz głębiej, coraz dalej sięgamy. W sierpniu w 2014 rozszerzony album Angus and Julia Stone się ukazał. To właśnie tak zwany self-titled, czyli zatytułowany od nazwy zespołu, a ten zespół, a właściwie duet, nazywa się po prostu Angus and Julia Stone. Posłuchajmy utworu Heart Beats Slow.

Angus and Julia Stone, Heartbeats Slow za nami. No i tak jak już wspominałem, to sprzed 12 lat utwór jest z albumu Angus and Julia Stone właśnie. No to teraz zagramy sobie coś troszkę tylko nowszego i coś, co kiedyś dawno temu grałem Państwu, ale w sumie sam siebie zainspirowałem w momencie, w którym sięgałem po utwory z początku naszych spotkań, jeszcze tych niedomówkowych, tylko tych próbnych lotów z 2020 roku, i jak szperałem sobie w tych utworach, które gdzieś mniej więcej w tamtym okresie Państwu prezentowałem, no to natrafiałem na różne takie utwory, o których ja sam nawet już troszeczkę, może nie, że zapomniałem, ale gdzieś się one przykurzyły. No to dzisiaj tak dmuchamy i odkurzamy. Będzie Ted Nemeth i Skowronki.

Ted Nemeth z Kowronki z albumu Control C, to 2017 rok. Wcześniej był ostatni Krzyk Mody, ich ostatni singiel to Ballady i Romanse, 2023 rok. Jak dotąd tyle. Ted Nemeth, 2010 rok, wtedy w Łodzi powstał ten zespół, to trio, dwa long playe. No więc to tyle. Jeśli chodzi o ich twórczość, no ciekawy jestem, czy tu jeszcze będzie kiedykolwiek coś nowego się pojawiało. Jak rozumiem, chyba przede wszystkim trochę zabrakło siły dotarcia do odbiorców, jakiejś takiej może mocniejszej, większej popularności, chociaż jak na zespół, który nic nie publikuje, to tam zawsze kilkanaście, może tysięcy odsłuchań w skali miesiąca, no to też źle nie jest. Jest jakiś potencjał na tej kapeli. Mi się przypomniało właśnie też, jak już wspominałem, szperając po tych zakamarkach tego, co grałem Państwu kilka lat temu. To album Control C już za nami. No a teraz z kolei singiel z 2020 roku, z lutego 2020, czyli jeszcze przed uruchomieniem Radia Nowy Świat, ale ja Państwu pierwszy raz to grałem już ohoho. A, no właśnie, w takiej audycji, której to już nie ma, na Nowy Świat Młodych, to wtedy grałem go. A później już w domówkach. Sebastian Schub, tak on się nazywa, właśnie wydawał te utwory, a potem tak zniknął, a teraz znowu trochę wraca. Ostatni singiel wydał na początku lipca tego roku, ale już pojawiały się jakieś też nagrania w ubiegłym roku. Cała epka Sing Like Madonna z właśnie tym singlem Sing Like Madonna, który chyba najmocniej i najszerzej został dostrzeżony i chyba odbiorcy go mocno polubili. To już tam dziesiątki milionów odtworzeń, więc to absolutny sukces, jeśli chodzi o platformy streamingowe, ale czekam na to, żeby Sebastian Schub pokusił się o jakiegoś dobrego long playa. A w oczekiwaniu możemy zasmakować dźwięków, które są właśnie sprzed choćby sześciu ponad lat. Sebastian Schub i utwór Paradise.

And joy seems so hard to find. But you found me.

So why waste your time when you're in paradise?

Sebastian Schupp, Paradise za nami. To taki jego singiel, jeden z pierwszych jego, które wydawał. On też zaczarował, gdy w ramach takiego So Far nagrywał, i znaczy zostało to zarejestrowane z jego takiego kameralnego koncertu w Londynie. No i tak też na niego trafiłem, trochę gdzieś tam szperając po muzycznym YouTubie, a później no właśnie też zaczęły się pojawiać jakieś jego nagrania i w platformach streamingowych, no i do domówki przyniosłem właśnie jakoś tak chyba 6 prawie, no niespełna, no na pewno ponad 5 lat temu, gdy, jeśli to był Nowy Świat Młodych, no to on startował mniej więcej razem z domówką, bo wcześniej to jeszcze bez nazwy, to się spotykaliśmy w piątki i w soboty wieczorami. Ja już sam zapominam o tym, bo po prostu po playlistach, jak przeglądam tych takich starych z dawna, takich, które mam je tylko po datach oznaczone, no to przypominam sobie, że jedną godzinę mieliśmy w piątki wieczorami. Więc jakoś, nie wiem, już tak szybko to zleciało i tak dawno było, że te soboty, tak, to jest takie ukonstytuowane, ale te piątki jakoś mi tak trochę wypadają z głowy, że ja tutaj byłem z Państwem i w piątki wieczorami. No dobrze, jest 281. domówka dziś, to sobota, jesteśmy w 2026 roku, ale zagram Państwu teraz utwór, który też do najnowszych nie należy, bo ma ponad 8 lat, luty 2018 roku, i muszę przyznać, że prywatnie też bardzo lubię do tego wracać, bo to Seth Nyquist, który no, występuje przede wszystkim jako Mor Mor. No i będzie teraz Mor Mor i Heaven's Only Wishful.

Murmur Heaven's Only Wishful to granie prosto z Kanady. Znaczy ze studia na granicy platformy streamingowej, potem przetworzone przez naszą platformę i wysłuchane przez Państwa, ale powstało w Kanadzie. Kanadyjczyk Seth Nyquist właśnie Murmur to stworzył. To takie indie popowe granie. No dobrze, zawsze można dodać indie i od razu jak jest coś takie nie do końca oczywiste, nie do końca określone, to wtedy najłatwiej tak o indie pop i generalnie można wiele w tym gatunku pomieścić. No to też maile przychodzą tutaj akurat niejaki Misio. Znaczy pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję z propozycją dotyczącą też Duke'a Dimonta. No to tak, w skrócie już odpowiem od razu. Ten album Duality, gdzie pojawia się Rajek i utwór Let Me Go, oczywiście, że wybrzmiewał na antenie Radia Nowy Świat w domówce. I mogę to od razu powiedzieć, że to nie było aż tak dawno temu, bo to było w 216 domówce, a utwór jest z 2020 roku. Natomiast jeśli chodzi o Rajeksa, no to ja nie jestem fanem, ja wręcz już chyba jestem fanatykiem, więc trudno byłoby znaleźć utwór Rajeksa, który jeszcze nie wybrzmiał w Radiu Nowy Świat. Rajeksa lub z gościnnym udziałem Rajeksa, który by nie wybrzmiał w mojej audycji na przestrzeni tych ostatnich 6 lat. Pewnie jakieś pojedyncze sztuki albo jakieś takie się pojawiają tam przejścia takie kilkunasto, kilkudziesięciosekundowe pomiędzy utworami, no to tam nie wszystko pewnie wybrzmiało. No ale jest mnóstwo tych utworów, te największe, te i na żywo, i studyjne, więc tak, jeśli Państwo chcieliby mnie zapytać o coś związanego z Rajeksem, czy wiem, słyszałem, albo może nie natrafiłem, no to nie ma takiego utworu, do którego byłby przypisany Rajeks, a ja bym o nim nie wiedział. Ale bardzo dziękuję, proszę pisać maile, podsyłać swoje propozycje, rzecz jasna, to jest bardzo miłe. A teraz z kolei po francusku Aurea będzie i Les Mois. Posłuchajmy.

Lesmois i Aurea to za nami. To akurat całkiem świeże granie. Aurea to nie jest pseudonim artystyczny, jest to imię, ale nie pierwsze. Jest to, no, ona tutaj pisze middle name, takie środkowe, być może ma jeszcze trzecie, ale to pewnie takie drugie też po naszemu, czyli to drugie imię przed nazwiskiem Aurea. Jeśli chodzi o utwór, który Państwu zaprezentowałem, bo w ogóle sama w sobie Aurea, no to zaczyna dopiero. Pierwsze single pojawiały się w ubiegłym roku i w sumie jeden z nich już w 260 domówce wybrzmiewał, taki z ten jej pierwszy, Un Beso. No a teraz wracam z tym jej najnowszym, Lesmois. Natomiast on już chwilę temu się pojawił, to był maj tego roku, także no, nadal świeży, ale z początku 8 dokładnie maja tego roku ten singiel jest i tak go przekładałem z domówki na domówkę, bo co chwilę jakaś inna koncepcja się rodziła, aż w końcu tak stwierdziłem, że o, tu właśnie chyba pasuje. No i już za nami ten różen świeży, nowy singiel. No to teraz wrócimy do czegoś, no nie chcę powiedzieć, że nie świeżego, ale nie tak nowego, bo z października 2020 roku. Będzie to Big Peak i utwór Oh No.

Big Pig, oh no. Ja trochę muszę przyspieszyć, bo jednak tak bez przesady, żebym Państwa jakoś bardzo mocno dzisiaj przeciągał jeszcze ten jazz po polsku, no ale Big Pig już za nami, jeśli chodzi o utwór to oh no. To singiel z 2020 roku, tam dwa wyszły, oh no i Liar, ale tak pisane trochę inaczej. No dobrze, no to tyle. Teraz będzie Milo. Milo, no to mimo, że to tak brzmi bardzo światowo, no to no w sumie może być nadal światowo, ale to Maciej Milewski, nasz polski producent, kompozytor, multiinstrumentalista i wokalista. Posłuchajmy jego utworu, a to też w ramach szperania po dawnych takich tam prawie że starociach. 2015 rok, w końcu i Epka Rivers, a tam właśnie utwór Keep Trying.

Milo, keep trying. Próbujemy się ścieśniać z czasem, więc po prostu powiem, że teraz Finn Andrews, który, no, jeśli chodzi o zespół, no to przede wszystkim jest liderem The Veils, ale solową twórczość też na swoim koncie ma. No i właśnie do niej teraz się odnoszę. Właściwie wydał jeden album, One Piece at a Time, 2019 rok, a na nim taki utwór jak Stairs to the Roof.

Finn Andrews, Stairs to the Roof, czyli schody na dach. Pięknie nam to tutaj wybrzmiało, no więc jeśli już w taką nastrojowość wchodzimy, to trochę podbić trzeba te emocje, utrzymać je być może przynajmniej na tak wysokim poziomie jak przy Stairs to the Roof i tak będzie za sprawą niesamowitego połączenia Meli Koteluk i Hani Rani, bo sama w sobie Mela nagrała niegdyś taki utwór jak Odprowadź, no ale ten utwór z 2018 roku otwierający album Migawka znalazł też swoją taką reinterpretację, czy też właśnie taką taki rework, jak to mawiają z angielskiego, czyli taką, no można powiedzieć reinterpretację, powiedzmy Hania Rani i Mela Koteluk z utworem Odprowadź, ale w wersji na pianino.

Mela Koteluk, Hania Rani, odprowadź piano version, wersja na pianino. Pięknie to wybrzmiewa. Mimo, że już blisko 10 po 11, czyli 23 tego naszego warszawskiego czasu, bo choćby w Sydney już 10 po 7, a był kiedyś taki, to wujek naszego wspaniałego patrona Grzegorza, który w Sydney nas potrafił na żywo słuchać. No, jeśli to się dzieje, no to też pozdrawiam. No to tam już 7 rano na przykład, no to w ogóle, to już niedziela. No ale dobra, nie psujmy tego nastroju pięknego. Mela Koteluk, Hania Rani, odprowadź, fantastycznie to wybrzmiało, domykamy, bo o to mi chodziło z tym 10 po 23, że domykamy pierwszą część, umowną pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Domykamy dźwiękami Fleet Foxes i utworem Mykonos.

Words w 2020 to zostało wydane. Też utwór Hope się pojawił. W Nowym Świecie Młodych Państwu to grałem dawno temu. No więc w zupełnie innych okolicznościach, ale dobrze, pięknie, pięknie, fajnie to brzmi. W drugiej części już jesteśmy, domówka wciąż. Teraz 2017 rok, jeśli chodzi o twórczość, to epka Seven Years Ear Curse. No to już trochę ona zdradza też tytuł utworu, który za chwilę wybrzmi, ale kto za tym stoi? Skinny Palembe niejaki, no, urodzony w Johannesburgu, potem w Doncaster dorastał już, więc trochę podróżował, poprzenosił się, jeśli chodzi o jego wczesne życie i później dojrzewanie i twórczość. Natomiast po prostu posłuchajmy utworu Seven Year Curse.

który został nagrany dużo tego z 2018 roku grania dzisiaj mam. No ale Febuder, wtedy jak ja zaczynałem Państwu prezentować utwory w domówce, to ten duet z Ascot w Anglii, który gra Avant Indie, Febuder, za którym stoją Kieran Godfrey oraz Samuel Kiesel, wybrzmiewał znacznie, znacznie częściej, ale teraz i tak ostatnio chyba nawet też dość regularnie do nich wracam, no to dziś po taki utwór, który, no sprawdźmy na szybko, pierwotnie grałem Państwu, no to jeszcze w ramach właśnie audycji, które były bez nazwy, czyli tych próbnych lotów listopad 2020, no... Mogło tak by być. No dobrze, w każdym razie teraz Febuder i utwór Paramount Tether.

Fabulous Paramount Tether. Ach, mocny utwór, uwielbiam naprawdę wracać do niego. No to teraz też takie dźwięki, do których bardzo lubię wracać. Elder Island, ten zespół, wiedzą państwo, ci, którzy mnie znają i są regularnie, że to trio to jest takie, do którego też uwielbiam prywatnie czy w audycji powracać. A dziś stawiam na epkę Seeds in Sand, 2016 rok, także 10 lat temu została wydana. No i po utwór, który grałem państwu na przykład w 34. domówce, a dziś zagram ponownie Bamboo.

Elder Island i Bamboo już za nami, ale jak jesteśmy już przy tym odkurzaniu fajnych utworów i dźwięków, no to pobądźmy przy tym. Fajnie wybrzmiewał i zawsze wybrzmiewał zespół Giant Rooks. No i właśnie teraz wybrzmi raz jeszcze. Epka New Estate to jest 2017 rok, a na tejże epce pojawił się taki utwór jak Bright Lies.

Giant Truks, Bright Lies z epki New Estate już za nami, no to teraz na Islandię trochę schłodzić się idziemy, chociaż nie chcę wypowiadać tego zbyt wcześnie, bo pierwszy taki dzień słoneczny, bezdeszczowy, jutro też tak się zapowiada i jak dobrze można pojeździć na rowerze nie będąc mokrym, chociaż ja już nie pozważając na pogodę i w mokrym jeździłem, no ale dobra, z Islandii jest zespół Siestalin, no to posłuchajmy tego utworu, który już grałem Państwu nie raz, nie dwa, ale wracam do niego dziś. On jest bardzo mocny, bardzo fajny. Year of the Rose.

Siastalin, Year of the Rose, ależ to jest dobry utwór, to już za nami. No to teraz Delash będzie przed nami. Delash nazywa się And the Gallery, to utwór, który za chwilę wybrzmi, też będzie takim trochę utworem przypominajką, który Państwu już kiedyś grałem. Jego twórczość gdzieś zamyka się na 2020 roku, ale razem ze Strange Boyem w ramach The Journey to Zero, czyli właściwie jednego albumu jako The Lush. Wydali kiedyś taki utwór jak It's All Right i on teraz właśnie wybrzmi. That's why if you ever get to your room.

And the Gallery, It's All Right, razem ze Strange Boyem za nami. No to, szanowni państwo, raz jeszcze posłuchamy sobie polskiej elektroniki, ale takiej, w której połączymy sobie coś, co było sprzed dawnych, dawien lat z tym, co dopiero 8 lat temu, czyli Wgisła Skarbów i Skarby, raz jeszcze dziś, po raz drugi. I historia jednej znajomości.

skarby po raz drugi już dziś i historia jednej znajomości, także och, w ogóle gdzieś mnie sięgnęli z tym albumem Wisła Skarbów. No dobrze, szanowni państwo, no to teraz instrumentalnie będzie jakże pięknie z albumu Art in the Age of Automation. No to też dosyć ciekawy tytuł. Portico Quartet, 2017 rok, sztuka z wieku automatyzacji. No, z takiego wieku, epoki automatyzacji. W 2017 roku wydane, a dziś w dobie sztucznej inteligencji, ale oni prawdziwi. Ich inteligencja prawdziwa, sztuka i artyzm też jak najbardziej prawdziwe. Więc Portico Quartet teraz i utwór Endless.

Portico Quartet Endless to już za nami i za nami prawie cała 281 domówka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w niej. Jeszcze jeden utwór bardzo mocny przed nami, zanim go zapowiem jeszcze. Pożegnam się życząc wspaniałej niedzieli, wspaniałego tygodnia. Słyszymy się o 22 za tydzień, o stałej porze, no tuż po serwisie o 22, ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Audycję realizował Kuba Strączyński, ja nazywam się Paweł Ordikowski, a na dobranoc zostawiam Państwa z Rajeksem, ale z Rajeksem w takim wydaniu razem z London Contemporary Orchestra, czyli z nagraniem na żywo z Royal Albert Hall. I będzie to utwór Salt, bardzo piękny, taki, do którego bardzo chętnie ja wracam. Proszę się wsłuchać, dobranoc i wszystkiego dobrego.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z cyklu Jazz po polsku.

Bonsoir, mesdames et messieurs. Witam serdecznie. Jestem Kuba Sygin, więc Kanadyjczyk, ale urodzony w Kanadzie, ale mówię po polsku, bo jestem z polskiego pochodzenia. Więc dzisiaj będzie koncert Mikrokosmos. To jest kompozycje, które były komponowane przez czasy pandemii, więc życzę miłej zabawy.

Ale miło grać. Super. Chciałem podziękować całej organizacji Od Jazz po Polsku, która organizuje te koncerty. Naprawdę dziękujemy serdecznie za zaproszenie. To jest naprawdę super miło. Ten projekt właśnie jest, wszystkie kompozycje były budowane około śniegu, temat śniegu, bo spotkałem panowie tutaj, to było, jak byłem na trasie koncertowej z Cirque du Soleil, to jest taka firma z Kanady, taki cyrk nowoczesny. I byłem w Oslo i właśnie na tej trasie koncertowej. I strasznie mi się chciało po prostu grać jazz, nie tylko takie, no, taka muzyka. Więc szukałem taki klub jazzowy i znam właśnie, od dawna już Stanko mnie wspiera na pewno, ale też właśnie projekty jazz, który jest Northern Jazz, przepraszam, powiem po angielsku. Więc poszłem do hotelu i zapytałem, gdzie mogę posłuchać jazz. Więc jakąś tak knajpę tam poleciali i tam poszłem po koncercie. I niestety to była karaoke night, proszę państwa. To było naprawdę... It was a huge meltdown for me. Więc chodzi, było, nie wiem, było jakoś ludzie tam się kłócili, coś tam było nie tak, więc zastanowiłem się, że wrócę do domu, przepraszam, do hotelu, ale wziąłem inną drogę i na tą drogę znalazłem taki malutki klub, który się nazywa Herr Nielsen, który to znaczy Pan Nielsen. I te panowie właśnie grali w tym składzie. I tam był taki, przepraszam, był taki jam session i zapytałem, czy mogę zagrać z wami. I panowie powiedzieli tak, więc byłem bardzo zadowolony i tak się spotykaliśmy. Więc 10 lat później zastanowiłem, żeby zrobić taki projekt. I proszę państwa, przedstawiam tutaj niesamowita bębniarz i przyjaciel Herman Nigar na bębnach. Przyjaciel, łysy, ale bardzo fajny, który gra niesamowicie na basie. I said you have beautiful hair. And niesamowity człowiek i ma uśmiech, który jest bardzo, jak się mówi po francusku, très contagieux, który jest contagious, tak? Więc proszę państwa, Jens Fosson na kontrabasie. Woo! Przyjaciel tu na prawej stronie, mojej prawej strony, poznałem, jak byłem u Muniaka. To jest taki klub, który w Kanadzie muszę przetłumaczyć, co to znaczy ten klub u Muniaka. Ale zawsze tam w garderobie są bardzo fajne rozmowy po koncercie. I ten gość tam poznałem, pogadaliśmy razem i gadaliśmy o muzyki i polityka i wszystko. I bardzo, bardzo miły. Proszę państwa, to jest niesamowity pianista i poza tym świetny przyjaciel. Proszę państwa, Paweł Kaszmarczyk na pianinie. Je m'appelle Jacques Couvaseguin, więc jestem Jacques Couvaseguin i trębać i kompozycje i to jest naprawdę ogromna przyjemność tutaj być, więc i przepraszam, robię bądziki po polsku, ale jakoś się da rozumieć, co ja mówię, tak? Więc tak, jak przy mikrofonie, to czasami nie to nie z piwy with a beer, but z mikrofonem to czasami troszkę nerwowo dla mnie mówić po polsku. Ale teraz numer, który napisałem dla Kanady, też w Norwegii, to jest tak samo, jest bardzo dużo śniegu, więc następny numer się nazywa Winter, Winter.

czy się dało posłuchać, słuchać ten śnieg, czy się dało ten wiatr zimowy, nie wiem, spróbowałem, żeby jakiś ten obraz muzykalny był. Następna piosenka jest, bo ja jestem ojca, proszę Państwa, mam przez czasu pandemii, no nic nie było robić, nie? Więc 8 miesięcy później, czy 9, przepraszam. Córeczka się jeszcze, no. Więc to jest taka kołysanka, to jest "This is a song for all the fathers in the world that are sometimes I'm away traveling and all that, and I have to leave my daughter behind and all that, and I'm thinking about her, and I'm thinking of all the families that are separated at this point in the world. So this is a chant of love, a chant for peace, and a chant for good vibration in this whole world.

Ta piosenka się nazywała Kołysanka dla Amelie, ale bardzo łatwiej znaleźć po francusku. Berceuse nordique. To ta muzyka dzisiaj można znaleźć na platformy Spotify i Apple Music i te wszystkie platformy. Bardzo więc serdecznie zapraszam posłuchać i podzielić się, żeby jakoś ta muzyka grała. Więc ten drugi numer to jest po prostu, bo ja jesteśmy w Warszawie i bardzo lubię Warszawę, ale też lubię Kraków. I właśnie w Krakowie poznałam pana Muniaka i to jest właśnie piosenka, to się nazywa Krajobraz dla Muniaka. I w Montrealu mieliśmy też taki, bo pan Muniak był taki guru, taki od jazz, gdzie młodzieży poszli do niego, żeby zapytać, jak na jazz, no dokładnie. I w Montrealu mieliśmy dokładnie taki sam gość, który się nazywał Vic Vogel. I u Vic były takie próby z big bandem całym, ale u siebie w domu. To było 17 muzyków grając właśnie w salonie. To niesamowite. Więc i zawsze były takie poważne rozmowy i tak dalej, więc to jest dla mnie i ja uważam, że jazz to jest taka tradycja, która jest międzypokolenie, więc nawet jeżeli można się uczyć jazz w szkole, jazz to jest tradycja, która się, that's communication from one generation to the other. So this song is for the elder, let's take care of them so that they stay with us long time. Yeah.

0: Paweł Kaczmarczyk. Herbin Nigan. Solo drums on fire, ladies and gents. Jens Fossum, double bass. Mam na imię Jacques Basseguin, to była ogromna przyjemność. Chciałem specjalnie podziękować Borys, który przyjeżdżał prosto z Krakowa, żeby posłuchać koncert. I moja ciocia, która jest tutaj, Handka. Strasznie miło. Więc jazz po polsku. Dziękujemy. Merci, bonsoir. Dziękuję was wszystkich. Merci à tout le monde. Thank you everyone. See you soon.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom